po północy. Nocnik na 98,6.

Kiedyś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni, i rozgłośniemy aureolę.

Płacz, Bobrze, płacz. Każdy z nas odczuwa strach.

a jednak widzę, że trzeba, że kciuk uniesiony do góry nie zastąpi nam.

może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą w stylu szuple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.

it in the newspaper.

bardzo nieprzyjemny stan. Wow, ładnie to nagrałeś, Miles. Jedno CD w aucie, całe już na pamięć znam. Ostatnie ciągle gnam gdzieś. Chyba przez to się stworzyło dziwne zamieszanie w nas.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I tą najlepszą z wielu pobudek, moi drodzy, rozpoczynamy. 6:30 na zegarku, a to oznacza, że do godziny 10 zaczęło się odliczanie. I to jak piękny dzień, jakie piękne słońce za oknem, jak dobrze się wstawało. A tylko godzina trochę wczesna, ale myślę, że kawa, myślę, że radioafera i wszystko będzie idealnie. Zobacz, jak...

No jakie piękne spotkanie z WW na samym początku, moi drodzy. Tli się, to prawda, tli się słońce nam za oknami. Również do godziny 10 będziemy z wami 17 dnia czerwca. To też trzeba powiedzieć, mamy środę. Informacja najważniejsza jest następująca. 2 dni do weekendu nam zostały. Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomiu, Izaura, Nikarda, Walerina i Awit obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień walki z pustynnieniem i suszami. To święto, które mamy w kalendarzu. No i dzisiaj rozumiem, dzisiaj przeczytałem, jakie mamy święto i dzisiaj od razu wiem, o co chodzi, wiem, w którym kierunku to idzie i wiem, w którym kierunku to na pewno będzie szło. Więc o tym prawdopodobnie również słów kilka sobie opowiemy. Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych to kolejne święto, które zostało wpisane i tutaj mam takie wrażenie, że Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, a dodatkowo z jakimiś dopiskami innymi, to tak mniej więcej co 2 dni się jakoś wylosuje zawsze. No cóż, tak to w kalendarzu wygląda, tak to w kalendarzu jest i tak to do godziny 10 w kalendarzu minimum będzie wyglądało. Patrycja Adaszek, Patryk Wójciak, Michalenia Pelowska, Kasper Wrzesiński, Kamil Strużyński. W tym składzie również do godziny 10 będziemy z wami. Miejmy nadzieję, że wy z nami również. Zapraszam.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Make some noise!
2: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8.30.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
5: Reklama.
7: Aferanek.

No i jeszcze Fontaine DC na antenie się znalazło, więc wszystko się zgadza, moi drodzy. A propos rzeczy, które się zgadzają, to ja zaglądam sobie do listy, do rozpiski i do tego, jak to jest zaplanowane. No i tak, po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, po godzinie 7.30 będzie czas na serwis komunikacyjny, potem kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Przed godziną 8, uwaga, studio mundialowe. No bo o mundialu mówimy, nie mówimy o żadnym innym sporcie, bo w momencie, kiedy mundial jest, to żaden inny sport nie istnieje. O, chociaż o tym tenisie by się coś tam porozmawiało. No ale cóż, takie prykazy to tak robimy. Aczkolwiek jest o czym rozmawiać i ja nie mówię, że się nie cieszę, bo naprawdę ciekawe zdarzenia się dzieją podczas już tego etapu rozgrywkowego nawet. To 10 minut przed godziną 7, potem po godzinie 8 czas na płyty tygodnie, czas na przynętę kulturalną po godzinie 8.20, Make No Noise z Janem Felcenem po godzinie 8.30. Po godzinie 9 porozmawiamy sobie o Malta Festival z Agatą Kołacz, dyrektorką programową Malta Festival właśnie, no a po godzinie 9.30 znowu sport w doliczonym czasie. To podsumowanie tygodnia. I tak do 10. Okay.

No a propos punktów programu, moi drodzy, to jeszcze będziemy oczywiście zaglądać na listę aferowych nowości. Tak jak teraz, po raz pierwszy dzisiaj na 13 minut przed godziną 7 Michał Kisielewski przychodzi do nas z najnowszym swoim singlem To ciało elektryczne.

Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, dzisiaj 12 stopni Celsjusza na termometrach o poranku, nawet pod 12, 11 i 80 stopni Celsjusza, więc chłodno się zrobiło. Temperatura podskoczy nawet do 22-23 stopni, ale to po południu i to wczesnym wieczorem. Potem nocą do 19 do 20 stopni. Opad przewidziany zupełnie żaden, więc tak jakoby idealnie na dzień walki z pustynnieniem i suszami, wszystko poszło odwrotnie. No ale cóż, bywa i tak. 1011 hektopaskali na barometrach, mniej więcej stale przez cały dzień. Wiatr umiarkowany do 36 km na godzinę w porywach. No i chmur dzisiaj praktycznie w ogóle na niebie. Więc dzień naprawdę bardzo ładny nam się szykuje. Słońce wstało po godzinie 4:29, zajdzie po godzinie 21:17. No i będziemy mogli się tym naprawdę długim i słonecznym dniem dobrze cieszyć.

0: na antenie Zamilska była, a u nas w studiu jest już Michalina Pelowska, moi drodzy, z serwisem informacyjnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widzę, że będzie sytuacja tortowa i tylko tyle o tym wszystkim powiem. 3 minuty nam zostały do 7.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Na wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem przez działacza kolektywu Rozbrat. Atak był formą protestu przeciwko polityce mieszkaniowej i miejskim inwestycjom. Zdaniem przedstawicielki kolektywu Magdy Malinowskiej ten czyn nie był bezpodstawny.
2: Jacek Jaśkowiak nie słucha. Spotykamy się z całkowitą arogancją z jego strony. Dlatego jest tak wiele rozmów w tej chwili o referendum i złość po stronie mieszkańców, bo oni nie mają jak się wypowiedzieć. Miało być inaczej.
1: Wydarzenie spotkało się z jednoznacznym potępieniem ze strony poznańskich radnych. Zgodnie podkreślają, że niezależnie od politycznych różnic nie ma zgody na takie formy protestu. Sam prezydent podkreśla, że to nie jest pierwszy raz, gdy dostaje groźby. Jednak tym razem doszło do realnego naruszenia jego bezpieczeństwa.
3: To jest tak naprawdę jakiś kolejny krok i przekraczanie pewnych granic. Otrzymuję regularnie groźby, że mnie poleją kwasem solowym, że mnie zastrzelą. Natomiast to był fizyczny atak w miejscu pracy na sesji absolutoryjnej.
1: Sprawca ataku natychmiast został zatrzymany. Niektórzy radni wskazują, że w przyszłości może okazać się konieczne wprowadzenie dodatkowych kontroli dla osób chcących uczestniczyć w obradach, aby zapobiec podobnym sytuacjom i zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Przedstawiciele Stowarzyszenia PWK2 ponownie złożyli projekt uchwały dotyczącej obchodów stulecia powszechnej wystawy krajowej. Jubileusz odbędzie się dopiero w 2029 roku, jednak sprawa musiała zostać wznowiona po braku jakichkolwiek działań ze strony miasta.
5: Jeżeli przed głosowaniem nad uchwałą nie zostanie powołany zespół roboczy, zakładam, że do tego 7 lipca, to pod żadnym pozorem nie wycofamy tej uchwały. Jeżeli faktycznie do 7 lipca prezydent miasta się zreflektuje i zarządzeniem tudzież inną formą prawną powoła takowy zespół roboczy, to oczywiście nasza uchwała by się stała bezprzedmiotowa.
1: Mówił prezes stowarzyszenia Jakub Marciniak. Autorzy inicjatywy podkreślają, że zbyt długie zwlekanie z rozpoczęciem przygotowań może negatywnie wpłynąć na wykorzystanie pełnego potencjału tego wydarzenia, które w poprzednim stuleciu było największym przedsięwzięciem wystawienniczym.
4: Informacje z bułgarskiej.
1: Lis wraca do Poznania. Jednak na wstępie zaznaczymy, że nie chodzi o zwierzę, a o wychowanka Lecha Poznań, Mateusza Lisa. Klub pozyskał tego zawodnika na zasadzie transferu definitywnego za około milion euro z tureckiego Göztepe Izmir. W ubiegłym sezonie bramkarz zachował 16 czystych kont w 35 meczach, grając w tamtejszej lidze oraz krajowym pucharze. Jego kontrakt będzie opiewał na 3 lata. 21 czerwca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ulicy Mogileńskiej 42 w Poznaniu będzie można wziąć udział w spotkaniu ze zdrowiem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i przeróżnych wykładów. W programie przewidziano m.in. wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, badania wzroku, ale też pokaz tresury z udziałem psów policyjnych. Organizatorzy kierują swoje zaproszenie szczególnie dla osób starszych, ale też ich rodzin. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

17 dzień czerwca mamy w kalendarzu, to środa, do weekendu 2 dni nam zostały. Laura, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Radomir, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit. To wasze imieniny, wszystkiego dobrego wam oczywiście życzymy. Dzień walki z pustynnieniem i suszami, święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, to w kalendarzu mamy. No i ja przypominam jeszcze, bo do tej informacji chyba nie mówiłem od samego rana, feranek@afera.com.pl. Tutaj czekam na wiadomości. No a za chwilę o wiadomości, ale nie od was, a ze świata, bo przegląd porannej prasy, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski przed nami.

6 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej prasy sobie zaglądamy. Gazeta Wyborcza, jak zawsze, idzie na pierwszy ogień. O egzekucji w Białej Podlaskiej, na jedynce, piszą dziennikarze Gazety Wyborczej. To Wojciech Czuchnowski, Michał Olszewski, Artur Siekaczyński i Marta Urzędowska. Czy to początek polowania? Takie pytanie zostało zadane na samej górze tego artykułu. Czy śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę? To kolejne pytanie. No i historia. 44-letni Siemon Skrepecki został zastrzelony w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej i w głowie. Tak poinformował Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W pobliżu konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej zatrzymano 2 obywateli tego państwa. Mają 33 i 37 lat. Gdy Gazeta Wyborcza to wydanie zamykała, żadnemu z nich nie postawiono zarzutów. No i właśnie, pytania. Co tak naprawdę tam się zdarzyło o tym, że pokazywał współczesną Rosję pan artysta, który zmarł, który został zamordowany, o rozbitej siatce terrorystycznej i o ABW, które także do śledztwa dołączyło, przeczytacie na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu. Dodatkowo komentarz, że musimy założyć, że Putin spuścił ze smyczy swoje psy. Tak wypowiada się analityk związany z biurem koordynatora służb specjalnych na łamach Gazety Wyborczej. Właśnie, to na stronie pierwszej wszystkie informacje na ten temat znajdziecie. Baronowie paliwowi. To kolejny temat podjęty na jedynce wyborczej. Chcą odszkodowań, jak się okazuje. Było ich 3. Jan B., Arkadiusz G. i Zdzisław M., stąd nazwa spółki BGM Petrotrade Poland. Arkadiusz G. to główny bohater procesu, w którym sąd musiał przeczytać 1300 tomów akt. No on sam, uznany przez prokuraturę za szefa mafii paliwowej, domaga się od państwa 143 milionów złotych za 3 lata spędzone w areszcie i doprowadzenie do plajty jego firmy. To na stronie pierwszej wstęp tego artykułu, ale na stronie 4 i na stronie 5 rozwinięcie w temacie dnia właśnie tego tematu. Wygląda na to, że siedział pan niewinnie, stracił biznesy, nawet żona pana zostawiła. Do kogo ma pan największe pretensje? Tak Adam Zadworny, który ten artykuł napisał, pyta Arkadiusza G., którego prokuratura uznała za szefa mafii paliwowej. Do pana, panie Adamie, odpowiada, odstawiając na bok talerzek z sernikiem. Taka była odpowiedź. Już taką odpowiedź możemy przeczytać na samej górze. Na 2 strony rozpisana historia pod tytułem "Gdzie są chłopcy z BGM?". No i ta historia w części pierwszej, bo prawdopodobnie części tej historii będzie zdecydowanie więcej. To temat dnia, to strona 4, to strona 5 w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej przeczytamy o transporcie, który znalazł się na zakręcie. Drogie paliwa i wzrost płac dużą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją, no i unijnymi regulacjami. Adam Woźniak tym tematem się zajął. No i pisze o tym, że słabnie konkurencyjność naszej branży transportowej, oparta na niskich kosztach i dotychczasowych zdolności dopasowywania się do zmian na rynku, wynika z niepublikowanego jeszcze raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Sektor transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji, do którego Rzeczpospolita dotarła i który to Rzeczpospolita pokazuje nam. O drogich paliwach, o malejącej liczbie zamówień, no i o deficycie kadr możemy również tutaj przeczytać, i o 1234 polskich firmach międzynarodowego transportu drogowego, które zakończyły działalność w pierwszym kwartale roku 2026 na stronie 17 i pierwszej. Więcej informacji. Sondaż Rzeczpospolitej również, jak często się zdarza. Czy w wypadku rozwodu piecza współdzielona, naprzemienna, powinna być orzekana jako pierwsza forma opieki nad dzieckiem? No i na odpowiedzi tak zagłosowało 67,4% ankietowanych, na nie 5,5% ankietowanych, na trudno powiedzieć 27,1%. Takie odpowiedzi, no i dodatkowo artykuł o silnym poparciu dla pieczy współdzielonej na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Fiskus straszy podwójnym VAT-em, to kolejny temat. Jeśli między fakturą wystawioną w KSeF i wysłaną
kontrahentowi wizualizacją są różnice, skarbówka może uznać tyle, że to dwie faktury. No i naliczyć dwa razy podatek. Przemysław Wojtasik tak pisze na stronie pierwszej oraz na stronie 12. No i dodatkowo na sam koniec na jedynce o zakulisowych grach o atomy pisze Bartłomiej Sawicki. W domknięciu negocjacji umowy na budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce niebagatelną rolę ma odgrywać decyzja o wyborze partnera dla drugiej elektrowni. Tak wynika z ustaleń właśnie. Pierwsza i 19 strona. Tam więcej informacji. W dzienniku Gazecie Prawnej przeczytać o najlepszych samorządach i skutecznych liderach. Patrycja Otto-Duszczyk zajęła się tym tematem. No i pisze, że wśród laureatów rankingu Perły Samorządu 2026 znalazły się m.in. gmina Iława i miasto Poznań oraz burmistrz Dzierżoniowa i prezydent Łodzi. Do kogo należą laury? O wyzwaniach na przyszłość, no i o tym dodatkowo, co robi tam Poznań i w jakim miejscu w rankingu się znalazł. Oraz to, co wskazuje artykuł o najlepszych samorządach i skutecznych liderach, przeczytacie na stronie pierwszej w dzienniku Gazecie Prawnej oraz w rozwinięciu tego tematu we wnętrzu. Na koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Tutaj również o władzach, tylko tym razem tylko o władzach miasta Poznania. No i o tym, że Rada Miasta Poznania z wotum zaufania zakończyła swoje wczorajsze posiedzenia. No ale podczas debaty Jacek Jaśkowiak został zaatakowany tortem. Tym tematem zajął się Paweł Antuchowski i Marcin Trzymkowiak. Podczas debaty w sali sesyjnej Rady Miasta Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak został uderzony w twarz tortem. Sprawcę zatrzymała policja. Takie nieoczekiwane obroty na wczorajszej sesji mogliśmy oglądać. Dodatkowo o tym informujemy również w naszych serwisach informacyjnych. A jeżeli chcielibyście w szczegóły wejść, to na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej informacji znajdziecie. Tajemniczy festiwal nad Maltą, co się tam będzie odbywać, to na stronie czwartej.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rok

22 minuty po godzinie 7 na zegarku. Z takim słońcem to można wstawać i siadać do pracy. Tak słuchaczka Dominika zdaje nam raport poranny. No ja z tego raportu porannego bardzo się cieszę, bo to prawda. I dodatkowo cieszę się, że Radio Afera w tym poranku pomaga. Aferanek@afera.com.pl. Do godziny 10 czekam na wasze raporty. Co u was? Jak tam u was? No jak wasze poranki wyglądają? Zapraszam was bardzo serdecznie. Dodatkowo zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. Tutaj Tchorski do nas przychodzi z najnowszym singlem. To film.

No, o tym artyście i o tym singlu więcej przeczytacie, jak zawsze, na naszej stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Moi drodzy, zaglądam do worka konkursowego, no a tutaj rzecz naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, bo Carbon Silesia Festival, który odbędzie się od 19 do 20 dnia czerwca w Zabrzu. Jeżeli chcielibyście się wybrać w najbliższy weekend do Zabrza, no to zapraszam bardzo serdecznie. Mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie właśnie. 7248 to jest numer, pod który musicie do nas napisać. W treści tej wiadomości wpisać afera, Carbon, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. No i jeżeli to jest festiwal muzyki elektronicznej, to ja prosiłbym was o najlepszego waszym zdaniem artystę, który taką muzyką się zajmuje. Oczywiście z uzasadnieniem, oczywiście z opisem, oczywiście z jakąś historią, którą macie związaną z tym artystą. Do godziny 10 będę czekał na odpowiedzi. 2 zł 46 groszy to jest koszt takiej wiadomości. Zapraszam was bardzo serdecznie. Do godziny 10 czekam. To był numer 7248. Dodatkowo mamy numer 618750213. To numer telefonu w sprawach drogowych. Gdzie są korki? Gdzie są utrudnienia?

0: Obecnie termometry wskazują 12 stopni Celsjusza, jednak temperatura maksymalnie wzrośnie do około 23 stopni. Zapowiada się dzień bez opadów z umiarkowanym wiatrem. Pierwszy dzień lata zbliża się wielkimi krokami i zdecydowanie odczujemy to w nadchodzących dniach. Szykujmy więc kremy z filtrem. W komunikacji miejskiej bez większych zmian. Zerknijmy sobie na stan poznańskich dróg. Korków możecie się spodziewać na skrzyżowaniu ulic Świętego Wawrzyńca z ulicą Żeromskiego, na ulicy Grudwalskiej z Szylinga, ale też na skrzyżowaniu Mały Garbar z ulicą Estkowskiego. Dłużej też postoicie na rondzie Kaponiera i rondzie Rataje. Drogi A2 i S11 są przejezdne. A jeśli macie jakieś informacje z dróg i nie tylko, dzwońcie pod 618750213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

25 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy, a to oznacza, że zaglądamy do kalendarium muzycznego i kalendarium historycznego. 17 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu mamy, więc zaglądam sobie do roku 1834. No i właśnie wtedy Pan Tadeusz zadebiutował. 13-zgłoskowy poemat Adama Mickiewicza ukazał się w Paryżu o tytule Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie oczywiście. Rok 1811-1812. To właśnie te lata, które w tej książce, w tym poemacie zostały opisane. No i to dzieło ukazało się, uwaga, w formie dwóch niewielkich książek dzięki pieniądzom emigracyjnego pisarza i przyjaciela poety Aleksandra Jałowieckiego. To rok 1834, 17 dzień czerwca, wtedy to Pan Tadeusz zadebiutował i został wydany. W roku 1885, 17 dnia czerwca, do Nowego Jorku z kolei przybywa w częściach Statua Wolności, czyli dar od Francji dla Stanów Zjednoczonych w stulecie uchwalenia amerykańskiej deklaracji niepodległości. No i jak przypłynęła, to tak stoi, tak prawdopodobnie stać będzie do samego końca. Z kalendarium muzycznego zaglądamy do roku 2002, bo wtedy Oasis wydaje singla Stop Crying Your Heart Out. Proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

No, my sobie zamrugaliśmy, moi drodzy, już jest 15 minut do godziny 7, do godziny 8 na zegarku. Bardzo, bardzo przepraszam. To oznacza, że za chwilę zajrzymy sobie do świata sportu, a jako świat sportu ja myślę tylko o świecie mundialowym. No ale cóż, taki mamy klimat i takie rzeczy będziemy sprawdzać i o takich rzeczach będziemy mówić. Tymczasem jeszcze lista aferowych nowości.

0: No a na liście nowości Klara Wysocka była z kawałkiem Gdybym Mogła.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
0: Doszedłem do jednej fundamentalnej konkluzji, jeżeli chodzi o mundial w tym roku, że to, że polska reprezentacja nie gra na nim, to jest nie tylko plus ujemny, ale również plus dodatni, bo to oznacza, że żadnego meczu nie możemy przegrać. Mikołaj Dilc jest w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
0: Zgadzasz się z moim statementem?
2: Zgadzam się z twoim statementem, aczkolwiek o Polsce jeszcze do niej nawiążę.
0: Okej, dobrze, to w takim razie ja na polską reprezentację i nawiązanie czekam, ale zanim polska reprezentacja, no to trzeba zajrzeć do tego, co się działo, moi drodzy, i zaczynamy od meczu Francja-Senegal. No, bo ten zakończył się wynikiem 3-1.
2: Bardzo ciekawe spotkanie, może nie w pierwszej połowie, bo tam było sporo takiej wolniejszej gry. Francja wymieniała piłki w linii obrony
0: i czekaliśmy na okazję. Przede wszystkim.
2: No właśnie, aczkolwiek gdyby Senegal pokazywał lepszą skuteczność, no to jedną albo dwie bramki mógłby wpakować. Aczkolwiek, no jak już Francja się odpaliła w drugiej połowie, to nie mogła przestać. Szczególnie Kylian Mbappé, no ten ostatni gol, no to koniecznie trzeba go obejrzeć, bo to jest kandydatka do gola tej kolejki, jeśli nie turnieju. No pewnie nie tego najlepszego gola, no ale taka top 5. Ale tak, no więc Francuzi pokazali, że mają wysokie aspiracje i ten Senegal ostatecznie przepchnęli.
0: Pierwsza bramka w tym meczu to 66 minuta, oczywiście konto by Kyliana Mbappe. Potem Bradley Barcola to 82 minuta. No i na kolejne bramki musieliśmy czekać do doliczonego czasu. To uwaga, uwaga, 5 minuta i 6 minuta.
2: Tak jest. Najpierw Ibrahim Baye. On pokonał stojącego w bramce Mike'a Mignona. Bramkarz się nie popisał, odbił tą piłkę. No a w końcówce właśnie ten gol piękny Mbappé.
0: Tak. I z tego powodu 3-1 Francja wygrywa wczorajsze spotkanie z Senegalem. No a potem rozpoczęły się spotkania nocne. Moi drodzy, Irak, Norwegia. Norwegia wraca. I to w jakim stylu?
2: W dużym stylu. Wynik 4-1. Aczkolwiek sam przebieg meczu nie wskazywałby na tak dobry rezultat, bo Irak pokazał się również z bardzo dobrej strony. Pierwsza połowa w jego wykonaniu była taka no energiczna. Norwegia miała sporo problemów. W pewnym momencie wyrównali Irakijczycy, no bo najpierw strzelił bramkę Haaland, 29 minuta, 39 odpowiedź Ayman Hussein. No ale Haaland wziął sprawy w swoje ręce, nacisnął bramkarza w 43 minucie, ten trafił w niego piłką, no i piłka wpadła do siatki. No a w drugiej połowie do 75 minuty, a żadnego strzału Norwegia nie oddała w tym meczu, w tej połowie, i dopiero po zmianach wejściu między innymi Leo Stigarda zdołała podwyższyć wynik na 3-1 właśnie za sprawą Stigarda, i w doliczonym czasie gry 6 minuta jeszcze samobój Husseina, przy tym miał też udział Erling Haaland, bo tam skierował piłkę w stronę światła bramki, no i Hussein ją wbił. I tutaj nawiązanie do Polski, bo ta obrona Norwegii to totalnie wyglądała jak Polska i tak się śmialiśmy z kolegami, że Polska jednak zagrała na mundialu.
0: O, więc nawiązanie było i krew Polska przynajmniej w jakimkolwiek stopniu na boisku również była. Argentyna-Algieria to kolejne spotkanie zakończone 3-0, które mogliśmy zobaczyć. To spotkanie już naprawdę, naprawdę nocne, i tutaj również wyrównanie rekordu, o czym trzeba powiedzieć. No i przede wszystkim wspaniały występ Messiego.
2: Hat-trick i dzięki niemu wyrównanie rekordu, tak jak mówisz, Miroslava Klose, najwięcej bramek na mundialu, więc na spokojnie może ten wynik przebić. Zresztą Kylian Mbappé też ku temu
0: blisko.
2: Jest blisko i ku temu się szykuje. No te dwie bramki też go przybliżyły, więc to będzie ciekawa rywalizacja, jeśli chodzi o tą tabelę wszechczasów. Natomiast jeszcze 11 bramka, 11 reprezentacja, której bramkę strzelał Messi, to ta Algieria, więc to jest też rekord już na mundialach. 17 minuta, 60 minuta i 76 minuta, wtedy strzelała Argentyna za sprawą Messiego. No i co? No, Argentyna miała Messiego, to był ciężki mecz dla niej, no ale tacy piłkarze robią różnicę.
0: No tak, i a propos tego rekordu, to jeszcze warto wspomnieć, że chodzi tutaj o 16 bramek w występach mundialowych. Argentyna szykuje się na wygraną tegorocznego mundialu?
2: Ja myślę, że no jest jednym z faworytów oczywiście, na koło, że broni tytuł mistrzowski. No jest ta klątwa odnośnie zwycięzców mundiali, że w kolejnych rozgrywkach sobie radzą gorzej, gorzej, aczkolwiek no właśnie, oni mają Messiego, który hat-triki pakuje, więc poza tym to jest wciąż tak, no dobra kadra, dobry selekcjoner, więc daleko zajdą, na pewno będą do końca walczyć o to.
0: Ostatnie spotkanie, o którym będziemy mówili, moi drodzy, zaczęło się dzisiaj o godzinie 6 rano i nadal trwa ostatnie minuty, ostatnie sekundy tegoż, Austria i Jordania.
2: Bardzo ciekawe spotkanie znowu, Jordania, również jak Irak, bardzo ciekawie się pokazała, bardzo dużo energii, no i Austriacy tego łatwo nie mieli, co prawda objęli prowadzenie w 20 minucie za sprawą Rogera Romano Schmidta, bardzo ładny znowu gol, natomiast 50 minuta, po 5 minut po wznowieniu gry w drugiej połowie i Ali Olwan, piękny gol również od słupka, piłka wpadła i wyrównanie i zrobiło się gorąco Austriakom. W 69 minucie padł gol na 2-1 w wykonaniu Marco Arnautowicza, ale tam było zagranie ręką innego zawodników Austrii i gol musiał być anulowany, ale w 76 minucie już samobój Jazana Al-Araba i ten gol musiał zostać uznany, no bo padł przepisowo. No i na ten moment Austria prowadzi, zobaczymy jak to będzie wyglądało, 10 minut doliczonego czasu gry.
0: Tak, 91 minuta, więc jeszcze trochę poczekamy, ja spokojnie poinformuję was, jaki jest wynik tego spotkania na samym końcu. No i jeszcze szybciutko, co dzisiaj?
2: Dzisiaj będziemy oglądali Portugalię z Demokratyczną Republiką Konga, to 19:22 hit kolejki Anglia-Chorwacja, potem w nocy już o 1:00 Ghana-Panama i na koniec 4:00 Uzbekistan-Kolumbia.
0: A z nami był Mikołaj Dilc, moi drodzy, bardzo serdecznie ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: 4 minuty zostały do 8:00.

0: Uwaga, jak w ojcu brat.
1: No i już tylko 2 minuty zostały do 8. Czas na serwis.
2: Michalina Pelowska, zapraszam. Wczoraj pod komisariatem policji na Starym Mieście przedstawiciele kolektywu Rozbrat zorganizowali protest przeciwko aresztowaniu 2 członków ich stowarzyszenia w związku z incydentem tortowym na wczorajszej sesji Rady Miasta. Reprezentantka kolektywu Magda Malinowska przekonuje, że był to tylko happening, a samo obrzucenie ciastem to symboliczny performance. Na manifestacji pojawi się kolejny tort, bo jak twierdzili aktywiści, jeden z aresztowanych mężczyzn miał urodzinę. Ostatecznie całe zdarzenie zakończyło się w późnych godzinach nocnych.
3: Tematy, które nas łączą.
2: Wielkimi krokami zbliżają się obchody Poznańskiego Czerwca. Z tej okazji przez cały nadchodzący weekend na mieszkańców będą czekać rozmaite wydarzenia. Możemy się spodziewać m.in. niezwykłych wystaw plenerowych, spacerów historycznych, ale też biegu pamięci. O przebiegu wyścigu opowiada dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przygorowska.
4: Trasa biegu jest szczególna, ponieważ odbywa się ona w historycznej przestrzeni Cegielskiego. To jest ta trasa, którą robotnicy też opuszczali 28 czerwca. Zakłady, kiedy wychodzili na ulicę Poznania.
2: Zainteresowanie tegoroczną edycją jest rekordowe. Na kilka dni przed zakończeniem zapisów udział potwierdziło już 1800 zawodników, przy czym limit wynosi 2000 osób. Biegacze będą mogli wystartować na dystansie 5 lub 10 km, a najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w biegach dziecięcych. Już od zeszłego tygodnia poznaniacy mogą korzystać z usług onkobazy przy ulicy 27 grudnia 3A. Jest to miejsce, gdzie chorzy oraz ich rodziny mogą uzyskać realną pomoc przy codziennych wyzwaniach związanych z chorobą.
5: Tutaj będą przyjmować psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, terapeuci rodzinni. Będzie dyżurował prawnik, będziemy mieć grupy wsparcia, warsztaty. To też miejsce, do którego zapraszamy, kiedy ktoś czeka na swoje leczenie, na chemię, na radioterapię. Można do nas przyjść, miejsce będzie czynne codziennie.
2: Mówiła prezeska Fundacji Dar Szpiku Dorota Raczkiewicz. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy jedynie zaświadczenie od onkologa. Odwiedzający oprócz bezpłatnej i fachowej pomocy mogą tam liczyć również na cenną wymianę doświadczeń z innymi pacjentami.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
2: Studenckie koła naukowe Politechniki Poznańskiej zdobyły łącznie ponad 500 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Dzięki wsparciu finansowemu studenci będą mogli pracować m.in. na bezzałogowym statkiem powietrznym napędzanym wodorem, jednoosobowym pojazdem elektrycznym, czy też nowymi technologiami dla rakiet. Przyznane granty stanowią bezpośrednie wsparcie dla działalności badawczo-rozwojowej na uczelni i pozwolą studentom na przejście z fazy koncepcyjnej do budowy prototypów. I to już też wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

17 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to środa, dwa dni tylko do weekendu nam zostały. Laura, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Radomił, Izaura, Nikadra, Waleriana i Awit obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, dzień walki z pustynnieniem i suszami oraz przysłowie. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. No, nie w tym wypadku chyba.

domu. 5 minut po 8. I w tym tygodniu spoglądamy, moi drodzy, na kalejdoskop. Kalejdoskop to płyta, która została wydana przez projekt Wyjdzie w praniu. Kalejdoskop prawdopodobnie dlatego, że bardzo wiele różnych nurtów można tutaj usłyszeć. Dodatkowo różne barwy muzyczne, na przykład rocka alternatywnego, pop rocka, melancholię, metalu delikatnie również. To wszystko zostało złączone i to wszystko zostało nagrane, potem wydane w 8 kawałkach, które na kalejdoskopie możemy zobaczyć i w kalejdoskopie możemy sobie posłuchać. Utwór tytułowy już został zaprezentowany, tak jak zdecydowana większość innych kawałków, więc ja zaglądam pod numer delikatnie dłuższy, który znajduje się pod numerkiem 4. To 11. To kalejdoskop. No i to Wyjdzie w praniu w płycie tygodnia w Radiu Afera.

0: Autopromocja. Make some noise!
1: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Po co oglądać w ogóle ten mundial, jeżeli polskiej reprezentacji tam nie ma? Nie ma denerwowania się, nie ma kibicowania, tylko po prostu jakaś piłka nożna. O, takie zdanie również do nas spłynęło, słuchacz Jan napisał. A może to jest jakiś kierunek, a z drugiej strony, jakbyśmy tego mundialu nie oglądali i tym mundialem się nie interesowali, to byśmy musieli sobie wymyśleć coś innego, czym byśmy się interesowali, co byśmy oglądali, albo czym byśmy się zajmowali. No a to już by było delikatnie trudniejsze niż po prostu odpalenie mundialu i sprawdzanie wyników. Tak myślę. aferanek@afera.com.pl, chociaż reprezentacja Polski to by się zobaczyło. Teraz zaglądamy na listę nowości. To Koji, Better Sorry Than Safe, a już za chwilę kultura, a nie sport.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i kino pod chmurką. Czyli twoja recepta na nudne popołudnie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania moich propozycji na miłe spędzenie dalszej części dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz, kiedy wystawa nie tylko pokazuje obrazy, ale też zadaje pytanie o przyszłość? Jeśli jeszcze nie odwiedziłaś zamkowej ekspozycji AI, algorytmy iluzji, to masz ku temu idealną okazję. Przyjdź na oprowadzanie kuratorskie z Aleksandrą Kosior. To dobra okazja, żeby nadrobić zaległości oraz pogadać o tym, co sztuczna inteligencja robi z naszym poczuciem prawdy. Centrum Kultury Zamek, godzina 17. A jeśli po sztucznej inteligencji nadal masz ochotę na technologię, to idziemy dalej. Tym razem w VR. Signal Extraction to wystawa wirtualnej rzeczywistości, w której obraz, dźwięk i przestrzeń tworzą doświadczenie zanurzenia się w Matrixie. Więc jeśli lubisz takie klimaty, to warto sprawdzić. Coworking muzyczny i dom słuchowisk od 17 do 21. A na koniec klasycznie. Leżak, wieczór i kino pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe Pałacowe pokazany zostanie film Bez wyjścia, Park Chan-wooka. To propozycja dla tych, którzy lubią kino z napięciem, czarnym humorem i lekkim niepokojem pod skórą. Czyli idealnie, żeby po całym dniu iluzji i wirtualnych światów jeszcze raz zapytać, czy na pewno wiemy, co jest prawdziwe. Dziedziniec Centrum Kultury Zamek, godzina 21.30.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Miuch mi Rolex, atomowe zegary, budziki, teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
5: Nie stoję.
4: Za maladry we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, maladry mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się, wejście, lecz się. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią.

I Bisz nam namalował Poloka, moi drodzy, na antenie na 27 minut po godzinie 8. A propos malowania muzyką, no to ja zapraszam was bardzo serdecznie do Zabrza. Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny powód na wyjazd do Zabrza niż Carbon Silesia Festival. Może jakiś się znajdzie, to możecie mi napisać. No ale w Zabrzu, tak, już w najbliższy weekend, czyli to od piątku do soboty, będzie Carbon się odbywał. Tam Humate Hu, tam Jan Blomqvist, tam Axel Bowman, tam na przykład DJ Storm, tam Sally C i wielu innych DJ-ów i DJ-ek. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie, to piszcie. 7248, pod tym numerem czekam na wiadomości. Afera Carbon, wasze imię i nazwisko, to w treści dodatkowo odpowiedź na pytania o waszego ulubionego artystę tworzącego muzykę elektroniczną. Do godziny 10 czekam. 2 zł 46 groszy to koszt takiej wiadomości. Oczywiście to odpowiedź z uzasadnieniem, z historią, z przykładem jakimś. 7248 to numer telefonu.

0: Piękne 505 od Arctic Monkeys oczywiście na naszej antenie. No, z Arctic Monkeys to jest taki problem, moi drodzy, że jak wybierzecie się na koncert i posłuchacie tej muzyki live i dodatkowo posłuchacie tego wokalu live, to okaże się nagle, że ach, ni do tańca, ni do różańca, to wszystko takie po prostu, żeby sobie postać i potupać nogą. No chyba, że ktoś ma inne doświadczenia, to zapraszam serdecznie, można się wypowiedzieć. A propos koncertów, to w Make No Noise będzie. 32 minuty po 8. Make some noise!
1: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30. Cześć, tu Jan Felcyn, Katedra Akustyki, Wydział Fizyki i Astronomii UAM w Poznaniu. Dzisiaj chciałbym jeszcze trochę wspomnieć o hałasie związanym z dużymi wydarzeniami, zwłaszcza w tym przypadku koncertami. Otóż w Polsce nie ma żadnych konkretnych przepisów, które mówiłyby o tym, jak głośno może być na danej imprezie muzycznej. Zdarzają się sytuacje, że realizatorzy dźwięku są proszeni o zachowanie konkretnych poziomów, natomiast to raczej się wiąże z sytuacjami festiwalowymi. Można znaleźć gdzieś w internecie takie zdjęcie z openera, gdzie widać wyraźnie, że na stanowisku tak zwanym FOH, FOH to jest skrót od Front of House, czyli tych głośników głównych, które grają na całą publikę, to właśnie na stanowisku tego realizatora odpowiedzialnego za ten system wisiała taka kartka, która mówiła, ile konkretnie może tam być decybeli i że nie należy przekraczać tej wartości. Natomiast wydaje się, że to raczej chodziło o to, żeby ta scena nie zagłuszała innej sceny, no bo wiecie, na dużym festiwalu plenerowym te sceny oczywiście stoją w sporej odległości od siebie, ale mimo wszystko przy jednej może być słychać to, co dzieje się na drugiej. Natomiast pewne próby, i to również inicjowane przez samych realizatorów dźwięku, są w Polsce podejmowane w tym temacie, ale to nie znaczy, że nie ma takich norm w ogóle na świecie. No i teraz, jak takie normy w ogóle wyglądają? No przede wszystkim pamiętajmy, że to, co mówiłem wcześniej, a więc, że uśredniamy na przykład po 8 godzinach czy po całym roku, nie ma sensu w przypadku koncertów. Jeżeli koncert, no nawet zakładając, że ma support i główną gwiazdę, trwa powiedzmy 4-5 godzin, to i tak nie jest tyle, ile na przykład 8 godzin w ciągu dnia, wedle jednego z tych zapisów. A po drugie pamiętajmy, że hałas związany z koncertami jest specyficzny. No przede wszystkim oczywiście słyszymy już z daleka dźwięki basowe, a więc również dźwięki związane z miarowym uderzaniem stopy perkusyjnej. No i teraz generalnie te kraje, które mają normy dotyczące hałasu na koncertach, podchodzą do tego dwojako. To znaczy z jednej strony wyznaczają jakieś nazwijmy to średnioterminowe wartości wskaźników, które muszą być zachowane i nieprzekraczane, na przykład równoważny poziom dźwięku 15-minutowy, czyli że mierzymy jakby z czasem uśredniania 15 minut, a nie tych tam kilka godzin, ale pojawia się też często drugie ograniczenie, czyli ograniczenie związane z wartością maksymalną czy z wartością szczytową, a więc dotyczące właśnie tego, jak głośne mogą być chwilowe dźwięki, które się pojawią przy odbiorze tej muzyki, czyli właśnie uderzenie w stopy albo jakieś gwałtowne, nie wiem, riffy gitarowe i tak dalej. No i to są takie dwa parametry, które często się określa. Jest taki dokument, który został stworzony chyba 4 czy 5 lat temu przez Audio Engineering Society, czyli takie właściwie największe stowarzyszenie, które skupia wielu uznanych realizatorów dźwięków z całego świata. No i tam właśnie podczas jednego z konwentów tego stowarzyszenia powstał taki dokument, który dokładnie przegląda wszystkie istniejące już przepisy, bada literaturę i wskazuje, co mogłoby być zrobione, żeby rzeczywiście jakoś te poziomy w czasie koncertów ujednolicić.
2: Także to nie jest tak, że nic w tym temacie się nie dzieje. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce póki co konkretnych przepisów dotyczących hałasu koncertów jeszcze nie ma. No i to pewnie warto wiedzieć przed zbliżającym się, czy nawet już trwającym okresem plenerowych wydarzeń muzycznych. Do usłyszenia za tydzień. Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
3: Autopromocja.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
7: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Autopromocja.

Pytanie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Chciałabym uzyskać od kogoś poradę, co zrobić, aby nie zasnąć w pracy. Roboty dużo, kawa wjechała, oczy jak się zamykają, tak się zamykają. Takie pytanie zadaje słuchaczka Lidia. No i ja na to odpowiedzi prostej nie mam, aczkolwiek domyślam się, że można by po prostu spojrzeć na poznańskie drogi, bo tutaj te na pewno obudzą kierowców. Korki, korki, korki i jeszcze raz korki. Chociaż na przykład klasycznie zakorkowana Jana Pawła II o tej godzinie nie jest zakorkowana, co dziwne, ale zjazd z ronda Śródka w kierunku centrum Przezestkowskiego stoi, ulica Hetmańska przy skrzyżowaniach z Głogowską i Rejmonta stoją, Brondo Caponiera stoi, o dziwo ulica Roosevelta nie stoi, ale Królowej Jadwigi, oj, korkuje się zdecydowanie bardziej niż zwykle o poranku. Moi drodzy, patrząc na całą mapę miasta Poznania, to można powiedzieć, że dzisiaj tak jakoby dzień dobry był. Może na rowery ludzie poszli, może piechotą ludzie poszli, bo pogoda też do tego zachęca, nie wiem, aczkolwiek się domyślam. 618750213 to jest numer telefonu, jakbyście chcieli się wypowiedzieć na temat aktywności drogowej a propos korków, a pisać możecie nieustająco pod aferanek@afera.com.pl. Myślę, że rozwiązaniem na niezamykające, na zamykające się oczy jest po prostu jeszcze więcej kawy i jeszcze więcej radia.

No a propos tych małp z Arktyki, moi drodzy, to słuchaczka Gosia do nas napisała. Arctic Monkeys ostatnio miało trasę w roku 2023. Ludzie marzą o kolejnej trasie, wyczekują, a prowadzący narzeka, że te koncerty słabe. Zachęca ewentualnie, że można sprawdzić, czy koncert się spodoba, czy nie. Chyba dla kontrowersji ta wypowiedź była. Nawet słuchaczka Gosia się trochę oburzyła, a fanem żadnym nie jest. No to ja w takim razie tłumaczę i wyjaśniam. Wydaje mi się, że rok 2023 to jest ten moment, kiedy ja Arctic Monkeys słyszałem i Arctic Monkeys widziałem. Tak jak sięgam pamięcią, to prawdopodobnie jakoś tam te czasy były. No i ja nie mówię, że ten koncert jakoś był słaby. Ja mówię, że wiele elementów tego koncertu mogłoby być lepsze. O, może w tym kierunku można ten temat podjąć. Bawiłem się przednio, to na pewno. Aczkolwiek ewidentnie loża oburzonych się musi zebrać i loża oburzonych musi mnie z tego powodu osądzić. Zapraszam bardzo serdecznie lożę oburzonych. Aferanek@afera.com.pl. Możemy podyskutować.

No to bardzo ładna propozycja była na liście aferowych nowości, moi drodzy. To Kurkus i Reign. Taki tytuł, taki artysta, taki projekt. Więcej informacji ja zawsze zapraszam na stronę na afera.com.pl, ale również zaproszę na stronę afera.com.pl /aferzasta, no bo ta propozycja w propozycjach do głosowania na aferzastą się znajduje. Szumy też się znajdują, Natalia Marczuk też tutaj jest, Michał Kisielewski również, no i Ninja Episkopat także w tej piątce proponowanej do notowania 1746 znajdziecie. Zapraszam serdecznie, można głosować do piątku, do południa.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. 16 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna, na której oprócz incydentu tortowego podsumowano budżet za rok 2025 i udzielono wotum zaufania prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi. Na początku sesji przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Zoganowicz powitał nową zastępczynię prezydenta miasta Magdaleny Pietrusik-Adamską. Ponadto oddano hołd uczestnikom poznańskiego czerwca. Odbyła się również dyskusja na temat wotum zaufania prezydenta.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Centrum przyjęli na siebie odpowiedzialność za działalność pana prezydenta w roku 2025, czyli biorą na siebie odpowiedzialność za korupcję w urzędzie, nepotyzm w spółkach, horrendalne zarobki.
1: Podsumował radny PiS Zbigniew Czerwiński. Z drugiej strony szefowa klubu Koalicji Obywatelskiej mówiła, że nie odpowiadają za działania prezydenta.
3: Ani radni nie przykładają się do korupcji, ani do zarobków, ani w żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni. Tutaj trzeba poprawić mechanizmy dotyczące nadzoru. Jako radni będziemy na najbliższej sesji pytać pana prezydenta o raport na temat tego, jakie zostały podjęte działania w urzędzie, żeby takie sytuacje się nie zdarzały.
1: Wotum absolutoryjne poparło 27 radnych, a 6 było przeciw.
4: Informacje nie tylko z regionu.
1: Dzisiaj od godziny 8 we wszystkich placówkach ZUS odbywa się protest pracowników. W związku z tym można się spodziewać utrudnień w korzystaniu z usług urzędu. Protestujący domagają się zwiększenia liczby pracowników w placówkach oraz podwyżek płac do 1200 zł brutto na etat. Zakład zaproponował podwyżkę w kwocie 220 zł brutto, jednak związki zawodowe odrzuciły tę propozycję. Protest ma potrwać do godziny 10. Ławica połączyła siły z Uniwersytetem Ekonomicznym, w wyniku czego opublikowano raport o wpływie ekonomicznym. Jego autorzy podkreślają, że lotnisko ma znaczący wpływ na gospodarkę regionu, ciągle generuje zyski i zatrudnia coraz więcej pracowników. Jak podkreśla prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski, zyski uzyskują dwutorowo.
5: Ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr w dniu dzisiejszym. To jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową.
1: Istotnym elementem analizy są także prognozy dotyczące ruchu pasażerskiego. W 2024 roku poznańskie lotnisko obsłużyło ponad 3,5 miliona pasażerów, natomiast w roku ubiegłym liczba ta przekroczyła 4 miliony. Według przedstawionych scenariuszy prognozuje się, że lotnisko do 2035 roku obsłuży około 7 milionów pasażerów rocznie.
4: O sporcie na 98,6.
1: Max Kaśnikowski pozostał jedynym Polakiem w drugiej rundzie singla turnieju tenisowego ATP Challenger. W środę o 13 zagra o ćwierćfinał z Brytyjczykiem o polskich korzeniach Janem Hońskim. Z rywalizacją pożegnali się Daniel Michalski i Tomasz Berkieta. Jednak będziemy mogli ich jeszcze zobaczyć podczas turnieju deblowego. Wstęp na korty Olimpii jest darmowy po pobraniu wejściówki dostępnej na stronie bilety.eneapoznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 9 na zegarku wybiła. No to zapraszam jeszcze kurę na antenę.

17 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to środa, moi drodzy, do weekendu. Tylko dwa dni nam zostały. Laura, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Radomir, Izaura, Nikadra, Waleriana i Awit obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień walki z pustynnieniem i suszami to święto numer jeden. Święto numer dwa to święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. To mamy w kalendarzu, a oprócz tego jeszcze przypomnę przysłowie, no bo czemu by nie? Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. Takie dzisiaj się wylosowało, no i niestety takich grzmotów nie będzie. Ale grzmoty teatralne, grzmoty muzyczne to już niedługo, moi drodzy, w Poznaniu, bo Malta Festiwal się rozpoczyna. Porozmawiamy na ten temat z Agatą Kołacz, dyrektorką programową Malta Festiwalu właśnie. To już za chwilkę.

0: 6 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, a na naszych łączach jest już Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwalu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Festiwal rozpocznie się już w najbliższą niedzielę od 21 do 28 dnia czerwca. Miasto Poznań wypełnione będzie muzyką, wypełnione będzie teatrem, wypełnione będzie filmem, będzie wypełnione wydarzeniami towarzyszącymi. Nie za dużo tego wszystkiego?
1: No, zadajemy sobie to pytanie, układając nawet nasze personalne plany, no ale mamy nadzieję, że dla każdego się znajdzie dzięki temu coś miłego.
0: No właśnie, bo tak spoglądając sobie na program i wybierając miejsca, które chciałbym odwiedzić i elementy całego tego programu, które chciałbym zobaczyć, no decyzję podjąć jest naprawdę, naprawdę ciężko, bo to przez scenę na ulicach, po scenę zwykłą, teatralną, przez koncerty na ulicach, po koncerty normalne, zwykłe i są jeszcze wiedźmy do tego wszystkiego. No właśnie, jak się taki festiwal układa?
1: Ale muszę ci powiedzieć, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale naprawdę są może 4 elementy, które gdzieś tam się wykluczają. Na przykład, jeżeli ktoś chce być na wszystkich koncertach, czyli na wszystkich 4 dniach, no to wtedy nie zobaczy Dawn Melisy na scenie na ulicach, albo ona gra o 21:00, ale poza tym naprawdę się bardzo wiele rzeczy uda ze sobą pożenić i zobaczyć wszystko z tego programu, jeżeli ktoś jest maksymalistą. Zobaczymy, czy ktoś będzie miał taki po prostu złoty medal.
0: To jest bardzo dobry
1: tak jak,
0: pomysł.
1: No więc właśnie. Bo można odbijać po prostu medale dzielnego widza.
0: Bo prawdą też jest to, że to festiwal nie krótki. No, cały tydzień będziemy mogli razem z Maltą Festiwalem współdziałać i przede wszystkim to oglądać. No a to wszystko zaczyna się od koncertu. Od koncertu, który nosi nazwę Za Miłość. To może najpierw na ten temat sobie trochę porozmawiamy, bo śmietanka artystyczna, która się zebrała, jest naprawdę śmietanką artystyczną, która się zebrała i która otworzy całe to wszystkie wydarzenie.
1: Tak.
0: Dlaczego Za Miłość?
1: Za Miłość to jest koncert i idea, która nam przyświeca od początku tej nowej ery Malty, kiedy to Dominika Kukulczyk przejęła ten festiwal, no i przejęła go z takiej właśnie intencji. Więc pozostając jej wierni w tym entuzjazmie, wołamy tak za każdym razem. Miłość oczywiście, mamy nadzieję i tego życzymy, jest uczuciem znanym powszechnie, do którego łatwo się odnieść. No i też z miłości po prostu jako z energii, która się wytwarza i dodaje nam nowych wartości w życiu i w funkcjonowaniu wzajemnym. Sami tutaj sobie dodajemy jeszcze tego animuszu przy festiwalowym programowaniu.
0: No tak, ale to taka za miłość bardzo ogólna. Taka za miłość dla każdego i uniwersalna.
1: A tak, dokładnie.
0: Jak wygląda za miłość Malty Festiwal w takim razie?
1: Wygląda tak jak po prostu adrenalina. Wygląda jak adrenalina przygotowań, wygląda jak fascynacja, wygląda jak oczekiwanie, wygląda jak ekscytacja, wygląda jak planowana randka z publicznością, z programem, który zaplanowaliśmy, niczym po prostu działania niespodzianki przy tym pierwszym spotkaniu, więc myślę, że mamy tutaj wiele sytuacji, Natalia, które się na tą za miłość składają. Natalia, a wygląda również jak ten koncert, o którym oczywiście powiedziałeś, czyli koncert otwarcia, którym chcemy rozpocząć tym właśnie hymnem za miłość. I tutaj Natalia Kukulska zaprosiła i Jakuba Józefa Orlińskiego, i Krzysztofa Zarawskiego, i Zalię Janitę Lipnicką, którzy grać i śpiewać będą medleje z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Tutaj dziedzictwo polskiej piosenki jest przeogromne i wybierać było nam bardzo trudno.
0: Do tego jeszcze Jopek Turna, Orliński, Zalewski, Przybysz i Shredder. Tak to w koncercie otwarcia będzie wyglądało, no a potem się już wszystko rozpocznie. No i koncertów będzie sporo, no ale myślę, że bardziej skupimy się na teatrze i na tych wydarzeniach towarzyszących, bo jeżeli ktoś muzykę zna, no to albo pójdzie, albo nie pójdzie. A z teatrem jest sytuacja trochę inna, tak mi się wydaje, bo teatr jest, i to już mi się nie wydaje, tworem zdecydowanie trudniejszym. No właśnie, jak się połapać w tym teatrze, który wy prezentujecie? I jak wybrać to?
1: Absolutnie się nie zgodzę, że jest trudniejszym, ale też nigdy nie zrozumiem, dlaczego wydaje się, że tworzy on jakąś rodzaj bariery, bo ten teatr, który my proponujemy, jest teatrem maksymalnie włączającym i zapraszającym, zaczynając od dystansu Tiago Rodriguez'a, który jest najbardziej ludzkim rodzajem teatru, na jaki można się zdecydować. To jest tekst pisany pisane absolutnie z serca i z tej podstawowej rodzicielskiej relacji. To jest tekst wybitnie emancypacyjny z takiego poziomu dwudziestoparoletniej osoby, która zaczyna decydować o sobie i na życie ma już swoje własne poglądy, plany i ogromną w nich determinację, o której zrozumienie walczy u swojego ojca, który ją niezwykle kocha i oczywiście ma tutaj też poczucie i troski, i zmartwienia. Jest to bardzo życiowa sytuacja, jest to rozmowa, o którą w życiu nam jest bardzo trudno, a która tutaj jest możliwa, bo dzieje się po prostu na setki miliardy kilometrów, ponieważ córka jest już w drodze na Marsa, jest już na Marsie, a ojciec pozostał na Ziemi i wtedy z tego dystansu czasami łatwiej nam o bliskość. Naprawdę nie jest tutaj jakby żaden próg startowy do zrozumienia przeżycia tego spektaklu nie jest potrzebny. To jest absolutnie wspaniała, zabierająca nas w emocjonalną podróż propozycja. Second Woman, no widzimy, jak bardzo był dostępnym spektaklem, skoro mieliśmy jakąś rekordową liczbę zgłoszeń, 705 ochotników chciało zagrać z Magdaleną Cielecką. Również w spektaklu, przedstawieniu, które odnosi się, no co by tutaj nie mówić, do życiowej sytuacji rozstania. No życie składa się z rozstań, powrotów i powitań, więc jedna z tych składowych odnajdzie swoją przestrzeń na scenie i każdy nauczyć się będzie mógł tego tekstu na pamięć 100 razy, wchodząc w ten sam, ale za każdym razem inaczej przeżywany i grany dialog dzięki setce osób, które będą Magdzie Cieleckiej towarzyszyć jeden po drugim na scenie.
0: Wspaniały pomysł.
1: Jest to rzecz, którą dzisiaj rozpoczynamy.
0: Dodatkowo Teatr Polski i scena Teatru Polskiego to jest coś, co będziemy mogli zobaczyć. Tam na przykład Dom Lalek, Nieboska Komedia, Pól, Werkopf i Very, Very Hamlet. To może na ten temat słów kilka?
1: Oczywiście. Teatr Polski jest tutaj naszym wspaniałym partnerem i już drugi rok decyduje się na to, żeby w czasie Malty przedstawić wszystkie swoje najważniejsze premiery plus nowości z repertuaru tego sezonu i można zobaczyć ten wspaniały zespół aktorski w pełnej krasie. Zobaczymy poznańską premierę Pulverkopfu, czyli koprodukcji Nowego Teatru z Warszawy, reprezentowanego między innymi przez Jacka Poniedziałka na scenie w relacji z aktorami Teatru Polskiego i nie tylko, bo są tam również wspaniale przygotowane gościny, jak to mawiamy w teatrze, i między innymi Karolina Rzepa, którą znamy z Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ma tutaj fenomenalnie rozpisaną rolę i grande finale pracy, którą zobaczymy po raz pierwszy w Poznaniu, czyli tam, dokąd ta praca przynależy, bo Pulverkopf wpisany był w dużej części w Poznaniu, jest pisany z Poznania, jest pisany z Chwaliszewa, opisuje nasze ulice, opisuje Dragona, więc myślę, że odnajdziemy się w tym spektaklu z wielką satysfakcją, jednocześnie towarzysząc Patrykowi w jego wewnętrznej podróży i przemianie. Mamy w programie również Very, Very Hamlet duetu Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej, świetną realizację, dzięki której odkryłam, że również Król Lew był Hamletem. Mamy w programie najnowszą pracę, naprawdę.
0: To jest bardzo interesujące.
1: W spektaklu zliczane są inscenizacje Hamleta, które miały miejsce w przestrzeniach znanych nam przestrzeni. No widzimy to w Polsce w tym momencie, przecież w tym sezonie było 7 w premier Hamleta, czy inspirowanych Hamletem oficjalnie, więc to są naprawdę jakieś bijące rekordy sytuacje. Nie pamiętam dokładnej cyfry, ile to dziewczyny zliczyły się inscenizacji, ale dodają plus 1, jeżeli dodać tę pracę, plus 2, jeżeli dodać Króla Lwa. No bo owszem, ojciec, syn, ojciec odzywa się do syna, żeby pomścił go. No jakby bardzo jest to tutaj literalnie przełożona historia, która wychowała nas w dzieciństwie i tak oto z tym Hamletem lwim sobie żyjemy. W programie znajdzie się również Nieboska Komedia, która pod koniec tego tygodnia w piątek ma swoją premierę na deskach Teatru Polskiego. Widać więc, że będziemy kontekstualizować nasze spotkania w przestrzeni Malty, co nas niezwykle cieszy.
0: No i jeszcze Dom Lalek w Teatrze Polskim, to tak
1: Ach,
0: zamykając
1: jakże
0: to
1: mogłam
0: wszystko.
1: Mogłam zapomnieć Dom Lalek, tak super inscenizacja, w której zmienia się trochę oś opowieści. Mamy tam oczywiście Norę w jej życiowym kryzysie, ale przede wszystkim takim bardzo upodmiotowionym towarzyszem tej historii są dzieci, które przy tej Norze i przy tym kryzysie są i to jest temat, który często gdzieś pomijamy w tych ibsenowskich inscenizacjach, a tutaj Tadeusz Pyrczak zadecydował o tym, że to oczami dzieci odczuwamy tę historię. Fenomenalna ścieżka dźwiękowa i udźwiękowienie tego spektaklu przez Bartka Dziadosza. Ogromna scenografia, jak na przestrzeń malarni, która rozpycha się tam w całym, potęgując to poczucie duszenia się we własnej rzeczywistości. Bardzo ten spektakl polecam, oglądać go będziemy też z gośćmi ambasady Norwegii, którzy o Ibsenie przyjeżdżają tutaj rozmawiać, więc będzie też z kim wymienić się poglądami.
0: I to deski Teatru Polskiego, a z tego teatru chciałbym też wyjść do innych punktów programu, które podczas Malty Festiwalu się odbywać będą. Dużo kobiet. To na pewno. Mamy segment kino kobiet, mamy segment głosy kobiet. No i wiedźmy mamy jeszcze w tym wszystkim. Właśnie, w jakim kto kierunku skręca, bo jeżeli głosy kobiet, rozumiem, tutaj będzie można wypowiedzi posłuchać i rozmów posłuchać. Kino kobiet, również segment bardzo ciekawy, w którym filmy sobie zobaczymy, no ale wiedźmy. Wiedźmy to jest coś, czego się często nie widzi.
1: Wiedźmy, czyli te, które wiedzą, czyli te, które wierzą w swoją intuicję, ale jednocześnie mają na to dowody, bo po prostu nieraz ich nie zawiodła. Rozmawiać będziemy o potrzebie duchowości w czasie zdominowanym przez algorytmy, w poczuciu ogólnego zagubienia i przebodźcowania, w jaki sposób odnaleźć siebie i co ta duchowość i kontakt ze sobą może nam dać. O tym rozmawiamy z Natalią de Barbaros, z Marią Peszek, z Dominiką Kulczyk, która program Wiedźmy wprowadziła do maltańskich nurtów i przez Agnieszkę Szydłowską prowadzone są te rozmowy, a następnego dnia Natalia de Barbaro z Agnieszką Szydłowską porozmawiają o tak zwanym duchowym BHP, bezpieczeństwo, higiena, praca, w jaki sposób nie zagubić się właśnie w przestrzeniach afirmacji internetowych, które tak dobrze znamy, ale spotkamy się również nad Wartą. Na koncercie Peszek i Wąsik grają Kochanowskiego, który odbędzie się w Kontener Arcie, a potem świętować będziemy Noc Świętojańską już bezpośrednio na brzegu Warty.
0: Rzecz bardzo słowiańska, tak mógłbym to wszystko określić, no bo oprócz tej Nocy Świętojańskiej to jeszcze napary od Sary, to jeszcze plecenie wianków, to jeszcze gimnastyka słowiańska. Nurt wydaje mi się interesujący, prastara sztuka od opowiadania, baśnie ludów ziemi. Ładnie to wszystko wygląda. Myślę, że osoby, które słowiańskością są zainteresowane, to odnajdą się w tym wszystkim.
1: Cieszę się bardzo, że tak myślisz. Ja również wiem, że stworzyliśmy dla nich przestrzeń i dla siebie przestrzeń do spotkania, więc liczę tutaj na jak najwięcej okazji.
0: Od 21 do 28 dnia czerwca Malta Festiwal będzie się odbywać. Dziękuję ci pięknie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby odwiedzili, żeby zobaczyli, żeby posłuchali. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwal, była moją waszą gościnią.
1: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: 19 minut po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: O.
6: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i takie zwyczajne cuda na, cuda na naszej antenie też są, moi drodzy. Na przykład na liście aferowych nowości, bo na tą sobie zaglądamy. Polki do nas przychodzą z kawałkiem Ache, albo Asze, albo Aż. Wydaje mi się, że Ache. Tak chyba to wypadałoby przeczytać. 27 minut po 9.

0: Mówiłem, że same cuda będą i same cuda były. To lista aferowych nowości, to Ahe, moi drodzy, Polska i Kanada w takim połączeniu. Właśnie, więcej informacji a propos tej Polski i Kanady również na naszej stronie znajdziecie. Tymczasem informacje sportowe o 9:30.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Kilka minut dla sportu w eterze. Mateusz Markiewicz. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. Grunwald Poznań nie obroni tytułu mistrza Polski w hokeju na trawie. W półfinałowym dwumeczu wojskowi musieli uznać wyższość największego ligowego rywala Pomorzenie na Toruń, przegrywając oba spotkania. W sobotę u siebie 2-3 oraz w niedzielę na wyjeździe 4-5. Grający trener Grunwaldu Szymon Hutek przyznał po pierwszym meczu, że Pomorzanin wygrał dzięki krótkim rogom.
3: Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Druga, mieliśmy sytuację na 3. No niestety nie strzelamy. Pomorzanin, powtórzę kolejny raz, krótkie rogi wygrywają mecze. My mieliśmy dzisiaj mnóstwo, nie strzeliliśmy żadnego. W tym przyczyna porażki, bo naprawdę mieliśmy sytuację, mogliśmy strzelić, nie udało się.
2: W finale zabraknie również drugiej drużyny ze stolicy Wielkopolski. Mowa o Warcie Poznań, która uległa w dwumeczu HKS Siemianowiczance 3-5. Mecze o trzecie miejsce w hokejowej Superlidze między Grunwaldem a Wartą zostaną rozegrane 27 i 28 czerwca. Rugbyści Poznań i Poznań nie wywalczyli awansu do Ekstraligi. W decydującym meczu o mistrzostwo pierwszej ligi poznaniacy musieli uznać wyższość Sparty Jarocin, przegrywając na wyjeździe 20

0: 4 do 34. Początek finałowego spotkania dał poznańskim kibicom ogromne nadzieje. Poznania znakomicie weszła w mecz, zdominowała rywala i do przerwy pewnie prowadziła 17 do 5. Niestety, po zmianie stron to gospodarze przejęli całkowitą kontrolę na boisku. Sparta narzuciła swoje tempo gry, odrobiła straty i bezlitośnie kończyła kolejne akcje punktowe, zdobywając w całym meczu aż 6 przyłożeń. Ostatecznie to drużyna z Jarocina świętuje powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 5 latach przerwy. Poznania na kolejną szansę poczeka do przyszłego sezonu. Za nami wielkie święto siatkówki plażowej nad poznańską Rusałką. Zakończył się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Lotto Plaża Wolności. W trzydniowej rywalizacji panów srebrne medale wywalczyli Mateusz Podborączyński i Adam Lorenz z Poznań Beach Volley Group. W zacięciem finale po tiebreaku ulegli duetowi Igor Ciemachowski i Kacper Taudul. Justyna Czupryniak, która zakończyła rywalizację w pierwszej ósemce turnieju, była usatysfakcjonowana z organizacji imprezy.
1: Bardzo dobry poziom, bardzo wysoki. Mamy tutaj jako zawodnicy dostęp do dodatków takich jak jakieś energetyczne posiłki. Mamy dużą trybunę, gdzie mogą nas wspierać nasi kibice. Niczego nam nie brakuje.
0: Cały turniej w kategorii damskiej wygrały Teresa Plucharowa i Michaela Kubickowa z Czech, które otrzymały dziką kartę do udziału w turnieju głównym. Srebrem zadowoliły się Paulina Bałdyga oraz Paulina Szymańska, które aby zagrać w finałach musiały przejść długie piątkowe kwalifikacje. W tym roku w turnieju wystąpiło łącznie 89 par. Blisko 1800 osób zgłosiło się do tegorocznego biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca i jak co roku połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem robotniczego protestu sprzed 70 lat. Uczestnicy mają do wyboru dystans 5 lub 10 kilometrów, który mogą pokonać indywidualnie lub w sztafecie. Trasa biegu będzie industrialna, mówi dyrektor biegu Szymon Sobczak.
2: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Dzisiaj mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów. Kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta. To trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować z tego względu, że ma ten charakter industrialny.
0: Partnerem strategicznym imprezy jest miasto Poznań. Znamy oficjalne wyniki międzynarodowego turnieju dawnych sztuk walki Black Horns Cup 2026, które odbyło się w podpoznańskim kurniku. W kategorii długiego miecza Open pierwsze miejsce zajął Szymon Komar z Akademii Szermierzy, a wśród kobiet triumfowała Finka Mina Vasarainen. W szabli Open najwyższy wynik uzyskał Franciszek Wyrobek z krakowskiej szkoły fechtunku, natomiast w rywalizacji kobiet zwyciężyła Joanna Bąk z poznańskiej grupy fechtunku Salut. Turniej rapiera ze sztyletem wygrał Gabriel Suchy z Walkirie Hema Wrocław, a zmagania z mieczem i puklerzem należały do Piotra Janeczka z Akademii Szermierzy. Jest to turniej cyklu międzynarodowego. Tak o imprezie opowiada dał naszemu reporterowi współorganizator Black Horns Cup i przewodniczący składu sędziowskiego turnieju Mieszko Broniarek.
3: W naszej organizacji 7 turniej i 5 w kurniku. Jest międzynarodowy ranking najlepszych szermierzy. Nazywa się to Hima Ratings. Każdy z szermierzy w swojej kategorii ma punkty w liczonych w tymże rankingu turniejach.
0: Turniej odbył się od 12 do 14 czerwca w hali Kurnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie blackhornscup.com. A na koniec trochę o tenisie. Od niedzieli trwa turniej ATP kategorii Challenger 100 Enea Poznań Open. We wczorajszych meczach pierwszej rundy ze zmiennym szczęściem rywalizowali reprezentanci Polski. Max Kaśnikowski awansował do drugiej fazy, pokonując Włocha Lorenzo Giustino 6-4 i 7-6. Z turniejem pożegnał się natomiast Alan Ważny, który po zaciętym spotkaniu uległ Czechowi Martinowi Krumichowi 6-3, 5-7, 6-7. Wśród najwyżej notowanych obcokrajowców rozstawiony z dwójką Brytyjczyk Jan Hoiński pokonał Brazylijczyka Pedro Boscardina Diaza 7-5, 6-0. To właśnie z Hoińskim zmierzy się Kaśnikowski w następnej rundzie. Awans wywalczył również Słowak Norbert Gombos, wygrywając ze Szwedem Oli Wolinem 6-4, 6-4. Poznań Open potrwa do soboty, a na zawodników czeka w tym roku rekordowa pula nagród przekraczająca 160 tysięcy euro. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w poniedziałki i piątki o godzinie 18. Dziś był z Wami Mateusz Markiewicz. Do usłyszenia.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja.
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. każdą środę o północy.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
8: Radio Afera. 98,6 MHz.

O, tak idealnie. In the morning od Junior Boys, moi drodzy, o poranku. Zaglądamy do worka konkursowego. Tam Carbon Silesia Festival, o tym będę przypominał do godziny 10, bo do godziny 10 możecie wysyłać wiadomości. Carbon Silesia Festival w Zabrzu się odbędzie już od 19 do 20 dnia czerwca, moi drodzy, czyli od najbliższego piątku do najbliższej soboty. Tam artyści tacy jak Axel Bowman, jak DJ Storm, jak Halogenics, jak DJ Paul Comtel, jak Jan Blomqvist, no jak Who Made Who właśnie. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, to zapraszam serdecznie. Można pisać wiadomości pod numer 7248, w treści wpisywać afera. Carbon, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, który z artystów muzyki elektronicznej jest tym waszym ulubionym i dlaczego oczywiście. Dlaczego jest informacją bardzo, bardzo ważną. Zasadnienie to jest to, czego oczekuję. No i czekam do godziny 10. 2 zł 46 groszy to koszt takiej wiadomości. Zapraszam was bardzo serdecznie. 7248. Tak będziemy czekać. No a propos Who Made Who, to proszę bardzo.

0: No jak pięknie, nawet żartobliwie tu się wszystko, moi drodzy, ułożyło, bo Humejtchu to właśnie ci artyści, którzy wystąpią również na Carbon Silesia Festival, ale proszę bardzo, jak nie elektronicznie było teraz. Jeżeli chcecie poznać ich ze strony elektronicznej, a to zapraszam, możecie sobie to zrobić. Ten kawałek, który właśnie usłyszeliśmy, jest tym, który nam się spodobał i stwierdziliśmy, że idealnie spasował. Do 10 SMS-y można wysyłać, zapraszam. Natalia Marczuk tymczasem przychodzi do nas na listę aferowych nowości.
1: Tak długo czekałam.

do ciebie. To Natalia Marczak, to lista aferowych nowości. Można głosować na aferzastą listę przebojów Radia Afera. Zapraszam was bardzo serdecznie. A propos informacji ważnych, a propos informacji na pewno przydatnych każdemu, to moi drodzy, będą remonty. Nikt się zupełnie tego nie spodziewał. Od poniedziałku utrudnienie na ulicy Warszawskiej. Dlaczego? No bo będzie powstawała nowa droga rowerowa, zwężenie zewnętrznego pasa północnej jezdni. Tak będzie to wszystko wyglądało. Prawdopodobnie nie wpłynie to w wielki sposób na ruch na ulicy Warszawskiej, aczkolwiek zwężenie pasa powoduje korkowanie się niektórych elementów, więc informuję, zapowiadam, żebyście się potem nie zdziwili, że od poniedziałku, a i w pewnym miejscu ulicy Warszawskiej się trochę korkuje. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, będziecie mogli nam oczywiście dać znać. No i będę czekał na informacje od was, to jak zawsze. 9 minut do 10 zostało.

0: jesteś winna.
1: No a propos prac drogowych, moi drodzy, to są rzeczy, które zaczną się szybciej niż przyszły poniedziałek. No bo już jutro rozpocznie się remont nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny. Tam wymieniona zostanie warstwa nawierzchni między A2, S11 i Bolesława Krzywoustego. W tym miejscu będziecie musieli liczyć się z utrudnieniami i w tym miejscu będziecie musieli przygotować się na prowadzenie objazdami. Prace wstępne rozpoczynają się jutro, no ale prace takie zasadnicze i pełne... najbliższy poniedziałek, więc wszystko się zgadza i wszystko się spina. No cóż, im więcej remontów, tym lepiej. Tak z tego wszystkiego to chyba wynika. Żeby było dobrze w przyszłości. Może kiedyś tak będzie.

0: No, ja pięknie patrzę na zegarek, moi drodzy. 3 minuty zostały do 10.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Już w najbliższy weekend Poznań stanie się stolicą fantastyki za sprawą 24. edycji festiwalu Pyrkon. Na uczestników będą czekać 22 strefy tematyczne, 61 koncertów i ponad 300 zaproszonych gości. O nowościach tegorocznej edycji opowiada prezes zarządu Stowarzyszenia Klubu Fantastyki Druga Era, Piotr Derkacz.
2: Mamy dodatkową scenę, scenę powietrza, która powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma.
1: Ponadto na festiwalu można spotkać ulubionych autorów książek, gier, twórców, aktorów.
3: To muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że z roku na rok widzimy to przede wszystkim po liczbie zgłoszeń bezpłatnych akredytacji, których jest coraz więcej, ale też widzimy te osoby na terenie. Mamy osoby, które wchodzą z psami pracującymi, z psami asystującymi, które są też przybrane. Też mają swój cosplay, także widzimy, że te kasy pyszeństwa cieszą się naprawdę zainteresowaniem i że sporo osób z nich skorzysta.
1: Mówiła rzeczniczka dostępności festiwalu Anna Pawłowicz-Zegarowicz. Pełny program festiwalu oraz bilety dostępne są na stronie www.pyrkon.pl.
4: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: W Koninie może powstać druga polska elektrownia atomowa. Podczas wczorajszej wizyty studyjnej samorządowcy rozmawiali z potencjalnymi inwestorami. Wielkopolskie miasto jest mocnym kandydatem na budowę elektrowni, bowiem jego atuty to m.in. istniejąca infrastruktura, doświadczenie regionu związane z energetyką oraz wysokie społeczne poparcie dla projektu. Drugim potencjalnym miejscem budowy jest Bełchatów. Ostatecznie wybór inwestora nastąpi w 2027 roku, a wskazanie lokalizacji rok później. W ramach prac nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej po 2027 roku toczą się obecnie dyskusje nad nowym rozdaniem finansowym na kulturę, media i wolności obywatelskie. Posłowie apelują, że kulturę powinniśmy traktować jako nasze dziedzictwo, które musimy tak samo chronić, jak chronimy swoje bezpieczeństwo.
5: Komisja zrobiła rzecz, która dla nas, jako dla ludzi kultury, jest nieakceptowalna, ponieważ zmieniła tak zwaną kopertę finansowania kultury. Wszystko wsadziła do jednego worka. A do jednego worka nie można wsadzać na przykład kwestii produkcji filmowej czy newsów dziennikarskich. To są jakby dwa odrębne obszary.
1: Mówiła przedstawicielka Nowej Lewicy Joanna Schöring-Wielgus. Pula programu Kreatywna Europa wynosi ponad 2 miliardy euro. Polscy twórcy z niego korzystają, jednak przeszkodą jest skomplikowana procedura składania wniosków, na którą składa się chociażby znalezienie minimum 7 partnerów.
4: Czy wiesz, że...
1: Obchodzimy dziś 1001 rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego? Z tej okazji w Katedrze Poznańskiej nastąpi publiczne wystawienie pojemników, w których przechowywane są szczątki pierwszego króla Polski oraz jego synowej, królowej Rychezy. Program obchodów obejmuje m.in. konferencję naukową poświęconą różnym kontekstom panowania Chrobrego, a także koncert, na którym zostanie wykonana próba rekonstrukcji XI-wiecznego rytu liturgii koronacyjnej z 1025 roku. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następne popołudniowe zapraszam od 15.57.
6: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy na antenę Kurę po raz kolejny.

17 dzień czerwca to środa. Laura Adolf, Agnieszka Franciszek, Albert, Marcjan Adolf, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleria i Awit obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dwa dni do weekendu zostały, to informacja z tych ważnych. Dzień walki z pustynnieniem i suszami to w kalendarzu razem ze świętem wojsk pancernych i zmechanizowanych. Przypominam przysłowie. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. No i na tyle z tego przysłowia by było. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście z nami te minione 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu oczywiście odezwiemy się drogą SMS-ową, no bo ja te wszystkie SMS-y muszę jeszcze naczytać, przeczytać, wymyślić, wykombinować, zrozumieć, no i odesłać wiadomość zwrotną. Więc jeżeli wysyłaliście, to czekajcie z telefonem w dłoni. W SMS-ie wszystkie szczegóły będą. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Patrycja Adaszak, Patryk Wojciak, Michalina Pelowska, Kasper Wrzesiński, Mikołaj Dils i Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy z wami przez czas trwania dzisiejszego poranka. A na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. To rok 1987. To 17 dzień czerwca. To urodziny. To urodziny Kendricka Lamara. Z tego powodu gramy The Hard Part 5. Na sam koniec. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia. Siema. Cześć. I want to say thank you to everyone that's been down with me.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
0: Autopromocja.
5: Słuchasz Alter Mixa.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is rocket science.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Machar.

0: Autopromocja.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.
5: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo, jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam, aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę, po

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i kino pod chmurką. Czyli twoja recepta na nudne popołudnie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania moich propozycji na miłe spędzenie dalszej części dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz, kiedy wystawa nie tylko pokazuje obrazy, ale też zadaje pytanie o przyszłość? Jeśli jeszcze nie odwiedziłaś zamkowej ekspozycji AI, algorytmy iluzji, to masz ku temu idealną okazję. Przyjdź na oprowadzanie kuratorskie z Aleksandrą Kosior. To dobra okazja, żeby nadrobić zaległości oraz pogadać o tym, co sztuczna inteligencja robi z naszym poczuciem prawdy. Centrum Kultury Zamek, godzina 17. A jeśli po sztucznej inteligencji nadal masz ochotę na technologię, to idziemy dalej. Tym razem w VR. Signal Extraction to wystawa wirtualnej rzeczywistości, w której obraz, dźwięk i przestrzeń tworzą doświadczenie zanurzenia się w Matrixie. Więc jeśli lubisz takie klimaty, to warto sprawdzić. Coworking muzyczny i dom słuchowisk od 17 do 21. A na koniec klasycznie. Leżak, wieczór i kino pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe Pałacowe pokazany zostanie film Bez wyjścia, Park Chan-wooka. To propozycja dla tych, którzy lubią kino z napięciem, czarnym humorem i lekkim niepokojem pod skórą. Czyli idealnie, żeby po całym dniu iluzji i wirtualnych światów jeszcze raz zapytać, czy na pewno wiemy, co jest prawdziwe. Dziedziniec Centrum Kultury Zamek, godzina 21.30.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
0: Reklama.
6: Alter Mixer.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: O. Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maksimus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale

boli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

palić, czasem z losu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?

ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych, możesz stanąć na głowie.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.

0: Minęła 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie was witamy. Dzisiaj 17 czerwca w sumie, czyli w środę.
2: Realizuje nas dzisiaj Mikołaj Pluciński, a za mikrofonami
0: Kamil Gruszka i
2: Lucia Słodkowska. 17 czerwca obchodzimy dzisiaj dwa nietypowe święta. Dzień walki z pustynnieniem i suszami, a także święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. A imieniny obchodzą Laura, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, a także Nikandra, Waleriana czy Awit.
0: Tak, bardzo zróżnicowane solenizantki, imiona solenizantek i solenizantów dzisiaj. Oczywiście ślemy im serdeczne życzenia, płynące prosto z naszego serduszka oczywiście. No ale słuchajcie, no poza tym dzisiaj mamy przede wszystkim konkurs dla was, który już czeka. Poza tym będzie też rozmowa, ale o tym już za chwileczkę. No i między innymi dużo, dużo dobrej muzyki.
2: Wspomniana rozmowa już o 15.40 z Teresą Fazan, czyli dramaturzką spektaklu Dziad 2, więc czekajcie, już za chwilę konkurs i dużo, dużo dobrej muzyki.

0: No i nadszedł ten czas, czyli czas na nasz dzisiejszy konkurs. I słuchajcie, jeżeli nie macie jeszcze planów na tę sobotę, no to my tutaj wychodzimy wam naprzeciw i rozdajemy jedną podwójną wejściówkę na imprezę taneczną Wehikuł, ile dałbym, by zapomnieć, czyli lata 90. 2000 powracają.
1: W klubie Pod Nogą, dokładnie, jeśli chcecie się rozerwać do hitów młodości, przynajmniej naszej młodości, no to zapraszamy. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, oczywiście razem z uzasadnieniem.
0: Tak, a to pytanie brzmi następująco. No jaki jest wasz ulubiony utwór, no właśnie z tych lat 90. lub 2000? Oczywiście czekamy na wasze odpowiedzi, oczywiście kreatywne, tak, z uzasadnieniem.
1: Zdecydowanie, tak.
0: Zdecydowanie. Czekamy na wasze odpowiedzi do końca naszej audycji. No i co? Życzymy wam przede wszystkim szczęścia.
1: A ty, Kamil, masz jakiś taki utwór ulubiony z tamtych czasów?
0: Słuchaj, oczywiście. No ich troje przede wszystkim.
1: A która piosenka?
0: A, powiem ci, że w sumie cała ich płyta, ta pierwsza, można tak powiedzieć.
1: Okej, okay. To dobry wybór.
0: Ciężko by było, wiesz, wybrać, tak mi się wydaje.
1: Ja myślę, że bym... Ciężko wybrać jednego artystę, bo mam wrażenie, że tam był taki wysyp hitów, które teraz właśnie nucimy, ale myślę, że Britney Spears.
0: O, Britney, właśnie.
1: Nie wiem, jakieś Toxic... Czy Hit Me Baby One More Time?
0: Oj, znalazłoby się tam bardzo, bardzo dużo, a my tylko przypominamy, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: autopromocja.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
5: Hurtownia na 98

0: Daria Zawiała w Wojny i Noce, a już zaraz usłyszycie nowość w Radiu Afera.
1: Tak, mowa tutaj o naszej pierwszej nowości, którą jest utwór pod tytułem Nie Szkoda, a wykonawcą jest niejaka Olka. Słowa do tej piosenki ułożył Aleksandra Borak-Pietrzak. No i przede wszystkim opowiada ta piosenka o odpuszczaniu.
0: Bez poczucia winy.
1: Tak.
0: No, o takich relacjach,
1: umiesz, pracy umiesz odpuścić,
0: decyzjach.
1: Czy nie?
0: Oj, zależy. Ciężko. Myślę, że to jest zdrowa umiejętność, ale to odpuszczanie... A ty umiesz?
1: No, powiem ci, że... No dobra, zależy, to wszystko zależy od punktu widzenia. O,
0: tak i punktu siedzenia, no. I tego, jak ważna jest dla nas sprawa. I właśnie o tym śpiewa dzisiaj. Olka łączy trochę pop, trochę funk, a trochę filmową elektronikę i śpiewa o tym odpuszczaniu. Olka, nie szkoda.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i kino pod chmurką. Czyli twoja recepta na nudne popołudnie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania moich propozycji na miłe spędzenie dalszej części dnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz, kiedy wystawa nie tylko pokazuje obrazy, ale też zadaje pytanie o przyszłość? Jeśli jeszcze nie odwiedziłaś zamkowej ekspozycji AI, algorytmy iluzji, to masz ku temu idealną okazję. Przyjdź na oprowadzanie kuratorskie z Aleksandrą Kosior. To dobra okazja, żeby nadrobić zaległości oraz pogadać o tym, co sztuczna inteligencja robi z naszym poczuciem prawdy. Centrum Kultury Zamek, godzina 17. A jeśli po sztucznej inteligencji nadal masz ochotę na technologię, to idziemy dalej. Tym razem w VR. Signal Extraction to wystawa wirtualnej rzeczywistości, w której obraz, dźwięk i przestrzeń tworzą doświadczenie zanurzenia się w Matrixie. Więc jeśli lubisz takie klimaty, to warto sprawdzić. Coworking muzyczny i dom słuchowisk od 17 do 21. A na koniec klasycznie. Leżak, wieczór i kino pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe Pałacowe pokazany zostanie film Bez wyjścia, Park Chan-wooka. To propozycja dla tych, którzy lubią kino z napięciem, czarnym humorem i lekkim niepokojem pod skórą. Czyli idealnie, żeby po całym dniu iluzji i wirtualnych światów jeszcze raz zapytać, czy na pewno wiemy, co jest prawdziwe. Dziedziniec Centrum Kultury Zamek, godzina 21.30.
3: Hurtownia na 98,6.

0: To byli kosmonauci, a my przechodzimy do kalendarium. Zaczynamy motoryzacyjnie od 1907 roku. Tego dnia otwarto Brooklands, czyli pierwszy stały tor wyścigowy na świecie, w Surrey, w Anglii. I w dniu inauguracyjnego wyścigu startowała żona założyciela toru, czyli Ethel Locke, która na automobilu Italia osiągnęła 90 mil na godzinę przy ówczesnej dozwolonej prędkości 32 mile. Więc całkiem poszalała.
1: No to już by był mandacik pewnie. A my przechodzimy do 1928 jeszcze. No i wyobraźcie sobie, że wówczas otwarto Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, więc w sumie na Nałęczu, jak ktoś będzie w pobliżu, zawsze można wpaść do Muzeum Stefana Żeromskiego i odwiedzić przy okazji. I w 1970, to też ciekawa w sumie data, też taka troszeczkę motoryzacyjna, no bo wówczas miała miejsce premiera Range Rovera. No i wyobraźcie sobie, że teraz już od 2022 jest produkowana, no w zasadzie piąta generacja już pojazdu. No to
0: także trochę czasu zleciało. Minęło. Także trochę czasu minęło od premiery albumu Coldplay, dokładnie 18 lat temu, czy już jest pełnoletni. Myślę, że poznajecie już te dźwięki. Album Viva la Vida or Death and All His Friends i utwór Viva la Vida.

0: Dniowo będą rosnąć 25 stopni, 30 w piątek, a w sobotę ostrzeżenie 34 stopnie, także zakrywajcie głowy i pijcie dużo wody.
1: Tak, to podstawa. A co na drogach? Przede wszystkim ważne informacje dla zmotoryzowanych są takie, że w większości miasta, no niestety, już są bardzo duże korki, zwłaszcza tutaj mowa o ulicy Lutyckiej, ale także o okolicach Ronda Śródka i Rataj, ale poza tym pozostałe poznańskie wielotówki, tak jak między innymi ulica Hetmańska, czy Głogowska, również tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, bo troszeczkę na nich postoicie. Poza tym widzę, że tutaj już korki też się znacznie tworzą na Świętego Wawrzyńca, także na Niestachowskiej, więc zachowajcie szczególną uwagę.
0: Także jeśli mieszkacie gdzieś w okolicach ulicy Warmińskiej, no to od jutra w związku z turniejem tenisowym na kortach Parku Tenisowego Olimpia będą zmiany w ruchu. Wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od strony ulicy Wojska Polskiego, a ruch pojazdów na niej będzie sterowany ręcznie przez upoważnionych pracowników organizatora od skrzyżowania Warmińskiej z Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Małopolskiej z ulicą Kaszubską. Także te wszystkie zmiany potrwają od 18 od jutra do 21 czerwca.
1: Jeśli chcecie nam dać znać, co słychać na drogach, to śmiało piszcie do nas na numer 618750213.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.
5: Hurtownia na 98 i

0: przypominamy wam o konkursie w Radio Afera, na którym możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na imprezę pod Minogą już w tę sobotę, na której cofniecie się do lat 90. 2000 z największymi hitami.
1: Tak, bo mowa tutaj o imprezie tanecznej, czyli Wehikule. Ile dałbym, by zapomnieć, czyli lata 90. 2000. Słuchajcie, wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, dodajcie w prefiksie słowo afera, następnie wasze imię, no i nazwisko oczywiście, ale także odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco.
0: Jaka jest wasza ulubiona piosenka z tego okresu lat 90. 2000 i dlaczego? Czekamy oczywiście na uzasadnienia, czy to będzie Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears, czy jacyś polscy artyści. Wysyłajcie, macie jeszcze 20 kilka minut.
1: A poza tym koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: 15, prawie 40 już za minutę w Radio Afera. To czas na rozmowę. Z nami na łączach jest już Teresa Fazan, czyli dramaturżka spektaklu Dziady 2 w Polskim Teatrze Tańca, który ma premierę już za chwilę. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. No i od razu tutaj chcielibyśmy się zapytać właśnie o to słowo dramaturżka. Przede wszystkim o to, czym pani się dokładnie zajmuje.
1: No to jest bardzo często zadawane mi pytanie. W teatrze tańca czy w choreografii dramaturżka, dramaturg zajmuje się właściwie podobnie jak w teatrze dramatycznym. Pracą z tekstem, pracą z budowaniem znaczeń, jakąś formą komunikacji sensów, czyli towarzyszy choreografce, choreografowi właściwie przez cały proces powstawania spektaklu i buduje wspólnie z innymi artystami tworzącymi spektakl, czyli tam, nie wiem, choreografką właśnie, scenografką, osobą tworzącą muzykę, tą całość.
2: Mm-hmm. A właśnie my tak z Lusią tutaj sobie tak próbowaliśmy wydedukować, ale no język literatury różni się od języka ciała. No i właśnie, zwłaszcza w Dziadach, no jak ten archaiczny, ale też rytmiczny wiersz Mickiewiczowski, no na ten współczesny język choreografii i ruch ciał tancerzy można po prostu przełożyć. Czy w ogóle da się? No ale myślę, że się da, skoro jednak wystawiacie tę sztukę.
1: No na pewno się da. Myślę też, że po prostu tych sposobów jest nieskończenie wiele i my wybrałyśmy jakiś swój jeden. Tej frazy nie ma za dużo, to znaczy tak naprawdę są dwa momenty, dwa fragmenty, gdzie faktycznie sięgamy do samego tekstu. Trochę pracowałyśmy w inspiracji samym tekstem, tworząc własny tekst. No oczywiście dominująca jest taka forma komunikacji ruchowa, taneczna. No i pod tym względem akurat tekst Dziadów, czy tej drugiej części, bo nią się zajmujemy, jest fantastycznym źródłem, bo jest to niezwykle plastyczny, pełen cielesności, opisów takich wręcz barwnych czy fenomenologicznych sytuacji, więc tutaj było szalenie dużo materiału. Jeszcze może dodam, że ze względu na to, że zespół tancerzy jest międzynarodowy i mamy osoby niepolskojęzyczne, to czytałyśmy wspólnie, czytaliśmy po angielsku Dziady, co było dla nas wszystkich bardzo interesujące, no bo w szkole jednak czytamy po polsku. I ten Mickiewicz w tym nowym świetle też jakoś zaistniał na naszych próbach dzięki temu, że mamy międzynarodowy zespół.
0: No właśnie, to polski wiersz narodowy, ale czytany po angielsku też musi być ciekawym przeżyciem, bo myślę, że te niektóre frazy mamy wszyscy zakodowane, cytaty z Dziadów. Mnie ciekawi, na ile trzymałyście się właśnie oryginału, a na ile zmieniłyście interpretację, poszłyście bardziej w współczesność?
1: No, zrobiłyśmy obie te rzeczy, to znaczy zarówno trzymałyśmy się oryginału i właściwie cała struktura dramaturgiczna tutaj jest, bazuje na przebiegu zdarzeń, powiedzmy, czy właściwie przebiegu przybywania kolejnych dusz czyśćcowych na rytuał Dziadów, więc tutaj idziemy po kolei, mamy Józia i Ruzię, złego pana i potem Zosię. No i właśnie to przybycie Zosi tak naprawdę jest dla nas jakimś takim momentem zmiany linii dramaturgicznej, bo ta postać najbardziej nas uwierała i tutaj się troszeczkę zmienia, no plus przy okazji każdej z tych postaci, z każdej z tych dusz starałyśmy się pomyśleć o nich w kontekście współczesności, to znaczy zastanowić się, kim te dusze, kim ci ludzie, którymi one były za życia, byliby dzisiaj. No i też podczas procesu tworzenia spektaklu tę problematykę jakoś wprawiałyśmy w ruch wraz z tancerkami, tancerzami Zespołu Polskiego Teatru Tańca, zastanawiając się nad kim są te postaci.
2: No właśnie, ja tak od razu nawiążę do tego rytuału wywoływania duchów. To po prostu, jakie państwo chcecie lęki lub te winy tych duchów z przeszłości wywołać na tej scenie, zwłaszcza w kontekście współczesnego świata? W jaki sposób robicie?
1: To znaczy, ja powiem może, że kategoria winy i kary może nas mniej interesowała niż sama takie człowieczeństwo tych postaci, to znaczy, że jakby dlaczego one się znalazły w tym miejscu, w którym się znalazły. No i interesowała nas też relacyjność, czy relacja po prostu między żywymi i umarłymi, czy prawie umarłymi, jakimiś tam nie dającymi o sobie zapomnieć. To znaczy, czy to jest tak, czy żywi faktycznie potrzebują przywołać tych umarłych, żeby im dać odejść do nieba, czy tam do piekła, jeśli nie zasługują, czy też trochę to jest o jakiejś pracy żałoby, prawda, że ci żywi, ta wspólnota, gromada, która jest jakąś wspólnotowością właśnie, potrzebuje się spotkać, potrzebuje pomyśleć o tych, którzy odeszli, żeby dać im odejść. No i też się oczywiście zastanawiałyśmy, bo u Mickiewicza są jakieś takie wątki klasowe, to znaczy mamy motyw tego złego pana i jego podwładnych, którzy zostali przez niego źle potraktowani, oni jakoś przejmują właśnie, odzyskują głos, przejmują sprawczość, żeby odzyskać wolność, nie? Więc jakby te wątki nas interesowały, one się też właśnie wydają bardzo współczesne i uniwersalne, właśnie możliwe do opowiedzenia językiem ruchu i też właśnie nie tylko dla polskiego widza, który po prostu zna na pamięć, powiedzmy, przebieg Dziadów 2, ale też właśnie dla kogoś, kto widzi to po raz pierwszy, czy ma kontakt z tą historią po raz pierwszy w życiu.
0: Mhm, czyli takie uniwersalne tematy. Spektakl także wpisuje się w program nadchodzącego Malta Festival. I jakie to uczucie prezentować tak zakorzenione jednak w polskości dzieło przed międzynarodową publicznością festiwalową?
1: No myślę, że to się dopiero okaże, jak zaprezentujemy. My co prawda już zapraszamy na premierę nasze osoby znajome, artystki i artystów z zagranicy. Od początku myślimy i tłumaczymy tekst, który pojawia się na scenie, też jest i po polsku, i po angielsku, i oczywiście są napisy. No i tak jak mówiłam wcześniej, jakby dominująca jest też ten komponent ruchowy, który jest czytelny, powiedzmy, przekrojowo, niezależnie od kodu kulturowego. No my staramy się, być może tak sobie myślę, że dla niektórych widzów niektóre te komunikaty, które tworzymy, są wręcz zbyt proste, czy za bardzo opowiadają o tych dziadach. No ale zależało nam na jakiejś takiej właśnie komunikowalności tych treści, także dla osób spoza naszego kręgu kulturowego. No też myślimy o tym, że no, jest to tekst bardzo dobrze znany, a z drugiej strony my jakieś nowe ujęcie proponujemy. Więc myślę, że ta wiedza, którą ma widz, mu raczej nie przeszkodzi, ale jej brak również nie uniemożliwi obejrzenia tego spektaklu i zaangażowania się w niego.
0: Rozumiem. Także my trzymamy kciuki za powodzenie spektaklu. No, premiera już za 2 dni, 19 czerwca, a także spektakle 20 czerwca i 22. Także
1: tak, i może dodam, że 20 w sobotę ten spektakl jest o 16, więc w takiej może dziwnej godzinie, ale on jest połączony z imprezą, która odbędzie się w schronie z Dziady Klub od 18 do 22, więc ten sobotni spektakl też będzie taki dość wyjątkowy i właśnie Julek Płoski, który tworzył muzykę do naszego spektaklu, będzie grał wraz z innymi osobami, więc to jest też taka może niezwykła okazja, żeby właśnie sobie poimprezować też w takim aurze naszego spektaklu.
0: I nawet o spektaklu, tak, w klimacie Dziadów, takie dwa w jednym. No dobrze, to my dziękujemy bardzo za rozmowę. Przypominam, że była z nami Teresa Fazan, dramaturżka spektaklu Dziady 2 w Polskim Teatrze Tańca, który już zaraz
1: bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Do widzenia.

0: była Mela Koteluk i Spadochron, a już zaraz nowość w Radiu Afera, czyli Szumy od Marsa.
1: Tak, tutaj mowa o naszej drugiej nowości. No i to utwór pod tytułem Mars. No, to ja tak się do Lusi śmieję, bo dzisiaj żeśmy dużo gadali o planetach i zobacz, jak to dzisiaj nam się wszystko fajnie łączy.
0: Tak, to zawsze poza anteną jakieś różne tematy, dzisiaj dość naukowo. No tutaj te utwory się koncentrują na izolacji, tak samo jak tutaj ten Mars jest takim symbolem. No i też trochę porozmawialiśmy o kolonizacji Marsa, której tak, cały tak, czas tak. trwają próby. Był nawet film Marsjanin, bardzo
1: właśnie
0: dobrze wspominam.
1: Obejrzyjcie sobie, tak.
0: Tak, no a tu o Marsjaninie może Paweł Salnik, czyli autor, właśnie nie będzie śpiewał, ale już zaraz usłyszycie.

0: Wyobraźcie sobie, że ten czas nam tak ucieka, że z Lusią, no nie wiemy kiedy to zleciało.
1: Dokładnie, już mamy wyniki konkursu. Gratulujemy zwycięzcy, odezwiemy się do ciebie po audycji.
0: Zgadza się, no a nam niestety przychodzi powoli się z wami żegnać. Dzisiaj za konsoltą realizatorską był Mikołaj Pluciński, natomiast po drugiej stronie przy mikrofonach
1: Lucia Słodkowska
0: i Kamil Gruszka.
1: Do usłyszenia na kolejnej hurtowni, a już zaraz Studencki Patrol.
0: Trzymajcie się, cześć.

0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Wybiła godzina 16, czas na audycję akademicką.
0: Studencki patrol na 98,6.
1: Dzisiejszą audycję realizuje Mikołaj Wichrowski, a poprowadzi Marta Broda. Już za chwilkę, bo o godzinie 16.10 nasza pierwsza rozmowa. Porozmawiamy o dronach, robotach i o łaziku marsjańskim, co brzmi trochę jak projekt Agencji Kosmicznej, ale to działalność studentów Politechniki Poznańskiej, a dokładniej członków Koła Naukowego Robotyki i Pojazdów Bezzałogowych KN Cyber. Z Koła Naukowego Cyber będziemy gościć Martynę Jacewicz i Adriannę Ganiec. O godzinie 16.30 oscylator, czyli audycja studentów Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w drugiej godzinie czeka nas trochę medycyny. O godzinie 17.10 porozmawiamy z panem magistrem Patrykiem Lorencem z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o jego badaniach nad wykorzystaniem bioinżynierowanego jedwabiu do dostarczania terapii przeciwnowotworowych. O godzinie 17.30 za to oczywiście pogotowie językowe profesor Haliny Skółkowej. No i to wszystko okraszone dawką dobrej muzyki. Będzie oczywiście jeszcze konkurs, który zapowiemy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Tak jak wspomniałam wcześniej, w dzisiejszym Studenckim Patrolu mamy dla Was konkurs. Do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na jutrzejszy czwartkowy koncert Nioko i Nowika, który odbędzie się w klubie pod Minogą. Żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, no to musicie nam odpowiedzieć na pytanie konkursowe, dzisiaj takie trochę egzystencjalne. Gdybyś mógł przez jeden dzień zamienić się miejscami z dowolną osobą, kim byś był i dlaczego? SMS-y wysyłajcie nam na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to właśnie pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Jest 16:10, to znaczy, że pora na naszą pierwszą rozmowę w dzisiejszym Studenckim Patrolu. Porozmawiamy o tematach mocno technicznych, politechnicznych, na początek o dronach, robotach i o łaziku marsjańskim, co trochę brzmi jak jakiś projekt Agencji Kosmicznej, ale to nie Agencja Kosmiczna, a Koło Naukowe Robotyki i Pojazdów Bezzałogowych KN Cyber z Politechniki Poznańskiej. Dzisiaj goszczę u nas Martyna Jacewicz i Adrian Neganiec właśnie z tego koła. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Porozmawiamy właśnie o kole i co tam u was ciekawego się dzieje. Powiedzcie może na początek, jaką historię ma koło, bo wspomniałyście już tutaj przed chwilą, że jest to koło jedno z najstarszych na Politechnice Poznańskiej z dosyć bogatą historią.
1: Tak, już tak naprawdę mamy takie informacje, że w 2009 roku zaczęło to koło robić takie eventy robotyczne, które właśnie miały promować tą tematykę robotyki w całej Polsce, więc no, to jest dosyć stare koło już z historią. W tym momencie również poruszamy trochę tematykę bardziej związaną z kosmosem, z robotyką mobilną, ale tak, jest to najstarsze, jedno z najstarszych kół na Politechnice.
0: Świetnie, czyli historia jest bogata i widziałam, że rzeczywiście dużo macie projektów, dużo robicie. Jakie są takie główne obszary zainteresowań was jako koła i kogo wy zrzeszacie też?
2: Głównie jest to koło robotyczne, wiadomo, jak sama nazwa wskazuje. Aktualnie skupia się głównie na technologiach kosmicznych, głównie ze względu na to, że największym projektem naszego koła jest właśnie łazik marsjański. Przez to gdzieś tam te tematy cały czas kręcą się wokół koła. Zrzeszamy zarówno osoby bardziej techniczne, które chcą pomagać przy budowie łazika i przy tym rozwoju technicznym, ale również osoby zainteresowane marketingiem czy zarządzaniem ze względu na to, że to koło aktualnie próbuje się rozwinąć pod tą stronę promocyjną po prostu.
0: Oczywiście ta promocja jest bardzo ważna, ponieważ nawet najlepsze projekty, jeżeli leżą tylko w szufladzie i nie są dobrze promowane, no to na wiele się nie zdadzą. Wspomniałyście już o tym właśnie łaziku marsjańskim. To jest taki wasz flagowy projekt. Opowiedzcie coś o nim trochę.
2: Jest to łazik kosmiczny i oprócz tego, że jak sama nazwa wskazuje, jest łazikiem, ma on różne elementy składowe. I są to między innymi manipulator robotyczny, który został właśnie sfinansowany z projektu Turbo Grand przez Orlen. Jest też moduł wiertniczy, który rozwija aktualnie Artur Ostrycharczyka. I jest również bezprzewodowa komunikacja. Na tym też skupia się gdzieś tam ta praca nad łazikiem, ponieważ no, chłopaki chcą, żeby ta komunikacja działała nie tylko na kabel, ale też bezprzewodowo.
1: Mamy również drona właśnie, który ma być zintegrowany z tym łazikiem, tak żeby mógł potencjalnie razem wykonywać z nim misję.
0: Rozumiem. I jakie będzie przeznaczenie tego łazika? Czy on rzeczywiście w przyszłości poleci w kosmos? Czy może planujecie jakieś zawody? Czy pokazywać go na przykład na jakichś targach?
1: No, na razie łapiemy okazję. Mamy w planie najbliższym wyjazd do Monachium na European Embodied, to jest właśnie takie wydarzenie robotyczne z ESRO współorganizowane, z taką organizacją europejską, gdzie zrzeszamy 13 uczelni z całej Europy właśnie, żeby promować tą robotykę i mamy zamiar tam pojechać już pod koniec czerwca, żeby promować naszego łazika, ale również mamy w planach pod koniec roku zawody, Rover Challenge i właśnie łapiemy okazję, żeby na początku udoskonalić tego łazika i może potencjalnie znaleźć jakieś współpracę sponsorów, tak żeby mieć jak najlepsze tutaj
2: rozwiązania
1: możliwe w naszych marzeniach, żeby faktycznie poleciał w kosmos, ale tutaj jeszcze to jest za dalekosiężny wniosek.
0: Rozumiem, no jasne, to takie misje kosmiczne na pewno wymagają czasu, ale z tego, co słyszę, radzicie sobie świetnie z budową tego łazika. Wspomniałyście również o współpracy właśnie z przemysłem, z jakimiś innymi instytucjami. Czy obecnie współpracujecie z jakimiś podmiotami, czy może też z innymi organizacjami studenckimi?
2: Głównie z naszym instytutem, z Politechniką Poznańską bezpośrednio.
1: Mamy też takie współprace bardziej właśnie na Politechnice. Mimo wszystko, no, mamy tą współpracę z tymi uczelniami poza Polską, z tymi właśnie z EZRY, co jest właśnie naszym takim osiągnięciem ostatnim, że udało nam się tą organizację, tak zorganizować tą sieć kontaktów. W tym momencie poszukujemy bardziej tych sponsorów, tak żeby móc się rozwijać, ale na razie mamy tylko tą sieć studencką.
0: Mhm. Rozumiem, jasne. A jak wygląda praca w waszym kole na co dzień? Co jaki czas się spotykacie? Czy pracujecie w jakichś może takich podgrupach tematycznych? No bo rozumiem, że taki łazik to jednak jest wiele, wiele modułów, wiele różnych osób z różnymi kompetencjami musi pracować nad czymś takim. Jak to u was wygląda?
2: Tak naprawdę chłopaki pracują w warsztacie cały czas. Zarówno właśnie w warsztacie, jak i na stanowisku robotyki, gdzie odbywa się główne programowanie wszystkich tych urządzeń. Jednak oprócz tego, że właśnie jest ta praca cały czas, to też odbywają się takie spotkania pododdziałów, powiedzmy, którzy skupiają się każdy na jednej konkretnej części, na przykład tylko na manipulatorze, tylko na programowaniu i tak dalej. I przewodniczący tych właśnie pododdziałów również raz w tygodniu spotykają się ze sobą, żeby omówić aktualny przebieg procesów, jak idzie i tak dalej.
0: Czyli jest to praca dosyć taka wytężona. A jak podchodzicie do umiejętności członków koła i kształcenia ich? Czy wy również skupiacie się głównie na tej budowie? Czy macie może jakieś, bierzecie udział w jakichś szkoleniach bardziej z kompetencji miękkich?
1: W tym momencie bardzo stawiamy na rozwój umiejętność planowania projektów i zarządzania projektami, ponieważ mamy już takie zespoły konkretne, które skupiają się na rozwoju tych twardych umiejętności technicznych i w tym momencie, jak nam się tak rozrosło to koło, to zauważyliśmy, że potrzebujemy troszkę więcej tych umiejętności organizacyjnych, przez co też nasze koło się rozszerzyło właśnie o dział organizacyjny, marketingu i tak dalej, przez co też osoby, które zajmowały się wcześniej stricte technicznymi rzeczami, będą mogły czerpać też wiedzę od osób z wydziałów, no na przykład z WIZ-u, dzięki czemu nie tylko będą się kształcić właśnie w tych technicznych swoich specjalnościach, tylko też na przyszłość będą miały kompetencje w zarządzaniu projektami, co jest moim zdaniem mega ważne.
0: Oczywiście, myślę, że przy takich kołach, które właśnie mają projekty takie, powiedzmy, polegające na budowie jakiegoś pojazdu, takiego łazika, no to rzeczywiście ta umiejętność zarządzania projektami jest bardzo ważna. Widziałam także, że bierzecie udział w hackatonach. Czy coś o tym mogłybyście powiedzieć? Co to w ogóle są takie hackatony, jeżeli chodzi o robotykę?
1: Generalnie to hackatony mają różne formy. To jest, jeżeli chodzi o robotykę, to są takie wydarzenia, są wydarzenia, gdzie jest networking i są przedstawiane, właśnie są możliwości przedstawienia
2: swoich projektów.
1: My w tym momencie mamy w planie taki hackathon zorganizować na Politechnice. To są dopiero początkowe plany, ale na przyszły semestr mamy takie plany i żeby zintegrować troszkę tą społeczność Politechniki, nie tylko jako nasze koło, tylko również we współpracy z innymi kołami, chcielibyśmy zorganizować taki hackathon, żeby nie dość, że troszkę zapromować siebie, to jeszcze właśnie tą robotykę na całej Politechnice.
0: To poważna misja, rzeczywiście. Świetnie, że też chcecie sami coś takiego zorganizować. To powiedzcie tak jeszcze na koniec, gdzie można znaleźć o was więcej informacji?
2: Tak naprawdę najbardziej aktywnie aktualnie działa nasz LinkedIn i jest on prowadzony w języku angielskim. Mamy również Facebooka prowadzonego właśnie już po polsku i te profile działają na tą chwilę najprężniej, ale w najbliższym czasie będzie można też zauważyć aktywność na innych social mediach.
1: Tak, jeszcze jest strona internetowa nasza cybr. .pl, no i tam też można zobaczyć nasze osiągnięcia, no i również tam są linki do naszych mediów społecznościowych.
0: Świetnie, czyli wszystkich fanów lub osoby, które dopiero chciałyby się tą robotyką zainteresować, odsyłamy na media społecznościowe i na stronę koła naukowego cyber. A wam, dziewczyny, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Jest godzina 16.30, a to oznacza, że pora na audycję Oscylator i dzisiaj posłuchamy o programie SAFE.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
2: Witam wszystkich w audycji Oscylator. Ja nazywam się Daniel Zielonka, wraz ze mną jest...
3: Tomasz Jadczyszyn.
4: I Mark Harman.
2: W dzisiejszej audycji będziemy kontynuować temat programu SAFE. Zaczęliśmy trochę od drugiej strony, bo poruszyliśmy najpierw temat programu SAFE Zero, a na czym ogólnie polega sam program SAFE? Jak to wygląda?
3: No to mianowicie program SAFE wygląda tak, że dostajemy od razu te 185 plus minus miliardów złotych, w zależności od tego, jak się układa kurs euro, ponieważ ten kredyt dostajemy w euro. Mamy 45 lat na

0: Wszystkie kraje Unii Europejskiej przystąpiły do tego programu, gdyż kraje o wysokich rentownościach, to jest tak, że Unia Europejska ma AA+, a taki kraj jak na przykład Niemcy czy Luksemburg mają rating AAA+, co oznacza, że są w stanie emitować obligacje z niższym oprocentowaniem. Dodatkowo Niemcy dysponują swoim własnym programem zbrojeń nazywającym się Sondervermögen na 100 miliardów euro.
1: No tak, ale Polska nie ma tego ratingu i wszystkie kraje Unii Europejskiej właśnie o tym niższym ratingu przyjmują ten projekt SAFE, nawet Węgry, które bardzo nie lubią Unii Europejskiej.
2: Ogólnie bardziej to wygląda tak, że no po prostu chcą te pieniądze, a SAFE niekoniecznie będzie cały szedł na zbrojenie. On ma odciążyć państwa od tego 5%, na przykład jak my płacimy 5% PKB na zbrojenie, ma to nas odciążyć, żeby część pieniędzy mogła pójść po prostu bardziej w inne sektory.
1: Teraz ogólnie będzie trudno to wydać, bo to wszystko pójdzie na zbrojeniówkę. Znaczy będziemy tworzyć własne tam fabryki, będziemy ten PGZ dotować, czyli Polską Grupę Zbrojeniową. Mają powstać borsuki i inne właśnie zwierzęta wojskowe. No i widziałem, że inflacja ma jakby zjeść ogólnie większość tego długu i to, tą inwestycję, którą zrobimy w tą wojskowość, ogólnie ochroni nas przed zagrożeniem ze strony Rosji i też przyciągnie tutaj no, nowy kapitał i możliwości dla tych firm.
2: Tak, tak. Rząd deklaruje, że będzie to bodajże 89% pójdzie na polskie firmy. I dodatkowo warto też powiedzieć, że nie tylko inflacja jakby zmniejszy w teorii ten jakby wartość tego stricte, ale no warto też wspomnieć o ryzyku kursowym.
0: Tak, jednak przed ryzykiem kursowym chciałbym jeszcze dodać to, że tu te 89% środków z programu SAFE pójdzie na firmy w Polsce, co nie oznacza, że to będzie 100% polski kapitał. Oczywiście takie firmy jak MESCO czy Polska Grupa Zbrojeniowa otrzyma te środki, ale te środki otrzymają również na przykład, zależy, to jest tak, że też nie wiadomo, jakie dokładnie zamówienia będą realizowane w ramach tych projektów potencjalnych, ale no na przykład też Rheinmetall SA może otrzymać te środki.
1: Tak, wszystkie europejskie firmy zbrojeniowe mogą jak najbardziej dostać.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że jakby z zamiarem naszych rządzących jest wprowadzenie pieniędzy do gospodarki zamkniętej, gdzie dalej jakby te pieniądze będą reinwestowane. No, wiem, dajemy pieniądze na zbrojenia, zbrojeniówka musi wypłacić swoim pracownikom te pieniądze, to zwiększa możliwości konsumpcyjne, no i gospodarka dalej się kręci. A jednak no te spółki zagraniczne jednak będą preferowały wyprowadzać zyski za granicę.
2: Ja się ogólnie zgadzam z Benim, że to jest dobre dla nas, że kupujemy też od Europy ogólnie ten sprzęt, ponieważ no warto ogólnie dywersyfikować swoje zakupy. Nie tylko kupować od Amerykanów czy Koreańczyków, ale po prostu kupować od wszystkich, żeby nie być uzależniony od jednego dostawcy.
0: Ja bym się z tym absolutnie nie zgodził, ze względu na to, że okej, w kwestii ekonomicznej dywersyfikacja jest potrzebna, ale w kwestiach wojskowych, kiedy mamy coś takiego jak logistyka, najlepsza jest unitarność uzbrojenia, gdzie wszyscy mają to samo zbrojenie. I co jest moim zdaniem ciekawe i też nieporuszane w jakby tych, no w mediach nie spotkałem się z tym, to jest tak, że zamówienia przez jedno państwo mogą być realizowane i składane, z tego co pamiętam, do maja 2026 roku. Dalej zamówienia mogą być realizowane przez więcej niż jedno państwo. W sensie to muszą być zamówienia zbiorowe. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że pośrednio może to doprowadzi do większej unifikacji zbrojenia całej Unii Europejskiej.
2: Jednak no według mnie to nie ma zbytnio znaczenia, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, kto będzie rządził w tych krajach w przypadku, gdy wybuchnie wojna i czy na przykład ta osoba nie będzie mimo wszystko, może w pewnym momencie ci zablokować cały sprzęt.
1: Jeśli chodzi o tą unitarność, o unifikację zbrojenia Unii Europejskiej ogólnie i takie uniezależnienie się od innych mocarstw, jak na przykład Stany Zjednoczone, które na których polegaliśmy może nawet za dużo i jakby z Unią Europejską mamy więcej, mamy bliżej teraz, jeśli można powiedzieć, o politykę i zagrożenie ze strony Rosji, a USA widzi to inaczej i nie jest aż tak zainteresowana Rosją i Ukrainą jak pozostałe kraje Unii Europejskiej.
0: Na tym,

0: kończymy dzisiejszą audycję dotyczącą europejskiego programu SAFE. W następnym odcinku już za tydzień porozmawiamy o ekonomicznych oraz politycznych kwestiach związanymi z tymi programami. Do usłyszenia.
1: Ciao, ciao.
2: Do usłyszenia.
3: Oscylator. Audycja studenckiego koła naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja.
5: Szampan MP3.
6: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
7: W środę o 20:00.
5: Zaprasza Zespół Niemoc.
8: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
9: Time to wake up.
10: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
11: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
12: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

wracamy z przypomnieniem o konkursie, ponieważ czas dzisiaj leci jak szalony i do godziny 17 zostało już tylko 17 minut, więc przypominamy, że cały czas trwa konkurs, w którym możecie wygrać podwójną wejściówkę na jutrzejszy czwartkowy koncert Nioko i Nowika, który odbędzie się w klubie pod Minogą. Żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, to odpowiedzcie nam na pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi: gdybyś mógł przez jeden dzień zamienić się miejscami z dowolną osobą, kim byś był i dlaczego? SMS-y wysyłajcie nam na numer 7148, w nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to właśnie pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 23 zł i czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18.

snów. Małe ogłoszenie do wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej. Jest już dostępna ankieta oceny zajęć i prowadzących za semestr letni 2025-2026, który właśnie dobiega końca. Możecie już ocenić zajęcia i prowadzących za miniony semestr w systemie elektronicznym USOS Web. Ankieta będzie otwarta do 15 października, ale nie warto zwlekać z jej wypełnieniem, bo wiemy, jak to bywa w wakacje. Wszystkim nam już wylecą z głowy takie obowiązki. Także przypominamy o tym, że warto takie ankiety wypełnić.

Jeśli zastanawiacie się, co dalej po maturze, to teraz jest najlepszy moment, żeby dołączyć do grona studentów Politechniki Poznańskiej. Rekrutacja trwa i potrwa do 11 lipca. Możecie w tym roku zacząć studiować nowe kierunki, które znalazły się w tegorocznej ofercie edukacyjnej Politechniki Poznańskiej. Między innymi są to takie kierunki jak inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa, a także technologie kwantowe. Dzięki zaktualizowanym programom nauczania i współpracy z przemysłem zyskacie praktyczne umiejętności oraz przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Jest jedna opłata rekrutacyjna, co warto zauważyć. Możecie niezależnie od liczby wybranych kierunków zapłacicie po prostu tylko raz. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym wszystkie terminy rejestracji, składania dokumentów i ogłaszania wyników znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Tam też znajdziecie numer, pod którym możecie zadawać pytania.

0: Thanks for the cooperation.
1: Myślenie spiskowe towarzyszy człowiekowi od wieków, tak czytamy w najnowszym artykule Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową psycholog dr Michał Kosakowski właśnie z UAM powiedział, że myślenie spiskowe towarzyszy człowiekowi od wieków, bo tendencja do pewnego rodzaju podejrzliwości jest w nas głęboko zakorzeniona. Szczególnie jednak sprzyjają teoriom spiskowym okresy niepokoju lub zawirowań historycznych. Jak powiedział naukowiec z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM, myślenie spiskowe towarzyszy nam od wieków, a na przestrzeni ostatnich 100 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zawsze znajdzie się jakaś grupa ludzi, która ma pewne podejrzenia co do natury rzeczywistości. Szczególnie będą temu sprzyjać właśnie te okresy niepokoju, na przykład zimna wojna czy pandemia, dodał badacz zajmujący się właśnie myśleniem spiskowym. Zwrócił także uwagę, że w pewnych okolicznościach niekoniecznie wierzymy w teorie spiskowe, ale bardziej otwieramy się na możliwość pewnej przezorności. To cecha gatunku społecznego, jakim jesteśmy, poprzez którą czasem jesteśmy podejrzliwi wobec pewnych osób czy grup, ponieważ nie chcemy zostać oszukani lub paść ofiarą czegoś. Stąd też właśnie tendencja do okazyjnego myślenia spiskowego jest tak powszechna. Jeżeli takie myślenie spiskowe i teorie spiskowe was ciekawią, to odsyłam do artykułu na stronie UAM. Dr Michał Kosakowski, myślenie spiskowe towarzyszy człowiekowi od wieków, a na zegarkach już za chwilkę godzina 16:57 i to by znaczyło tylko jedno, że nadeszła pora na serwis informacyjny.
2: Aleksander Szwarc, zapraszam. Prezydent Poznania został zaatakowany tortem. Odbyło się to podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Poznania. Z tego powodu została ona na kilka minut przerwana. Tak o swojej motywacji mówił chwilę po zatrzymaniu jeden ze sprawców.
3: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami w FIM-ach, w innych i właśnie na to zasługujesz. Właśnie na to zasługujesz. To jest właśnie wotum nieufności na Poznaniaków wobec siebie Jaśkowiak.
2: Do ataku przyznał się kolektyw Rozbrat oraz Ruch Klimatyczny Jazda. Za powody swojej akcji podali m.in. wysokie koszty biletów komunikacji miejskiej, brak zaangażowania w sprawę osiedla Maltańskiego i brak dialogu z mieszkańcami.
4: Nie po to jako radni udostępniamy salę sesyjną dla mieszkańców, gdzie mogą przyjść, mogą wyrazić swoją opinię, żeby oni nadużywali tego zaufania społecznego, żeby atakowali prezydenta, z którym można się zgadzać bądź nie, ale nie można tak się zachowywać wobec kogokolwiek.
2: Mówił radny miasta Poznania Andrzej Prędka. W wyniku ataku pojawił się pomysł przechodzenia kontroli przez każdą osobę, która chce uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta. Obaj mężczyźni odpowiedzialni za atak na Jacka Jaśkowiaka usłyszeli dzisiaj zarzuty. O szczegółach opowiedział rzecznik prasowej komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
5: Ci mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz znieważenia go, przy czym ten czyn, to przestępstwo zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim. Dodatkowo jeszcze wobec tych dwóch mężczyzn będzie prowadzone postępowanie o wykroczenie polegające na zakłóceniu porządku i spokoju w miejscu publicznym. Za przestępstwo, o którym mówiłem wcześniej, grozi kara do 3 lat więzienia.
2: Dzisiaj ma być także rozpatrzony wniosek o wydanie oskarżonym zakazu zbliżania się do urzędu i urzędników, a także o przyznanie im dozoru policyjnego.
6: Informacje z bułgarskiej.
2: Lech Poznań poznał pierwszego rywala w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Będzie nim mistrz duńskiej Superligen zespół AGF Aarhus. Pierwszy mecz odbędzie się w Danii 21 lub 22 lipca. Natomiast rewanż tydzień później w Poznaniu. W meczach tych zagrać będzie mógł Mateusz Lis, który wczoraj po 8 latach powrócił do kolejorza. Ostatnio występował on w tureckim Göztebe, gdzie w 99 meczach zachował 44 czyste konta.
6: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
2: Z okazji tenisowego turnieju Poznań Open zmieni się organizacja ruchu w okolicy ulic Wojska Polskiego, Warmińskiej, Mazowieckiej i Kaszubskiej. Należy zachować ostrożność w rejonie zmian oraz pamiętać o obowiązku parkowania w miejscach do tego wyznaczonych. Utrudnienia potrwają do niedzieli. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta Poznania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Wybiła 17, zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej.
6: Studencki patrol.
1: W pierwszej godzinie studenckiego patrolu realizował nas Mikołaj Wichrowski, w drugiej godzinie będzie z nami Olga Grumowicz, a prowadziła i prowadzić do 18 godziny będzie Marta Broda. Ciekawa rozmowa czeka nas już za 10 minut. Jedwab kojarzy się z delikatnością, ale czy może pomóc w walce z nowotworami? Na to pytanie odpowiedzi udzieli nam pan magister Patryk Lorenz z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który opowie o swoich badaniach nad wykorzystaniem bioinżynierowanego jedwabiu do dostarczania terapii przeciw nowotworowych. O godzinie 17.30 jeszcze pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej, a to wszystko będzie także okraszone przypomnieniem o konkursie, który cały czas trwa.

0: Przypominamy o konkursie. Jeszcze niecałą godzinę macie, aby wziąć w nim udział. Możecie dzisiaj wygrać jedną wejściówkę podwójną na jutrzejszy czwartkowy koncert Nioko i Nowika w klubie pod Minogą. Żeby wygrać taką podwójną wejściówkę, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. A dzisiejsze pytanie konkursowe jest takie: gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się miejscami z dowolną osobą, kim byście zostali i dlaczego? Koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
5: Chcę powiedzieć je.
4: Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jest godzina 17.10, pora na naszą drugą rozmowę. Dzisiaj porozmawiamy o badaniach nad wykorzystaniem bioinżynierowanego jedwabiu do dostarczania terapii przeciwnowotworowych. I ze mną pan magister Patryk Lorenz z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za przedstawienie mnie tutaj krótkie.
0: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie, ponieważ badania, które pan prowadzi w ramach swojego doktoratu, wydają się bardzo ciekawe i bardzo przyszłościowe, bo myślę, że nam takim, powiedzmy, szarym obywatelom jedwab się kojarzy z, no właśnie z delikatnością, a tutaj się okazuje, że on może pomóc w walce z nowotworami. Myślę, że to jest na tyle szeroki temat, że warto by było na początek przybliżyć tak w kilku słowach w ogóle właśnie, na czym skupiają się pana badania.
1: Też mi się wydaje, że właśnie początkowo, kiedy myśli się o takim jedwabiu, to raczej nie przychodzi nam na myśl to, że można go wykorzystywać w takich celach biomedycznych, ale właśnie przychodzą nam bardziej na myśl inne wykorzystania jego. Chociaż tu właściwie myślimy o takim jedwabiu, który produkowany jest z tych jedwabników morwowych i kopkonów. Natomiast tutaj mówimy o jedwabiu pajęczym, który jest trochę inny i tutaj właśnie jego cechami między innymi jest to, że jest to taki materiał bardzo elastyczny i bardzo wytrzymały i dlatego między innymi znajdują zastosowanie w takich dziedzinach medycyny jak inżynieria tkankowa. A jeśli chodzi tak o bezpośrednio o moje badania, to prowadzę badania nad opracowaniem systemu dostarczania leków, który wykorzystuje właśnie bioinżynierowany jedwab pajęczy i w ten sposób chcemy dostarczać siRNA, czyli takie terapeutyczne kwasy nukleinowe do komórek nowotworowych w taki sposób celowany, czyli nasze cząstki rozpoznają na powierzchni komórek nowotworowych inne na przykład receptory czy białka, na podstawie których decydują, że to właśnie ta komórka jest tą, do których powinny one dotrzeć.
0: Rozumiem. Czyli tutaj te jedwabne nanosfery będą działały jako taki nośnik tego leku, tak?
1: Dokładnie tak. One same w sobie nie mają raczej efektu terapeutycznego, natomiast przenoszą inne leki, które potencjalnie mogłyby powodować na przykład efekty uboczne. Ponieważ kiedy myślimy o takich konwencjonalnych terapiach typu chemioterapia, to od razu przychodzi nam na myśl to, że powodują, oprócz tego, że dają ten efekt terapeutyczny, powodują też różne skutki uboczne i ostatecznie mogą przynieść nawet więcej szkody niż pożytku. Dlatego właśnie wykorzystujemy różne nośniki, które targetują tylko komórki nowotworowe, natomiast te zdrowe raczej zostawiają i skupiają się tylko na tych komórkach, do których chcą dotrzeć.
0: Rozumiem, czyli rzeczywiście wydaje się to być dosyć przełomowe, pozostawienie tych zdrowych naszych komórek i celowanie jedynie w te złe, powiedzmy sobie tak. A skąd w ogóle pomysł na wykorzystanie tego bioinżynierowanego jedwabiu i jak w ogóle się go wytwarza?
1: To znaczy, jeśli chodzi o wytwarzanie bioinżynierowanego jedwabiu, to wygląda tak, że można powiedzieć, że kiedy mamy sekwencję takiego naturalnego jedwabiu, to można powiedzieć, że wyciągamy z niej taką esencję, czyli sekwencję genetyczną i ta sekwencja genetyczna jest na przykład modyfikowana w jakiś sposób, a następnie za pomocą niektórych organizmów modelowych, takich jak bakterie, wprowadzamy za pomocą plazmidu tę sekwencję genetyczną. Bakterie następnie produkują pożądane przez nas białko i to białko możemy właśnie dalej wykorzystywać dla naszych celów. Ponieważ taka naturalna sekwencja jedwabiu pajęczego jest znacznie większa i takie białko jest powiedzmy 2-3 razy większe w porównaniu do tego bioinżynierowanego, ponieważ bakterie generalnie nie produkują tak dużych białek, jak jest to natywne białko pajęcze i z tego powodu musimy je trochę zmodyfikować, aby bakterie były je w stanie, można powiedzieć, udźwignąć.
0: Rozumiem. To jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ciekawy i taki nowatorski temat. Z tego, co przeczytałam, no to pan w swoich badaniach właśnie zajmuje się tym, żeby tutaj celować przede wszystkim w tego niedrobnokomórkowego raka płuc. I na jakim obecnie, powiedzmy, etapie są te badania i jakie będą ich kolejne kroki?
1: Jeśli chodzi o nasz projekt, w tym momencie jesteśmy już powiedzmy na końcowym etapie naszych badań in vitro i są one takie bardzo obiecujące. Rzeczywiście udało nam się dotrzeć bezpośrednio do tych komórek nowotworowych, podczas gdy, kiedy robiliśmy testy na komórkach takich negatywnych, które nie wykazują nadekspresji takich receptorów VEGFR1 oraz VEGFR2, ponieważ to są takie receptory, które właśnie celujemy za pomocą naszych cząstek, to tam te cząstki docierają docierały do nich znacznie mniej efektywnie. Teraz jesteśmy na takim początkowym etapie badań in vivo, wykorzystujemy w tym celu model mysi i również udało nam już się wykazać, że te cząstki docierają do guza i się w tym guzie akumulują w porównaniu do tego, jak działają one w takich komórkach negatywnych, gdzie ekspresji tych receptorów nie ma albo jest ona bardzo niska.
0: Rozumiem, czyli kolejne etapy już są przed Państwem. Może to będzie takie troszkę pytanie banalne, ale mnie właśnie jako osobie, która nie ma jakiejś takiej bardzo wiedzy medycznej, to mnie zastanawia potencjalnie, jeżeli to rozwiązanie miałoby być przeniesione już tutaj na praktykę rzeczywiście medyczną, jeśli chodzi o człowieka, jak będzie wyglądało takie leczenie za pomocą tego jedwabiu?
1: Generalnie to są bardzo małe cząstki, które mają tak powiedzmy około 100 do 200 nanometrów, więc tak naprawdę wprowadzamy je bezpośrednio do krwi, czyli kiedy podajemy je myszom, to właśnie podajemy je dożylnie. Jeśli podawalibyśmy je potencjalnym pacjentom, również wyglądałoby to właśnie w taki sposób. Także wtedy te cząstki dostają się do krwi i na podstawie właśnie swojej takiej rozpoznawalności, tego, że rozpoznają te konkretne receptory, chcielibyśmy, aby one trafiały bezpośrednio do guza i tak jak wspomniałem, zostawiały te zdrowe komórki, normalne komórki w spokoju. Natomiast jeśli chodzi o takie etapy badań, to właśnie teraz jesteśmy na tym, znaczy tak jak wspomniałem, kończymy już ten etap in vitro, następnym etapem jest in vivo i wtedy dopiero przechodzimy do takich badań klinicznych. Natomiast tutaj trzeba nadmienić, że tutaj często już potrzeba znacznie wyższego finansowania, znacznie większego nakładu ludzkiego, czyli kadra musi się zdecydowanie poszerzyć. No i potrzebne są też ośrodki, w których takie badania się prowadzi. Także no zdecydowanie najpierw powinno się przeprowadzić właśnie, a nawet jest to konieczne, przeprowadzenie badań in vitro, potem in vivo i dopiero na podstawie tego, jeśli te badania są obiecujące i znajdzie się odpowiednie finansowanie, możemy przechodzić do tych faz klinicznych.
0: A właśnie mówiąc o tym, że jesteście Państwo już po tych pierwszych badaniach in vitro i na etapie tych badań in vivo, jaki jest horyzont czasowy, żeby powiedzmy przejść oczywiście jeżeli zakładamy, że rzeczywiście te badania tutaj na tym etapie powiodą się, będą pozytywne, jaki jest horyzont czasowy wprowadzenia właśnie no może nie wprowadzenia jeszcze tej metody, ale przejścia do tych badań klinicznych, czy to jest bardziej kwestia miesięcy czy lat?
1: Myślę, że tutaj prawdopodobnie lat. Niestety nie mam za bardzo doświadczenia w takiej translacji, dotychczas nie mam za bardzo doświadczenia w translacji takich badań od tego etapu in vitro do in vivo. Tak naprawdę nie miałem jeszcze okazji współpracy z żadnymi ośrodkami klinicznymi czy też kontaktu, dlatego nie chcę się tutaj wypowiadać w taki sposób, jakbym zdecydowanie to wiedział. Natomiast z takiej wiedzy czysto teoretycznej wiem, że wprowadzanie nowych leków to zdecydowanie jest kwestia kilku czy nawet kilkunastu lat.
0: Ale jest tutaj pozytywny aspekt, skoro te pierwsze badania in vitro już się powiodły, no to wydaje mi się, że jesteście Państwo na dobrej drodze. Chciałam jeszcze zapytać, ponieważ tutaj skupia się Pan w swoich badaniach na tym niedrobnokomórkowym raku płuc, czy potencjalnie ten jedwab bioinżynierowany mógłby być wykorzystywany też w leczeniu innych typów nowotworów?
1: Tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że tutaj zdecydowaliśmy się na ten niedrobnokomórkowy rak płuca, ponieważ jest to bardzo często występujący nowotwór pośród różnych raków płuc. Występuje on chyba w przypadku około 85% przypadków. Natomiast zdecydowanie możemy celować też w inne receptory. Nasz zespół badawczy tak naprawdę nie zajmuje się wyłącznie celowaniem w ten niedrobnokomórkowy rak płuca, ale prowadzi też badania nad dostarczaniem tych sfer do raka na przykład jajnika czy raka piersi. Ze względu na to, że ten bioinżynierowany jedwab pajęczy może być modyfikowany, jego sekwencja genetyczna może być modyfikowana w taki sposób, żeby zawierała peptydy, które następnie mogą pełnić wyspecjalizowaną funkcję, taką jak na przykład rozpoznawanie receptorów, o czym już wcześniej wspomniałem, czy wiązanie kwasów nukleinowych, to możemy sobie tak naprawdę dowolnie wybrać jakiś peptyd, który wiemy, że rozpoznaje dany receptor i wtedy wyprodukować jedwab, który celuje w receptor występujący na powierzchni komórek, na przykład raka jajnika, raka piersi, raka trzustki, jeśli znamy profil genetyczny na przykład takiego pacjenta. Możemy przeprowadzić taką diagnostykę, którą w tej chwili można przeprowadzić tak naprawdę dosyć szybko. Jest to kwestia czasami nawet 24 godzin z tego, co ostatnio czytałem. Wtedy rozpoznajemy, jakie mutacje występują u danego pacjenta i jaki potencjalnie mógłby zostać wykorzystany nośnik.
0: Czyli potencjalnie jest to rozwiązanie, które może stanowić swoisty, wydaje mi się, no to będzie duże słowo, ale swoisty przełom w leczeniu nowotworów, tak mi się wydaje.
1: No zdecydowanie jest to taka terapia, która może być wykorzystywana w sposób uniwersalny. Natomiast jeśli chodzi o celowanie w różne receptory występujące na powierzchni komórek nowotworowych, to jest to raczej już coś takiego bardziej znanego, co jest kultywowane już od kilkudziesięciu czy kilkunastu lat. Natomiast zdecydowanie nowością jest tutaj forma, czyli właśnie te nanocząstki oparte na jedwabiu. Ponieważ często wykorzystywane są na przykład inne nośniki, takie jak cząstki polimerowe, czyli posomy, ale tam zdarza się na przykład, że one mają jakieś niepożądane działania albo niekoniecznie są takie biokompatybilne, ponieważ cząstki jedwabiu pajęczego są naturalne, raczej nie powodują one jakiegoś negatywnego efektu, jeśli chodzi o odpowiedź układu immunologicznego.
0: Czyli to jest niewątpliwy plus tego rozwiązania. No myślę, że to są bardzo pozytywne informacje i takie właśnie badania na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu się dzieją. No pozostaje mi na tutaj na koniec życzyć panu i zespołowi powodzenia w takim razie na kolejnych etapach tego badania. No i bardzo dziękuję, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie i dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję za rozmowę i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, a także za te życzenia odnośnie naszych dalszych postępów w działaniu.
0: A moim gościem był pan magister Patryk Lorenz z Uniwersytetu Medycznego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

już na końcówce semestru letniego jesteśmy, ale jeżeli jeszcze jest w Was ciekawość wiedzy, to zapraszamy w imieniu Politechniki Poznańskiej na wykład otwarty dla społeczności akademickiej pod tytułem Sól szkodzi czy pomaga? Ten wykład odbędzie się już jutro w czwartek o godzinie 16 w sali 123 Biblioteki Technicznej. Wstęp wolny, a poprowadzi go pan profesor doktor habilitowany Piotr Krawczyk z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

0: Jest 17.30, a to znaczy, że nadjeżdża do nas pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, co jest nie tak z wyrażeniem na chwilę obecną?
3: Nie.

0: formy niepoprawne. Albo rok, albo w przeciągu roku.
1: Też myślę, warto pamiętać, bo to w sumie też tak dodajemy te słowa, żeby gdzieś tam wydłużyć nasze wypowiedzi, że no, na chwilę obecną tego nie wiem, ale się dowiem.
0: Tak, coś w tym stylu. W tej chwili nie wiem, ale będę wiedziała, jeśli doczytam, dowiem się, dopytam.
2: Pani profesor, czasem, gdy mamy zagraniczne nazwy własne, które w mianowniku mają literę C, wymawianą jako K, to w innych przypadkach wymienia się w zapisie to C na K. Czy jest to konieczność?
0: Tak, w nazwach obcych, pisane przez C, zaraz podam przykłady, wymawiamy jako K. Na przykład Balzac, w tej chwili już jest obocznie pisany i przez C, i przez K, w francuskim oczywiście jako C, ale jest taki, był koniec XIX wieku językoznawca Baudouin de Courtenay, polski językoznawca, mimo że brzmi to nie po polsku, pisane przez Courtenay, przez C, ale czytany jako K. Claudio Monteverdi, kompozytor, Claudio, imię, pisane przez C, a czytane jako jako K. Descartes, matematyk, fizyk, też pisane przez C, czytane jako K. Giovanni Boccaccio, czytamy Boccaccio jako K, mimo że piszemy przez C. Fidel Castro, nikt nie będzie czytał Fidel Castro, tylko Castro. No to jest wynikające z uwarunkowań no, fonetycznych właściwie. Czy Hans Castorp, nie wiem, czy wiecie, o kogo tu chodzi? Chodzi o głównego bohatera Góry Czarodziejskiej, Tomasza Manna, czyli bohater już literacki. To są, dotyczy nazw osobowych, ale teraz weźmy sobie wyspę Capri. Piszemy przez C, ale wymawiamy jako K. Okay. Czy też Casablanca, zarówno jedno, jak i drugie, piszemy przez C, wymawiamy K. Capuletti, w tej chwili już jest obocznie pisane, ale pierwotnie było zawsze przez C. Czy Casino de Paris, no, ja wiem, że to jest obce, ale czytamy przez K. Czyli albo jeszcze jest taka gra Mokka, pisane przez C, pochodzi od nazwy miasta Mokka, ale piszemy przez C, ale wymawiamy jako K. To jest proste, więc tu nie jesteśmy tu w stanie nic na to poradzić.
2: Moje pytania też jest dosyć w sumie źle ujęte, bo teraz to domyśliłem się. Zauważyłem, że w sumie no to nazwy własne z C, a wymawia się na K, no to też mogą być w nagłosie. To C, wymiana jako K. Ja miałem bardziej w myśli słowa w wygłosie, czyli na przykład jest taki polski klub Termalika, pisze się przez C w mianowniku, ale jak odmieniamy, no to na przykład Termaliki,
0: tak.
2: bo inaczej byśmy to czytali na przykład jako Termalici, a tak. Nie o to chodzi.
0: A tak, zgadza
2: wtedy
0: się.
2: Właśnie jest to konieczność, żeby dostosować, żeby nie wychodziło właśnie
0: tak
2: do błędów, nie dochodziło tak, takich wymogów.
1: Pani profesor, czy dokładnie używane jako odpowiedź oznaczająca tak to zmiana znaczeniowa? Czy użycie tego słowa jako potwierdzenie jest poprawne?
0: To słowo jest takie manieryczne dla mnie, bym powiedziała. Taka maniera nadużywania, które, tak jak tu pani wspomniała, zastępuje potwierdzenie, znaczenie słowo tak. Dokładnie ma swoje znaczenie i tego, uważam, nie należy nadużywać, czyli dokładnie to w sposób drobiazgowy, szczegółowy, precyzyjny. Dokładnie zmierzyć, dokładnie zauważyć, czy zważyć, robić coś dokładnie, czyli bardzo precyzyjnie, wiedzieć, znać coś dokładnie. To jest w tym znaczeniu, dokładnie. Natomiast takie sformułowanie, dialog załóżmy, spotkamy się dziś dokładnie. I to już jest niepoprawna forma. Odpowiadam albo tak, albo nie. A dokładnie, no to właśnie jest to takie manieryczne, to dokładnie. Ono jest nadużywane w tej chwili.
1: Nawet często jest w takim połączeniu, że tak dokładnie.

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Autopromocja.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Przypominamy o konkursie, który cały czas trwa. Dzisiaj w Studenckim Patrolu macie do wygrania jedną wejściówkę podwójną na jutrzejszy koncert Nioko i Nowika w klubie Pod Minogą. Jeżeli tę wejściówkę podwójną chcecie zgarnąć, no to odpowiedzcie nam na pytanie konkursowe, które dzisiaj takie troszkę egzystencjalne. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się miejscami z dowolną osobą, kim byście zostali i dlaczego właśnie tą osobą? SMS-y z tą odpowiedzią wysyłajcie nam na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 23 zł. No i na wasze odpowiedzi czekamy już niedługo, bo tylko do godziny 18:00.

Politechnika Poznańska zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej pod tytułem Doktorat wdrożeniowy – nauka, która zmienia biznes. To wydarzenie odbędzie się 29 czerwca 2026 roku w godzinach od 11 do 14.30 na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jacka Rychlewskiego 2. Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk programu ministerialnego Doktorat wdrożeniowy. Będzie podjęta dyskusja na temat wpływu inicjatywy na otoczenie społeczno-gospodarcze. Będzie także omówione sprawdzone modele współpracy oraz skuteczny transfer wiedzy i technologii. Do rozmowy zostali zaproszeni praktycy programu, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Naukowego, Przemysłu oraz doktorantów. Jeżeli to brzmi dla Was ciekawie, no to odsyłam do strony internetowej Politechniki Poznańskiej. Tam znajdziecie więcej informacji. No i przypominam, że to wydarzenie się odbędzie już niedługo, bo 29 czerwca, start o godzinie 11.

W dniach od 5 do 7 czerwca w niemieckim Bad Schussenried odbyła się kolejna edycja European Railway Challenge, czyli międzynarodowych zawodów, podczas których studenckie koła i zespoły z całej Europy prezentowały i sprawdzały w praktyce zaprojektowane oraz zbudowane przez siebie lokomotywy. Drużyna Pudtrain z Politechniki Poznańskiej, reprezentująca koło naukowe inżynierów transportu publicznego, odniosła ogromny sukces, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobywając prestiżowy tytuł Grand Champion. Ponadto zespół Pudtrain zwyciężył w następujących konkurencjach: Autostop Challenge, Ride Comfort Challenge, Energy Storage Challenge, Design Report Challenge i Business Case Challenge, czyli stawka po prostu zamknięta samymi sukcesami. To osiągnięcie pokazuje bardzo wysoki poziom umiejętności technicznych i kreatywności przede wszystkim członków zespołu Pudtrain. No i to pokazuje nam, że studenci Politechniki Poznańskiej z powodzeniem rywalizują na poziomie europejskim. Całemu zespołowi gratulujemy, a więcej informacji o tych zawodach i o sukcesie Pudtrain znajdziecie na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Dobiega końca dzisiejszy studencki patrol. Jeszcze specjalne pozdrowienia dla całego zespołu futsalu kobiet AZS Politechniki Poznańskiej i specjalne pozdrowienia dla Izy wracającej po kontuzji z akademickich mistrzostw Polski. Tak jak wspomniałam, dzisiejszy studencki patrol już dobiega końca. Do zwycięzcy konkursu odezwę się po programie.

0: Studencki Patrol już dobiega końca finalnie. Realizowała go w drugiej godzinie Olga Grumowicz, a prowadziła Marta Broda. Do usłyszenia już jutro o 16 w czwartkowym Studenckim Patrolu i wybiła już godzina 17.57, więc pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Schwarz, zapraszam. Wczoraj spółka Koleje Wielkopolskie oraz firma Public Transport Service podpisały umowę na rozbudowę regionalnego taboru kolejowego. W jej ramach zakupione zostały dwa używane spalinowe zespoły trakcyjne z zagwarantowaną opcją rozszerzenia zamówienia o dwa kolejne pojazdy. Będą one kursować na trasach Poznań-Wągrowiec, Poznań-Wolsztyn, Krzyż-Piła czy Rogoźno-Wągrowiec. O szczegółach technicznych pojazdu opowiedział prezes spółki Public Transport Service Robert Karwasz.
2: Pojemność, jak dobrze pamiętam, 154 osoby dokładnie, czyli tam z 20 miejsc siedzących jest składanych, oczywiście dodatkowo jeszcze. 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa.
1: Zgodnie z zawartą umową, maksymalny czas oczekiwania na dostarczenie pojazdów do Kolei Wielkopolskich wynosi 12 miesięcy. 100 lat temu powołano w policji funkcję dzielnicowego. Z tej okazji Komenda Wojewódzka w Poznaniu ruszyła z akcją Znani na Dzielni. O szczegółach akcji powiedział komendant wojewódzki nadinspektor Tomasz Olczyk.
3: Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy, kto mieszka w Wielkopolsce, no wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić dzielnicowym różnymi swoimi problemami.
1: Obecnie w Wielkopolsce liczba dzielnicowych to około 800 osób.
4: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Obchodzimy miesiąc świadomości lipedemii. Jest to przewlekła, postępująca choroba podskórnej tkanki tłuszczowej, występująca niemal wyłącznie u kobiet. O najczęstszych objawach choroby opowiedziała w Studenckim Patrolu magister Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
5: Lipedema przede wszystkim nie jest problemem jedynie natury estetycznej. Pacjentki często latami zmagają się z dyskomfortem czy bólem, których przyczyn nie znają. Do takich najczęstszych objawów zaliczamy zwiększenie obwodu kończyn dolnych czy ramion, taką charakterystyczną granicą pomiędzy nieobjętymi chorobą częściami ciała, czyli właśnie rękoma czy stopami.
1: Szacuje się, że lipedemia dotyka od 11 do 19% kobiet na świecie.
4: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Rozpoczęła się kolejna edycja cyklu Lato na Wildzie. Składa się ono z 4 wydarzeń organizowanych cyklicznie tydzień po tygodniu. We wtorki kino plenerowe, w czwartki aktywności na świeżym powietrzu, w soboty koncerty i w niedzielę warsztaty i spektakle dla dzieci. Wszystkie atrakcje są bezpłatne i odbywają się na rynku wildeckim oraz w parku imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Cykl potrwa do 16 sierpnia. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
6: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
7: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
8: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Hej! Jara! Gramy na aferę!
10: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
11: godzina 18.02, jak co środę witamy w Gramy na Aferę. I dzisiaj wreszcie jesteśmy chociaż troszeczkę na czasie i wspomnimy o tym małym wydarzeniu, które odbywa się za oceanem i czasami nawet zahacza o piłkę nożną, czyli o mundialu. A z wami przez najbliższą godzinkę będą Michał Płocki,
12: Piotr Czernota i nasz gość dzisiejszy. Może cię przedstawię, zanim tutaj wydasz głos siebie. Z nami jest człowiek, który opowie nam troszeczkę o imidżu tego wszystkiego i o postrzeganiu tego wszystkiego. Pierowiec, specjalista od wizerunku, aktualnie szef promocji Teatru Nowego w Poznaniu, a przede wszystkim fan piłki dużej, małej i najważniejsze średniej. Rafał Piotr Michalczuk, dzień dobry.
13: Dobry wieczór, ja też taki średni jestem. Poza tym ten cały mundial to jest jeden wielki teatr, także wszystko się zgadza.
12: Witajcie w rozmowach mundialowych. Zacznijmy może szybciutko od bardzo szerokiego i bardzo ogólnego. Panowie, jak wam się ten mundial na razie podoba?
11: Ja jestem wzburzony jedną rzeczą. Są idealnie nie moje godziny rozgrywania meczów. 4 lata temu mieliśmy tak przesunięcie mniej więcej o 8 godzin wszystkiego i ja w pracy oglądałem 3 mecze i nie mogło być lepiej. Mm-hmm.
12: A teraz nie chcecie się posiedzieć po nocach?
11: 19 jest fajna, 21 jest fajna, północ jeszcze troszkę, ale krócej ta 3-6...
12: Od razu widać, że nie jesteś fanem NBA po prostu.
11: To zdecydowanie nie.
12: Rafał, ty jak?
13: Proszę pana, jestem stary, mam małe dziecko, nic się nie zmieniło, wstaję.
12: Wstajesz czy nie idziesz spać?
13: Nie idę spać, no są rzeczy ważne i ważniejsze.
12: Okej, no godziny godzinami, a jak sportowo? Bo przez chwilę chociaż porozmawiamy o samej piłce na tym mundialu.
11: Samej piłce, ta faza grupowa, jak to... Faza grupowa na mundialu, ona zwykle się tak powoli rozkręca i czekamy zwykle na jakiś taki 1-2 mecze, które nas zaskoczą, bo mimo wszystko na te tam 100 meczów zwykle takich super ciekawych jest 10 i no zaczęło się nam to trafiać, no chociażby mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, to jest chyba to, na co czekamy, czyli jakaś rzeczywiście niespodzianka, gdzie trzeba sobie sprawdzić, gdzie ten kraj leży na mapie, no, tak naprawdę prawie Portugalia. Tak. No a sportowo chyba na razie ulubiony Holandia-Japonia, gdzie rzeczywiście było grania dużo w dwie strony. Japonia jak zaczynała przegrywać, to zaczynała rzeczywiście dosyć mocno cisnąć.
12: Jak dla mnie te nocne hity na razie absolutnie zachwycają. Te mecze, o których tacy bardziej niedzielni kibice mówią, nie no, przecież nie będziesz siedział do 3 w nocy, żeby oglądać, jak Iran gra z Nową Zelandią, a ja na to odpowiadam: człowieku, kiedy indziej zobaczę mecz Iranu z Nową Zelandią, jeżeli nie dzisiaj o 3 w nocy. I te nocne mecze naprawdę muszę powiedzieć, że absolutnie dowożą, w nocy dzieją się rzeczy piękne. Rafał, ty zerkasz na murawę? Co tam na tej murawie, zanim przejdziemy do rzeczy, które się dzieją poza nią?
13: Jeżeli na mundialu grasz człowiekiem, który nazywa się Liberato Cacace i jest to człowiek od Ryana Reynoldsa prosto z Walii, a jest Nowozelandczykiem. Aha. Ja jestem zachwycony. Tak. Jeżeli masz reprezentantów drużyny, w której kraju płacisz guldenem karaibskim, ja jestem zachwycony. Więc uważam, że pod kątem frików piłkarskich wszystko jak na razie dowozi. Duże marki zaczęły powoli dowozić, a Hiszpania dowozi tak, jak myślałem, że będzie.
12: No tak. Hiszpania, z tego co widziałem statystyki, od czasu, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata, to chyba wygrali 3 mecze do tej pory na mundialach, a tak to jakieś ciągle remisy, porażki, wtopy, nie wiem co się z nimi będzie działo.
11: Tak jak z Niemcami, dużo się popsuło. Co ciekawe, to jest odwrotność Holandii, która widziałem, że dzisiaj, od kiedy przegrała ten mecz z Hiszpanią, nie przegrała w regulaminowym czasie żadnego meczu na mundialu i odpadła 2 razy z Argentyną pokarnych.
12: Słuchajcie, no tematów jest naprawdę co niemiara. Ta piłka kręci się coraz szybciej i ja się nie mogę powstrzymać od powolnej ekscytacji. Tak jak na początku była bardzo powolna ekscytacja, tak teraz, kiedy już koła zamachowe Mistrzostw Świata poszły w ruch, to naprawdę zacząłem nam coraz bardziej w tym rytmie mundialowym żyć i, jak powiedział klasyk, oddychać powietrzem mundialowym, a nie poza mundialowym, jak reprezentacja Polski. A jednocześnie muszę powiedzieć, że nie mogę się pozbyć pewnego wrażenia, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak z tą imprezą, że mam jakiś taki pewien moralny zgryz, oglądając tę imprezę, i wydaje mi się, że jest to bardzo dziwne, bo 4 lata temu byliśmy w Katarze, 8 lat temu byliśmy w Rosji, a jednak mam taki jakiś feeling, że coś się zmieniło, że coś się złamało, że coś nawet w porównaniu z tymi dwiema imprezami poszło w nie taką stronę, w którą powinno, i że te wszystkie właśnie tematy pozasportowe i te wszystkie zachowania kraju gospodarza są trochę nie w porządku. Czy to jest tylko mój feeling, Rafał? Czy uważasz, że rzeczywiście coś tam zmieniło? Coś pękło?
13: Ja myślę, że został nałożony jeden filtr, nazywa się Gianni Infantino. Tak naprawdę w wypadku poprzedniego mundialu mówiliśmy o prawach człowieka w kontekście przed mundialem. W wypadku Rosji mówiliśmy o tym, że w dniu otwarcia fajnie, wszystko się dzieje, ale w tym momencie, jeżeli byśmy wyszli z Krasnodaru, no to Gruzja właśnie musiała przestawiać słupki graniczne, bo gospodarze mundialu próbowali zaprosić ich trochę w inny sposób, niż powinno się w tym mundialu grać. W trakcie mundialu we Francji, przepraszam, Euromistrzostw Europy we Francji, żółte kamizelki protestowały na skalę masową i nie było też żadnego innego problemu. Tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że w najbardziej bezczelny sposób został wypiętrzony Donald Trump, i to cię może drażnić. Zostały kwestie wizowe, czy w bardzo bezczelny sposób zostały pokazane mechanizmy FIFA, które kiedyś przynajmniej próbowali ukrywać.
12: No właśnie, tak mam wrażenie trochę, że chyba spadły te białe rękawiczki. Ja bym chciał na sekundę wrócić do historii absolutnie już antycznej, czyli lat 2014-2015, kiedy to szefem FIFA w swoich dniach ostatnich był niejaki Sepp Blatter, który w tamtych czasach, nie wiem czy pamiętacie, ale był dla nas ucieleśnieniem wszelkiego zła, człowiekiem, który absolutnie gorzej w piłce nożnej być nie może, gorzej nie może być zarządzana FIFA. W 2015 wreszcie rozpoczął się desant na tą FIFA i wreszcie rozpoczęło się oczyszczanie tej organizacji z korupcji. Co ciekawe, możecie tego nie pamiętać, ale FIFA z korupcji oczyszczał amerykański Departament Sprawiedliwości. Nie były to żadne Interpole, nie były to żadne organizacje międzynarodowe. Nie. Amerykańskie DOJ wjechało właśnie do szwajcarskich biur FIFA, zgarnęli stamtąd papiery, aresztowali mnóstwo ludzi i postawili zarzuty korupcyjne Seppowi Blatterowi, i wydawało się, że rzeczywiście jakieś czyszczenie nastąpi. A co się wydarzyło tak naprawdę? No cóż, okazało się w trakcie tego procesu, w trakcie rozmowy z prawnikiem FIFA, że zaraz po tym, jak to czyszczenie amerykańskie się odbyło, to tak naprawdę od razu rozpoczęły się negocjacje dotyczące praw transmisyjnych do Mistrzostw Świata, które będą organizowane w Stanach Zjednoczonych już w 2026 roku, wyobraźcie sobie, już 12 lat później. Od razu zaczęto rozmawiać z Foxem, od razu zaczęto rozmawiać z NBC, od razu zaczęto rozmawiać z kanadyjskim CTV, a to głosowanie na temat tego, gdzie będzie się odbywał Mundial w 2026 roku, teoretycznie odbyło się 3 lata później, więc...
11: To ja tu wejdę z taką próbą chociaż troszeczkę wybielenia tej sytuacji.
12: Dawaj.
11: FIFA ma zasadę karencji, jeżeli chodzi o kontynenty goszczące mundial, i tam matematyka nam delikatnie podpowiadała, że znając następnych gospodarzy, czyli 2018 Rosję, no, w cudzysłowie Europę, i dalej azjatycki kontynent w 2022, tak naprawdę ta Ameryka czekała na swoją kolejkę, pamiętając jeszcze, że dopiero skończył się mundial w Ameryce Południowej, więc tam mogliśmy się domyślać, że tak naprawdę to będzie czas na Amerykę, no ale oczywiście wiemy, że same procesy głosowania na gospodarzy takich turniejów, to są okupione dosyć powszechną i dobrze udokumentowaną korupcją.
13: Poza tym ja dodam, że to nie do końca tak. No jeszcze powstał fantastyczny dokument na jednej z platform streamingowych, który mam wrażenie, że prawie, że ten Departament Stanu wjechał tam właśnie po to, żeby ten dokument nakręcić. Przypomnę wam też jeszcze bardziej antyczne czasy, czyli Brazylię. Tam rozruchy polityczne miały być, jak to w Ameryce Południowej, gaszone mundialem. No i dzięki temu Brazylia dalej nie pozbierała się po tym sukcesie, bo ma kilka stadionów w środku dżungli. Więc głosowania FIFA rządzą się absolutnie własnym kluczem, a i tak wiemy, że najważniejsze są Karaiby i Afryka, gdyż jest ich najwięcej i one głosują na to, kto ten mundial będzie organizował.
12: No tak, 211 głosów z tego, co pamiętam, jest w tej organizacji. Wszyscy ci, którzy poparli kandydaturę USA, trochę zbierają właściwie z tego profity, można powiedzieć. Donald Trump, pamiętam, wtedy na Twitterze dał czerwoną kartkę wszystkim, którzy powiedzieli, że nie będą głosować na USA, pisząc coś takiego w swoim stylu, typu byłoby mi bardzo przykro, gdyby na przykład którymś z tych krajów przypadkiem ucięto dotacje, drodzy państwo. Byłoby naprawdę niefajnie. No więc tak, niby naturalna kolej rzeczy, niby nie, bo trochę jednak śmierdzi to machloją. Gianni Infantino, który wjeżdża jako pan transparentność, który po blaterze wszedł do FIFA i mówi, to wszystko będzie teraz bardzo przejrzyste, to wszystko będzie teraz absolutnie jasne. Nie będzie żadnej polityki w naszej wspaniałej piłce nożnej, a chwilę później pojawia się na inauguracji Donalda Trumpa. Wizerunek FIFA troszeczkę jest nas szarpnięty, mówiąc delikatnie. Rafał, powiedz nam, czy jak w ogóle zarządzać wizerunkiem takiej organizacji? Organizacji, która z jednej strony tak bardzo deklaruje neutralność, otwartość, to, że łączą cały świat właśnie piłką nożną, a jednocześnie ich działania są całkowicie sprzeczne z tym, co jest deklarowane. W jaki sposób robią tutaj ten PR i w jaki sposób oni się w ogóle poruszają? Czy po prostu przestali udawać?
13: Drogi są dwie. Po pierwsze, Stany mają fantastyczny program wprowadzony już od czasów głosowania, czyli 25 miast hostów, które dostały potężne pieniądze od FIFA, które teraz sobie ściągają z powrotem. Wobec czego w opcji podstawowej są takie bardzo niezdrowe fast foodowe restauracje, które w swoim statucie mają utworzenie akademii sportowych po to, dlatego że przecież i tak najważniejszy jest ruch i sport, a to, że przy okazji przytyjesz 6000 kalorii od każdego z ich produktów, to jest zupełnie inna sprawa. FIFA działa bardzo podobnie. My naprawiamy wam życia, a to, że przy okazji kilkanaście tysięcy osób umrze przy budowie stadionu, koszty. Zdarza się. Druga sprawa to jest tak naprawdę, że działają jak każdy monopolista. Nic się nie dzieje. Wszystko jest dobrze. Pamiętasz Gianniego Infantino? Pamiętacie Gianniego Infantino z początku?
14: Relax.
13: To, że dany kraj ma taką politykę, a nie inną wizową, to jest ich sprawa. My tak naprawdę tylko tu sprzątamy, a tak poza tym to za chwilę zaśpiewa Michael Bublé, więc o co wam chodzi, ludzie?
11: Tak, no jeżeli chodzi o powiązania FIFA z władzami różnych krajów, tak naprawdę trzeba im przyznać rację, że oni są otwarci i bardzo równo wszystkich traktują, bo nie brzydzą się zupełnie żadnego pieniądza, czy ten pieniądz pochodzi z jednej dyktatury, czy drugiej. No jeszcze wracając do tego naszego pierwszego pytania, co wyróżnia te mistrzostwa, że tak nas denerwują, to wydaje się tu rzeczywiście, że ta osoba lidera politycznego wysuwa się bardzo, bardzo naprzód, bo warto przypomnieć coś, co się odbyło rok i dzień temu, czyli finał klubowych mistrzostw świata, gdzie Donald Trump po prostu wszedł na środek celebracji i podniósł puchar za klubowe mistrzostwo świata.
12: W tym roku też podobno ma podnosić.
11: No właśnie też słyszałem te zapowiedzi, że Donald Trump znowu wejdzie i tym razem jeszcze ważniejsze trofeum zdobędzie i będzie mógł je pokazywać u siebie w gabinecie.
12: Dorzucając do nagrody pokojowej FIFA.
13: No to ja troszeczkę obronię FIFA w tym momencie. Będę adwokatem diabła ze względu na to, że jak cofniecie się pamięcią i do Kataru, i do Rosji, to mi wczoraj na wspomnieniach wyskoczyło coś takiego, jak takie fantastyczne zdjęcie szejka z Arabii Saudyjskiej, kiedy Rosja strzeliła bramkę Arabom i siedzi tam Władimir Putin właśnie z Giannim, którzy dziwią się i chichoczą
14: zespołu. Jak to się w ogóle mogło wydarzyć? Z kolei przecież wejście pana, który robi steki na celebrację w Katarze i to, że podniósł Puchar Świata, nie różni się dla mnie wiele od tego, że Donald Trump, który jest tak odklejony, również sobie na to pozwolił.
12: Słuchaj, on nawet nie robi steków, tylko on sypie solą te steki.
11: Dokładnie tak. Ładnie sypie solą.
14: Więc jeżeli mówisz o tym, że mówisz o panu transparentnym, ja po prostu uważam, że Gianni Infantino po prostu nareszcie transparentnie pokazuje, na czym to wszystko polega.
12: Czyli naturalna kolej rzeczy właściwie.
14: Jeżeli pozwalasz odklejonym ludziom władać taką kwestią, to będą coraz bardziej odklejeni. Od Argentyny, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, i przyklepywania hunty wojskowej, która potrzebowała sukcesu, żeby nie spać ze stołka, przez no właśnie na przykład Brazylię i to, że ludzie byli zgarniani całymi oddziałami wojskowymi z faweli, bo tutaj przecież nie ma biedy, po to, że w Petersburgu wręcz po prostu malowano trawniki. To się nie zmienia. Mam wrażenie po prostu, że opakowanie komercyjne w wersji amerykańskiej jest na tyle duże, że po prostu widzimy to lepiej i bardziej.
12: Mm-hmm. No właśnie, dużo się mówi o tej amerykanizacji, taki worek się stał z tego pojęcia, do którego się absolutnie wszystko wrzuca. Czy rzeczywiście amerykanizacja jest jakimś zjawiskiem, które moglibyśmy opisać i nazwać w przeciwieństwie do wszystkiego innego, co dzieje się ze światową piłką, czy jest to po prostu kapitalizacja, ale w wersji turbo kraju, który jest number one kapitalistą i po prostu robi to najmocniej i w najbardziej intensywny i oczywisty sposób?
14: Tak. Oczywiście, że tak. Według mnie tutaj cała sprawa rozbija się tylko o to, że trafiliśmy do kraju, który w 94 również to robił i robił wtedy wszystko bardziej. Teraz po prostu skala przez sociale i przez inne tego typu rzeczy się gdzieś tam zwiększyła. Oczywiście, że samym piłkarzom nie podoba się przerwa na wodę, kiedy jej nie potrzebują, ale na przykład nasi producenci, nasi dostawcy całej transmisji pokazują, że można nie pakować tam reklam. To jest kwestia decyzji kraju, który nadaje. Do tego, jeżeli macie w kwestiach reklamowych wielkie flagi, to, że 22 chłopa wychodzi na murawę z każdej drużyny i mamy trochę tą celebrę przed meczem, mi się to podoba.
11: Nie, bo to jest rzeczywiście coś, co z jednej strony nie ingeruje w sam sport, a z drugiej strony fajnie pokazuje dla tych zawodników, że ktoś tam jest tam trzecim bramkarzem, niech wyjdzie.
12: Jasne.
11: Niech pośpiewa i tak dalej. Jeżeli chodzi o same reklamy, to u nas z tego, co sprawdziłem, wynika to z przepisów, że TVP po prostu nie może pokazywać reklam w środku żadnych programów, więc dobrze się złożyło, że my chociaż nie mamy tej przerwy w środku meczu, co rzeczywiście jest już ingerencją w samą strukturę meczu, bo mamy przerwę, która jest i przerwą taktyczną, i przerwą pozwalającą troszeczkę odsapnąć, więc rzeczywiście minimalnie, bo to nie jest jakiś wielki game changer, ale wpływa w samą strukturę spotkania.
12: No ale właśnie, czy reprezentacja Niemiec naprawdę potrzebuje odsapnąć w pierwszym meczu mundialu po 20 minutach na klimatyzowanym stadionie? To pytanie zostawimy może wam na sekundę, zrobimy krótką przerwę muzyczną i za momencik wrócimy do was z rozmową o amerykanizacji futbolu.

0: Radio Afera, wracamy do audycji Gramy na Aferę, rozmawiamy o amerykanizacji futbolu i wszystkich kwestiach, które się z tym pojęciem wiążą. Zahaczyliśmy już o te cooling breaki, o ten hydration break, to się chyba po ich niemu nazywa, więc zejdźmy na sekundkę z tematów wizerunkowych i przejdźmy do amerykanizacji w sensie może nie stricte, ale dość sportowym i chciałem was zapytać o to, jak wam się podobają te zmiany boiskowe, które nastąpiły. Już ustaliliśmy, że ta przerwa jest taka, no, przeciętna, bym powiedział. Widziałem, że Amerykanie już zaczęli nazywać to końcem pierwszej kwarty i że już ta połowa trwa dwie kwarty, więc co do tego już słówko powiedzieliśmy, ale są też przecież inne zmiany boiskowe. Mamy dość wyraźne zmiany przepisów i mnie się wydaje, że te zmiany przepisów są na plus właściwie.
1: Są zdecydowanie na plus, bo tak jak przerwa na wodę rozwadnia nam spotkanie, to tamte zmiany zdecydowanie je przyspieszają. Szczególnie jeżeli chodzi o to leżenie, jak nas boli. No okej, boli cię, schodzisz z boiska, czekasz odpowiedni czas i okej, leż sobie ile chcesz. I tu rzeczywiście na ten moment sędziowie bardzo ładnie liczą na paluszkach i pokazują, że będzie to egzekwowane. Jestem ciekaw, czy to zostanie w takiej egzekucji na dłużej, bo tak jak ten przepis o tym, że liczymy bramkarzowi bardziej dynamicznie 6 sekund jej, no to jest 6 sekund od jakiegoś tam czasu, bo tak. Tam, i jak nie, to mamy rożny. On chyba, jak przynajmniej jak jestem na stadionie, to zawsze mi się wydaje, że to 6 sekund to tam trwa z 20, mhm. Ale mam nadzieję, że to jest coś, przy czym zostaniemy. Oprócz tego mamy te takie trochę pierdółki, czyli możemy weryfikować rzut rożny. Z tego, co rozumiem, one będą weryfikowane dopiero jak padnie z nich gol i ten rzut rożny byłby nieprawidłowy. Tu chyba nie mieliśmy jeszcze dobrego case'u na to i mieliśmy dosyć ciekawą sytuację ze zmianą kartki z kartki jednego zawodnika na kartkę symulującego zawodnika, co wszystko to tak naprawdę jest na plus.
0: Tak zwany przypadek Gipsa. Wszyscy fani Arsenalu wiedzą o czym mówię. Wczoraj w nocy chyba w meczu Norwegia-Irak jeden Norweg tak wyjechał za boisko, że naprawdę nawet w transmisji z daleka było widać, jak bardzo daleko ta piłka jest poza linią boczną, a sędzia nie zauważył i musiał dostać sporo komunikatów do ucha, żeby wreszcie to gwiznąć. Rafał, co ty myślisz o tym, co tam się dzieje na tym boisku? Co myślisz o tym, że nagle się okazało, że piłkarze są twardsi niż nam się wydawało?
2: Ja jestem zachwycony, bo po tym jak w Katarze w ramach walki z przedłużaniem spotkań dodawaliśmy po 20 minut do każdego meczu, jest to fantastyczne, że można też w drugą stronę. Co do wyjechania z piłką, dodam tylko, że oczywiście ta niesprawiedliwość jak zawsze spotkałaby drużynę, w której gra zawodnik z Krakowi, więc i Pogoni Szczecin. Tu zero tytuli się zgadza. Ale ja mam takie poczucie, że poza przerwą na wodę absolutnie wszelkie zmiany są pozytywne. Do tego od początku tego wstępu, tak jak już mówiliśmy, przez dużą część analityczną no też są momenty na tym mundialu. Nie mówmy o tym, że samo na przykład rozszerzenie tego pakietu zespołów, gdzie na początku wszyscy kręciliśmy nosem, nagle okazuje się, że płaczący Dick Advokat przy Curaçao, jak to niektórzy mówią, tudzież Curaçao, albo kiedyś dowiemy się, jak naprawdę ten kraj się nazywa.
1: Byłem na miejscu, Curaçao jest okej.
2: To naprawdę są to momenty wzruszające i fajne i jednak pokazują, że FIFA, tak jak w wypadku Ligi Mistrzów UEFA, jest w stanie mieć dobre systemowe rozwiązania, tylko trzeba im czasami na to pozwolić. Chociaż jeżeli ktoś mi wyjaśni, co powiedział sędzia z Brazylii, to stawiam dychę.
0: Ach, w momencie otwarcia. No rzeczywiście, jak mówił i brzmiał trochę jak komunikaty na dworcu Poznań Główny, które, dobra, w sumie nawet są jeszcze bardziej wyraźne. Okej, zgadzamy się z tym, że z tymi przepisami zrobiło się nie najgorzej, natomiast nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, ale Amerykanie bardzo lubili też ufajniać futbol i uatrakcyjniać ten jakże nudny sport. Przypomnijmy, że kiedy zaczynało się North American Soccer League w antycznych latach 70. to było bodajże, tak. czy nawet wcześniej. Tam, kiedy sport zaczynał wchodzić na amerykańskie stadiony, tam się pojawiły naprawdę osobliwe rozwiązania. Przypomnijmy, że na przykład spalony był dopiero od 35 metra i była wyrysowana linia spalonego, tak jak w hokeju.
2: Rzuty karne, jeden na jeden.
1: Oj, te rzuty karne, najpiękniejsza rzecz, jaka powstała. Ja, naprawdę, zróbmy dwie kategorie karnych. Ja, przy jakimś tam faulu w narożniczku pola karnego, dajmy to jeden na jeden, dajmy to show.
0: Były jeszcze chyba różnokolorowe kartki, które były właśnie takim timeoutem dla piłkarza, również hokejowym, że on sobie siedział przez minutkę gdzieś za linią końcową, no ale nic z tych rzeczy absolutnie Amerykanów nie porwało. Liga się zawinęła, mimo że New York Cosmos chyba jest taką marką, która jest znana do dziś właściwie. Marka Pelego i braci Warner, więc tam Bugs Bunny przybijał piątkę na stadionie Pelemu i Pele nie mógł z tym właściwie nic zrobić. Działo się w Ameryce, jeżeli chodzi o piłkę. Wtedy soccer musiał walczyć z innymi sportami, z baseballem, futbolem amerykańskim, koszykówką. Dzisiaj ta walka chyba jest rozłożona na jeszcze więcej frontów, no bo w 2026 walka o uwagę po prostu odbywa się na naprawdę wielu frontach i jest chyba jeszcze trudniejsza, wydawałoby się, niż 50 lat temu.
2: No, przypominam, że jednym z pomysłów przed tym mundialem było to, żeby w tym samym czasie trwał wirtualny mundial e-sportowy i moglibyśmy w popularne gry wideo zdobyć mistrzostwo. Także jest szansa, że kiedyś nas to czeka. Do tego FIFA zaczęła zastanawiać się nad takim fantastycznym marketingowym rozwiązaniem, to znaczy wirtualnym uczestnictwem na stadionie. Więc mielibyście przeżywać za pomocą albo VR-u, albo innych kamer, albo wstawek, to jaka jest atmosfera. Bardzo mnie to bawi, bo w kontekście tego, jak wiele stadionów, czy to na przykład na Mestalla, Nowym Mestalla w Walencji, czy właśnie w Stanach istnieją takie miejsca za słupem, to mam wrażenie...
0: Z ograniczoną widocznością, Rafał, tak, nie za słupem.
2: To jest to dokładnie pomysł na rozwiązanie tego typu miejsc. Ale tak, no, Amerykanie mają czasami dobre pomysły, czasami. Do pewnego momentu mam też poczucie, że będzie wysycenie liczbą analiz tego, ile kamer mamy w tym momencie w transmisjach, to, że możecie oglądać ze statystykami nałożonymi na piłkarzy, bez dźwięku, z dźwiękiem przerywanym, z muzyką. Mam wrażenie, że niedługo będziecie mogli na meczach puścić własną playlistę. Ale fakt faktem, że na koniec końców i tak trzeba pewnie skracać czas gry, trzeba pewnie skracać przerwy w grze. Co myślicie na przykład o lotnych zmianach, nad którymi zastanawia się FIFA?
0: Lotne zmiany.
2: Hokej, po prostu hokej.
0: Tak, ale dostępne przez cały mecz, po prostu bez ograniczeń.
2: Tak. Albo challenge, bo też o tym była mowa.
1: Kurczę, ja o tym sobie myślałem ostatnio, właśnie gdzieś to na Twitterku wyszło, ale wydaje mi się, że przy tym, jak obecnie futbol ewoluuje, jak jest duży nacisk na pressing, to moglibyśmy sobie chyba popsuć grę.

0: momentami rzeczywiście ciekawe, ale z drugiej strony, nie wiem, zauważcie, że jak są przedstawiane składy w tym, w tej identyfikacji wizualnej nowego mundialu, to zapomnieli o tak podstawowej rzeczy, jak na przykład podać numer zawodnika w momencie, kiedy się wyświetla zawodnik.
1: A kogo by to obchodziło? No,
0: tak się zastanawiałem właśnie, bo kiedy są strzały jakieś mocniejsze, to podają tam, jaka była prędkość, nawet w kilometrach na godzinę, a nie w milach na orły. I poziom rotacji tej piłki jest podany, a jak się przedstawia skład, to nie można zaznaczyć, kto strzelił gola, kto dostał żółtą kartkę i kto jaki ma numer. To rzeczywiście ważniejsze jest to, żeby to wszystko wizualnie było jakoś tak pięknie opakowane.
1: Ale masz 16 aktorów z Hollywood na trybunach, bardzo dokładnie pokazanych i podpisanych, kto jest kim, żebyś czasem się nie pomylił. A z drugiej strony, brając też trochę tego, mnie bardzo zaciekawiło to, że masz pokazane momentum meczu. Mhm. Że są też fajne wstawki wizualne pod tym kątem, że faktycznie możecie śledzić tą grę. Też z kolei jest to oczywiście bardzo amerykańskie, bo też czytałem gdzieś na stronach amerykańskich, że chcieli wrzucić jeszcze czujniki na koszulki, tak żeby można było mierzyć tętno, puls i tak dalej. No i oczywiście pojawiały się też pytania, czy kamery mogłyby być na graczach, tak jak na sędziach.
0: Ta zmiana z kamerą na sędzim mnie się też bardzo podoba, bo rzeczywiście bycie wrzuconym w środek akcji jest bardzo spoko. Zanim jeszcze jeden numer usłyszymy, jeszcze powiedzcie mi na pytanie, czy uważacie, że soccer w ogóle ma jakiekolwiek szanse w Stanach, jakiegokolwiek większego przebicia się? Bo póki co największa grupa kibiców piłkarskich w Stanach to są kibice reprezentacji Meksyku, bo widziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest ich więcej niż kibiców Team USA. Czy myślicie, że kiedykolwiek piłka nożna może nawet nie przegoni, ale czy będzie w stanie w ogóle aktywnie konkurować piłka międzynarodowa czy MLS z tymi klasycznie amerykańskimi sportami?
1: Ja uważam, że dojdzie w końcu do połączenia MLS-u z Ligą Meksykańską i z Ligą Kanadyjską, bo po prostu sektor kibicowski jest zbyt duży do tego, żeby go nie nasycić pod tym kątem. Jednak Latynosi tam mają dobrego hopla na tym punkcie, więc a jednak cały czas tam są, póki ICE nie wywiezie wszystkich, więc raczej w tym kierunku, ale czy samo MLS? Myślę, że nie. Myślę, że jednak jest to zbyt powolna gra jak na Amerykanów, ze zbyt dużą liczbą przerw. Musiałoby się coś zmienić w samym systemie grania. Ewentualnie moglibyśmy rozmawiać o tym, że nie wiem, doszły pary mieszane, drużyny mieszane. Coś by musieli pokombinować, żeby to było bardziej ich.
0: Żeby grali w mixta.
2: Tutaj używając mojej ulubionej zmanipulowanej statystyki, MLS ma większą średnią frekwencję na mecz niż NBA. Dopóki się nie zastanowicie, o co chodzi.
0: Że hale są po prostu 20-tysięczne, a tutaj są gigantyczne stadiony.
2: Tak, nie jest tak, że na MLS nikt nie chodzi.
0: Jasne.
2: Ta liga jest całkiem popularna. Problem jest taki, że po pierwsze, ona jest dosyć słaba, bo to jest liga na poziomie ekstraklasy, jak nie gorzej, jeżeli bawimy się w te rankingi ELO, które między kontynentami trochę słabo się maczują, no ale chociażby jak widzieliśmy jakieś mecze towarzyskie, jak mieliśmy mecz Inter Miami kontra Al Nassr, żeby zrobić Messi Ronaldo, no to tam, już tam była przepaść wielka, że drużyna arabska była dużo, dużo mocniejsza. I wydaje mi się, że główny problem u Marykanów jest to, że wszystkie ich sporty są oczywiście meczem o mistrzostwo świata. Zdobywca NBA jest mistrzem świata w koszykówkę.
1: Przypominam, że wyjaśnialiśmy jako Europejczycy, że to, że Stany wygrały z Paragwajem, to nie znaczy, że do następnego meczu, następnej reprezentacji są mistrzami.
2: Tak, i wydaje mi się, że to jest problem, że oni wiedzą, że gdzieś jest piłka, która jest lepsza, i dopóki nie zaczniemy jakichś międzykontynentalnych rozgrywek prowadzić na poważnie, to ta piłka nie będzie im do końca siadała, bo to nie jest ta najlepsza część piłki nożnej, jaką mogę oglądać.
1: Poza tym ja też uważam, szybko ci się wcinając jeszcze, że brak spadków i brak jakby, wiesz, tych bardzo jasnych, czytelnych zasad, które kręcą kibiców w Europie, bardzo ujmuje emocjom w Stanach, po prostu. Mhm.
2: Ale niestety wszystkie te ligi są zbudowane w bardzo podobny sposób, gdzie jesteś franczyzą, masz miejsce i będziesz grać, cokolwiek by się nie działo.
0: Smutne rzeczy mówicie, ale tak czy inaczej chcieliśmy z tego miejsca pozdrowić wszystkich fanów New York Knicks. Zapraszamy
2: z
0: na...
2: Z
0: wielkim Polakiem, który zagrał z 5 minut.
1: Ale że Maciej Lampę wrócił?
0: W finałach, Czarek Trybański. Więc czas na przerwę i kolejny radosny numer, a już po nim spróbujmy

0: Gramy na aferę, wraca do was po raz kolejny. Jest z nami Rafał Piotr Michalczuk, człowiek zajmujący się wizerunkiem, budowaniem tych wizerunków, ale też podejrzewam, że ratowaniem tych wizerunków. Kilka razy się zajmowałeś, kilka razy nie jeden pożar ugasić musiałeś. No i tak się zastanawiam nad tym całym wizerunkiem FIFA, który dzisiaj jest naprawdę słaby. I chciałbym dać ci takie zadanie, żebyś wyobraził sobie, że przychodzi do ciebie Gianni, mówi: Rafał, jakbyś mógł tutaj do Trump Tower, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Trump Tower jest w ogóle siedziba FIFA w tym momencie. W Trump Tower, na ostatnie piętro cię zapraszam. I gdybyś mógł troszeczkę poprawić nasz wizerunek, gdybyś wzmocnił naszą markę, bo na pewno Gianni nigdy by nie powiedział słów takich jak: uratuj markę FIFA w oczach kibica. Co byś doradził najmocniej organizacji pod tytułem FIFA czy jakoś można by odwrócić tą sytuację, w której wszyscy mamy wrażenie, że kibic jest już klientem, a nie kibicem, a nie clue tej całej imprezy?
1: Byłbym bardzo cyniczny i powiedziałbym, że należy dorżnąć piłkę i oddać piłkę kibicom, ale tą najniższą też w wersji płatnej. Czyli okej, otwórzmy mnóstwo akademii, okej, zajmijmy się najniższą formą futbolu amatorskiego, pokażmy, ile boisk otwieramy, ile rzeczy dotujemy i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, wiesz, mundial w wersji podstawowej w latach 30-40 kosztował dolara za wejście. I to też dla popularyzacji tego sportu było ważne. Więc w tym wypadku nie udawałbym, że nie jesteśmy globalistami, monopolistami czy mordercami piłki, sportu i jako takiej idei, tylko powiedziałbym, że okej, popełniliśmy może pewne błędy, ta strefa komercyjna została już napięta do granic możliwości, wobec czego wysłuchaliśmy waszych próśb, bardzo dużo rzeczy czytaliśmy w internecie, dziękujemy za wasz feedback, wobec czego robimy to, co chcieliście, więc oddajemy wam wszelkie sporty amatorskie. Tak jak rozmawialiśmy gdzieś poza anteną, Afryka i Puchar Narodów Afryki jest fantastycznym poletkiem treningowym dla FIFA. Tam też bardzo dużo kłopotów organizacyjnych było na bardzo podobnym poziomie co ten mundial, tylko tam ograne to było pociesznością, miłością do piłki, tego, że oni tacy po prostu są. Więc stwórz klimat, gdzie, jak to ładnie Amerykanie mówią, nauczysz się tego kochać.
0: Czyli co? Po prostu nie mamy wyboru, tak? Zostajemy z tą FIFA, jesteśmy usadzeni z FIFA i...
1: Był taki mało znany klub w tym roku, Real Madrid, który próbował walczyć z panem Czeferinem i mimo wyroków Unii Europejskiej, mimo wszystkich kwitów na temat monopolizmu UEFA, no i tak grzecznie na koniec pan Fiorentina z panem Czeferinem podali sobie ręce. Wycofano się z projektu Superligi, bo monopolista, jak sama nazwa wskazuje, może być jeden. Albo dojdzie do królobójstwa i ktoś w końcu zamorduje FIFA, albo niestety będziemy musieli się rozgościć w tym systemie i będziesz miał wybór, że albo oglądasz piłkę taką, albo nie oglądasz jej wcale.
0: Czyli krótko mówiąc, doradziłbyś Gianniemu, żeby o zgrozo wydał promila zarobków FIFA i wybudował w każdym kraju tysiące akademii, tysiące boisk i w ten sposób poprawił sobie wizerunek, mówiąc, że jesteśmy jednak tą oddolną, grassrootsową organizacją.
1: Oczywiście.
0: I obchodzi nas futbol.
1: Specjalne stypendia, dotacje, organizowane autokary, czartery na to, żeby obejrzeć mecz w Tybecie, no czemu by nie? Wiesz, jakby ja lękam się tego, że za lat 20, jeżeli ten sport przetrwa, będziemy mieli reprezentację FIFA. Więc no, poziom nośników komercyjnych, które możesz wsadzić w mecz, jest naprawdę jeszcze potężny. Dlaczego masz płacić pieniądze? No dokładnie tak jak masz greenwashing, dokładnie tak jak masz political washing. Generalnie to wszystkie rzeczy, którymi możesz się wybielić, FIFA ma wszystkie sznurki w ręku. Jeżeli nagle na podstawie wszystkich kłopotów z prawami człowieka FIFA, po tym jak wytworzyła pokojową nagrodę, stwierdziłaby, że będzie teraz ratować świat i zostanie nowym bogiem i będzie głosić miłosierdzie i my za pomocą sportu uzdrowimy ludzkość, no to ma wszelkie do tego papiery, pieniądze i możliwości.
0: Słuchaj, no powiedziałeś właśnie o washingach. A czemu w ogóle nie mówimy o sportswashingu w kontekście Ameryki? Tak łatwo nam mówić o tym w przypadku petrokrajów, w przypadku Rosji, w przypadku tych wszystkich krajów, aż się boję powiedzieć, ale nie pierwszego świata, bo takie są, tak optycznie to wygląda.
2: Południa.
0: Tak jest.
1: A jak często,
0: czy to po prostu o to chodzi?
1: A jak często Europa lubi się przyznawać do tego, że też ma krew na rękach?
0: No tak, czyli po prostu ci biedniejsi, ci mniej rozwinięci, ci, którzy mają mniej niż my, uprawiają sportswashing, my
1: oczywiście,
0: po prostu
1: tak.
0: My robimy promocję.
1: My oczywiście, że tak, jak przypomnisz sobie euro w Polsce, fantastycznie, że wybudowano nam drogi, fajnie, że jak to wtedy ówczesna ministra wylosowano kogoś do finałów i wszystko się tam zgadzało, ale mimo wszystko sam proces, w jakim doszliśmy do tego, że to Polska i Ukraina robiła euro spoko, no to jednak no tam prawdopodobnie było posmarowane, brzydko mówiąc.
0: No tak, coraz częściej o tym się mówi.
2: Były znajomości, jak najbardziej.
1: No, przy mleku tego nie załatwiali, umówmy się. Więc
0: nie siedzieli bez niczego.
1: Dokładnie tak. To tak jak te słynne transfery Jagiellonii, Białystoki, Michał Pazna, Legii Warszawa. To mniej więcej tak działa. No, musiałbyś się przyznać, że właściwie w okolicach lat 40. Ta piłka straciła dziewictwo i niewinność. Bo każda władza, która brała na siebie dużą imprezę sportową, czy to Euro, czy to Mundial, czy to Puchar Interkontynentalny, czy te wszystkie wynalazki mistrzostw klubowych, w jakiś sposób coś sobie tym robiła. Czy próbowała wprowadzić legalną władzę wojskową, czy próbowała odwrócić uwagę od tego, że pracownicy dostają strasznie w kość i nie mają możliwości zmiany. Czy właśnie to, że okej, być może tłamsimy prawa kobiet i one niekoniecznie mogą studiować, ale popatrz, na trzech sektorach tego stadionu mogą nawet siedzieć z mężczyznami. Jakby to było od zawsze i musiałbyś przyznać jako wielka organizacja, że pieniądze, które wydajesz, wydajesz na milionerów, bo tak jak nawet to wspaniałe Curaçao, no przepraszam, ale tam gra Bakuna, tam gra Lokadia, tam grają zawodnicy, którzy zarabiają taki hajs, że jednak biedni nie są, więc nawet jeżeli jesteś kopciuszkiem na takiej imprezie, to jesteś bardzo bogatym kopciuszkiem w skali kraju i jesteś bogatym kopciuszkiem w skali swojego kraju, z którego wyjeżdżasz.
0: Okej, czyli jednak twoja perspektywa jest taka, że ten mundial w Ameryce Północnej jest jakimś naturalnym krokiem i zwykłą progresją tych imprez pod tytułem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I nie będzie tak, że nie wiem, że za 20 lat powiemy, to był moment, w którym futbol sprzedał duszę, to był moment, w którym coś się załamało, ale co musiałoby się wydarzyć? Spróbujmy popuścić wodze fantazji. Co musiałoby się wydarzyć na boisku czy poza nim, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli w 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku przegrał sport?
2: Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie sportowo dojść do tej sytuacji, bo odbył się mundial w 2002 i tam rzeczywiście...
1: To były legalne bramki.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Tam była duża ingerencja w sport, a mimo wszystko nie mówimy, że no dobra, po 2002 już nie ma sportu, wtedy się skończył. Więc myślę, że sport zawsze się obroni na sam koniec, bo my ten sport kochamy i w nim zawsze będą jakieś historie, nawet jak mówimy, że no mimo wszystko to jest 22 milionerów w krótkich spodenkach, to znajdziemy historię, że okej, może to jest milioner, ale z małego kraju.
1: I do szkoły miał daleko pod górę.
2: I nawet kiedyś był w tym kraju, może się nie urodził, ale przechodził, zagrał kiedyś tam mecz domowy i sport się obroni, więc myślę, że sprawy pozasportowe to jest coś, gdzie możemy szukać tego końca, ale myślę, że nadal siła sportu jest tak duża, że ile by nie było smrodu dookoła, znajdziemy coś, żeby się cieszyć.
1: Ja się absolutnie zgodzę, bo myślałem o tym, że musiałoby się coś wydarzyć na boisku, to znaczy jakiś zamach, nie daj Bóg, albo kibice musieliby wbiec, a potem przypominam sobie mecz Francja-Algieria jeszcze w antycznych latach, w latach 98-99, kiedy właściwie Algierczycy zdominowali cały stadion na Saint-Étienne i wybiegli na murawę. Lilian Thuram, który krzyczał wtedy do kamer, przestańcie, bo oni wykorzystają to przeciwko wam, miał absolutnie rację, po prostu dostali wtedy kibice, a piłka potoczyła się dalej.
0: Okej, okay. To ciekawe. Spodziewałem się, że jednak będzie tutaj więcej świętego oburzenia w waszym wykonaniu, ale chyba obaj trzeźwo patrzycie po prostu na nieugięte i smutne prawa rynku. I tak się na koniec zastanawiam, bo jeszcze mamy tutaj dwie ostatnie minuty. Czy to oburzenie, które jest tutaj, czy to którego nie jesteście częścią, ale które często słychać w przestrzeni publicznej, czy to jest po prostu kolejny element wszechogarniającej nostalgii? Nostalgii, która powoduje, że produkujemy filmowe sequele, nostalgii, która powoduje, że robimy remiksy piosenek, czy po prostu tęsknimy za futbolem, którego już nie ma?
2: Ja myślę, że dużo jest w tym. No, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, w tym jest bardzo dużo nostalgii, bo to zawsze, jakkolwiek byśmy nie zmieniali system rozgrywek, ten poprzedni zawsze był świetny, no a teraz napsuliśmy.
0: Kiedyś to było.
2: Kiedyś to było i tak naprawdę zapewne za 8 lat dojdziemy do Mistrzostw Świata z 64 zespołami i tam też będą fajne historie, bo przejdzie może parę jeszcze mniejszych reprezentacji, gdzie znajdziemy coś ciekawego. Dzięki temu drabinka będzie wyglądać po ludzku, co bardzo ładnie będzie można sobie na ścianie wypisywać. I wtedy powiemy, kurde, 48? To był max, a 64.
0: Rafał, ostatnie słowo dla ciebie.
1: A ja ci powiem tak, będziesz tym oburzonym, świętym człowiekiem, który ma większą i wyższą moralność, po czym na koniec, mając 7-letniego syna, pójdziesz do sklepu, kupisz album, 300 kart i będziesz wklejał razem z nim.
0: Naszym gościem dzisiaj był Rafał Piotr Michalczuk, specjalista od PR-u wizerunku i szef promocji Teatru Nowego w Poznaniu. Zapraszamy do Teatru Nowego w Poznaniu, tak przy okazji. Dziękujemy ci za wizytę.
1: Dzięki i pamiętajcie, Curaçao wygra mundial.
0: Trzymamy kciuki za Curaçao i za Cabo Verde, a w programie Gramy na Aferę byli z wami dzisiaj
2: Michał Płocki,
0: Piotr Czernota.
2: Realizowała nas Olga Grumowicz i słyszymy się za tydzień.
0: Cześć.
1: Cześć.

czas to szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: To była audycja Gramy na aferę, a teraz zapraszamy na serwis.
2: Aleksander Szwarc, zapraszam. Znamy program obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Główne uroczystości rozpoczną się 28 czerwca o 17:30 na placu Adama Mickiewicza. W uroczystości weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki czy prezydent miasta Poznania Jacek Jeszkowiak. Dodatkowo w tą niedzielę odbędzie się bieg Poznańskiego Czerwca 56. Szczegółowy harmonogram wydarzeń towarzyszących obchodom znajdziecie na stronie miasta Poznania.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Oskarżeni w sprawie wtorkowego ataku tortem na prezydenta Jeszkowiaka zabrali głos. Uważają oni, że rzucenia ciastem nie można traktować jak aktu przemocy.
4: Gdy Jeszkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że odda mieszkania komunalne deweloperowi. Gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie WTK-u, że Rada Miasta spotyka się poza tymi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
2: Mówił Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej. Oskarżonym grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
2: Najstarszy czynny parowóz w Polsce powraca na tory Maltanki. Borsig BN2T został wyprodukowany w 1925 roku i początkowo służył w majątku ziemskim w Wałbrzysku. Po wojnie trafił do zakładów azotowych w Chorzowie, gdzie był eksponowany na terenie kolei zakładowej. W latach 90. trafił do Poznania, gdzie jest ozdobą taboru wykorzystywanego na Maltance.
5: W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Borsig powróci na tory Maltanki w ten weekend z okazji Dni Pary.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: W piątek na terenie WNPiD UAM odbyła się sesja dyskusyjna na temat zamykania granic, ich przyczyn oraz konsekwencji społecznych, politycznych i gospodarczych. Udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz indywidualni obywatele. Jak mówi Łukasz Womela z Uniwersytetu Śląskiego w czeskiej Opawie, kryzys migracyjny jest dla Unii Europejskiej nową sytuacją.
6: Czy dotyczy kryzysu migracyjnego, tak, to było trochę większe wyzwanie, dlatego że na początku, skoro jesteśmy w strefie Schengen, tak, oczywiście była tendencja tutaj chronić te granice zewnętrzne Unii Europejskiej, ale po jakimś czasie niektóre państwa decydowały się na to, że wznowią tą kontrolę graniczną jako taką. Tutaj bardzo ciekawe, ta Komisja Europejska zawsze była tutaj aktywna, to znaczy chciała trochę uświadomić państwom członkowskim, że nie zupełnie, a one się zachowują według na przykład umowy z Schengen.
2: Warsztaty realizowane były w ramach projektu NSECBO, który podejmuje temat bezpieczeństwa granic w Europie. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro od 6:57.
3: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
8: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
7: 2:19, a to oznacza czas na nasz środowy aferytm. Przez najbliższą godzinę będziemy słuchać najciekawszych nowości ze świata muzycznego. Dzisiejszą audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie do godziny 20 będzie z wami Karolina Ziębińska. Zanim przejdziemy sobie do tych nowości, no to oczywiście mamy dla was konkurs. Jeżeli chcecie już w ten poniedziałek wybrać się na jakiś koncert, no to jest temu okazja, bo zespół Day to Remember wraca do Polski już właśnie 22 czerwca i zagrają w poznańskim klubie B17, ale nie sami, bo w towarzystwie zespołu Madball oraz Dying Wish. Więc jeżeli chcecie posłuchać popowo-punkowych melodii w połączeniu z metalcorem, no to wysyłajcie SMS-a na numer 7248, w treści wpiszcie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. No a skoro zagra zespół A Day to Remember, no to może niech pytaniem będzie, jakie są wasze sposoby na problemy z pamięcią. Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 20. A dzisiejsze muzyczne zestawienie zaczniemy od najnowszego albumu od Lulu Suicide, czyli Fiber Optic Lovers, który wyszedł już w zeszły piątek. Cały album, jak sam zespół pisze o tym na swoim Instagramie, jest jak jednoczesny cios i pocałunek w czoło. I trochę się z tym zgadzam, bo faktycznie jest tam dużo takich melancholijnych, kojących melodii, ale bardzo nacechowanych emocjonalnie i bardzo takich uderzających. Co ciekawe tutaj, to na jednym tracku nawet pojawił się fragment po polsku. No ciężko by to było nazwać tekstem piosenki, bo bardziej to były jakieś takie poboczne dźwięki, że tak powiem, ale może jest to już jakiś znak, że zespół planuje coś może w języku ojczystym wydać. Bardzo byłabym ciekawa takiego wydania Lulu Suicide. A utwór, od którego zaczniemy, czyli California, jest numerem 4 na tej płycie, chociaż moim zdaniem tak ładnie się nabudowuje i tak wprowadza w ten świat, że mógłby otwierać całą płytę. Dlatego stwierdziłam, że otworzymy sobie nim dzisiejszy aferytm.

Kalifornia z najnowszego albumu Lulu Suicide, czyli Fiber Optic Lovers. To nie koniec albumów, które wyszły w zeszły piątek. Było ich całkiem sporo. No a kolejnym jest Magia od zespołu Coles. Powiem szczerze, że jest to dla mnie duże zaskoczenie, w jaką stronę ten album poszedł. Jest to na pewno najbardziej oniryczny album w ich karierze. Też sam zespół tak o nim mówi. Ale zaskoczeniem jest to, że opiera się bardzo na motywach instrumentalnych, takich fletowo-gitarowych. Jest co prawda trochę syntezatorów, ale na pewno dużo mniej niż na poprzednich albumach. Wszystko jest tutaj bardziej organiczne i też bardziej spójne, mniej eklektyczne, jak to było na przykład Sanatorium, czyli poprzednim albumie. Te utwory bardziej się ze sobą łączą, szczególnie jeżeli słuchamy ich w kolejności, w takiej jak zostały wydane na albumie. I trochę ten album jest takim powrotem do tych pierwszych produkcji, ale zdecydowanie wzbogaconych o nowe takie smaczki, zdecydowanie więcej się dzieje. A posłuchamy teraz utworu, który zamyka ten album, czyli Dubler.

Coles z utworem Dubler z ich najnowszej płyty Magia, a my przechodzimy do kolejnego wydania, czyli naszego stałego punktu programu. W tym tygodniu w ramach Płyty Tygodnia na antenie gości Kalejdoskop od zespołu Wyjdzie w Praniu. Jest to młody, czteroosobowy, poznański nasz lokalny zespół, który możecie kojarzyć z tworzenia alternatywnego garaż roku, ale na pewno możemy się spodziewać po nich dużo więcej. No bo tak gatunkowo nie do końca lubią się szufladkować i też tak jest na tym albumie. Każdy utwór pochodzi z innego zakątka muzyki, no i całość, tak jak w tytule, zapewnia te kalejdoskopowe doznania. Są i takie ciężkie, rockowe, gitarowe utwory i te bardziej spokojne ballady, a tematycznie też tu jest dosyć ciekawie, no bo od utworów o skradzionym rowerze perkusisty możemy posłuchać też o relacjach, o poszukiwaniu siebie i takich codziennych, życiowych rozterkach. Utwór, którego zaraz posłuchamy, można by zaliczyć do tych spokojniejszych, chociaż myślę, że byłoby to duże spłycenie, bo na tych 7 minutach, bo dokładnie tyle trwa, naprawdę dużo się dzieje i jest czas na wszystko, co na tym utworze powinno się znaleźć, a utwór, o którym mówię, to Splątani. Thank you.

Splątani od Wyjdzie w praniu z naszej aktualnej płyty tygodnia, czyli Kalejdoskopu. Powiem szczerze, że jak słuchałam sobie tego utworu na słuchawkach przed audycją, to tak w pewnym momencie zapomniałam, że to nadal leci cały czas jeden utwór, bo tak dużo się na nim dzieje. No ale lecimy dalej z naszymi nowościami i z kolejnymi albumami, które wyszły w zeszłym tygodniu, a następnym z nich jest Sen Multiplayer od Przebiśniegów. Tutaj, podobnie jak u Coalsów, są bardzo oniryczne klimaty, mimo że te zespoły pochodzą z dwóch tak całkowicie różnych światów, to gdzieś mam wrażenie, że w tym momencie się spotkały i jakoś wydanie ich albumów w ten sam dzień w jakiś sposób jest symboliczne. Taki, no na pewno podobna myśl im przemawia. Sam zespół Przebiśniegi mówią już o tym, że wypracowali sobie system pracy, gdzie przez pierwsze pół roku wydają muzykę i nad nią pracują, a przez następne koncertują. No i jako że album wyszedł dokładnie w połowie roku, no to na następną połowę możemy się spodziewać zapowiedzianej trasy, która ma być niebawem ogłoszona i takie przypuszczenia są, że będzie się odbywać mniej więcej jesienią, a utworu z Sen Multiplayer, którego teraz posłuchamy, tytuł to Kolejne Roztopienia.

Zatrzymaliśmy się w onirycznych klimatach z przebiśniegami, ale ten klimat teraz zburzymy, bo wejdziemy na francuską scenę muzyki elektronicznej razem z zespołem Sexy Sushi i ich najnowszym albumem Samurai Fesier de Explose. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. W luźnym tłumaczeniu tytuł oznacza Szkoda byłoby mi wybuchnąć, tylko tak trochę bardziej wulgarnie powiedziane. No, tak się zastanawiam, czy to w ogóle można nazwać jeszcze nowym albumem, bo materiał do niego został nagrany w 2006 roku, więc zajęło no, tylko 20 lat, żeby go wydać. Może artyści przegapili odpowiedni moment, żeby to zrobić i czekali 20 lat, aż te trendy powrócą, bo myślę, że jest nadal całkiem aktualny ten album i całkiem dobrze się go słucha po tych 20 latach. Są na nim utwory, które były już wcześniej opublikowane i są takie, które były tylko dostępne gdzieś w tych ciemnych stronach internetu. I jednym właśnie z takich utworów będzie Etalore.

lat temu, to myślę, że może konkurować z aktualnymi wydaniami. Zostaniemy sobie na chwilę jeszcze na tej francuskiej scenie i przy języku francuskim, ale właśnie tym razem w tej odsłonie bardziej romantycznej, bo będzie to najnowszy singiel od zespołu Isaac Delusion, a nazywa się on L'amour illogique, czyli miłość nielogiczna. Jest to francuski zespół muzyki popowo, też elektronicznej, więc nadal jednak ten motyw zostaje. I sama odkrywając ich twórczość, myślałam tak po nazwie, że jest to jedna osoba, ale faktycznie pod tym pseudonimem kryje się coś więcej. No i ich nowy singiel jest taki bardzo spokojny, synth-popowy, z tą melancholijną, romantyczną odsłoną języka francuskiego, więc posłuchajmy L'amour illogique.

L'amour illogique od Isaac Delusion. Jak już weszliśmy w te bardziej melancholijne, nostalgiczne klimaty, no i szczególnie właśnie w te romantyczne i w piosenki o miłości, no to myślę, że teraz czas na Micki, bo jak już słyszę tylko pseudonim tej artystki, to wiem, że będzie na pewno emocjonalnie i będzie tak dociążająco, bym powiedziała, zawsze jakoś słuchanie utworów Micki jest w jakiś sposób takie dobijające, ale myślę, że niektórzy to lubią. Ja czasem lubię się tak właśnie tą muzyką dociążyć, a posłuchamy jej dlatego, że wydała reedycję albumu Puberty 2 z okazji 10. rocznicy wydania właśnie tego albumu. No i pojawiają się tutaj dwa dodatkowe utwory i w zasadzie nie są to autorskie utwory, tylko covery. Jeden z nich to Fireproof od One Direction, a drugi, którego właśnie posłuchamy, to I'm a Fool to Want You od Franka Sinatry.

I'm a Fool to Want You Franka Sinatry, ale w takiej bardziej spowolnionej, dociążającej wersji od Mickey. Jestem ciekawa, jak brzmi cover w wykonaniu Mickey tego utworu od One Direction, czyli Fireproof, bo jeszcze nie udało mi się go przesłuchać, ale no na pewno może to być ciekawe, patrząc na to, jak różne energetycznie są zespół One Direction i Mickey, ale spokojnie, nie zostajemy przy tych przygnębiających, spowalniających klimatach. Wejdziemy teraz w coś zdecydowanie ciekawszego i bardziej energetycznego, a będzie to najnowszy singiel od Anastazji Rydlewskiej, czyli artystki z Białorusi, która obecnie mieszka i tworzy w Gdańsku. Ja ją odkryłam, przeglądając sobie line-up tegorocznej sceny nad Rusałką. W jeden właśnie z dni koncertowych tam gra. Stwierdziłam, że a tak zobaczę sobie, kto to jest, co ciekawego tworzy i faktycznie jest to warte uwagi. Bo swoją sztuką, nie tylko muzyką, tworzy całe uniwersum, poczynając od tych tekstów i muzyki poprzez aspekty wizualne, które są maksymalnie dopracowane, zarówno te teledyski, jak i całe wszystkie materiały promocyjne, które umieszcza na swoim Instagramie, promując te single. No i niedawno wydała singiel Pusteca, co w tłumaczeniu na polskim oznacza pustkę. Jest on bardzo mroczny, ale w takim słowiańskim klimacie. Trochę kojarzy mi się z jakimiś słowiańskimi mitologiami, a inspiracje tutaj są Trickim czy też Nine Inch Nails. Także posłuchajmy teraz Pusteca od Anastazji Rydlewskiej.

słowiańskimi klimatami, zatoczyliśmy takie koło i znowu wracamy do Polski z utworem, który też coś z tej słowiańskości w sobie ma. A mówię tutaj o Perłach za kredensem od Fidy. Utwór opowiada o silnym przywiązaniu do kogoś, pomimo bólu, jaki nam ta osoba i to przywiązanie sprawia. I te tytułowe perły są właśnie tego symbolem. W teledysku też, który artystka wypuściła, nie są one tylko takim delikatnym dodatkiem, a wielkim łańcuchem, który związuje ręce artystki i ją obciąża, obrazując właśnie tę symbolikę. Utwór wyszedł w zeszły piątek i w zeszły piątek rozpoczęła się także trasa artystki zatytułowana Trasa Fidy, na której nikt nie wie, kto to jest Fida. Także jeżeli macie ochotę się dowiedzieć i posłuchać tego na żywo, no to co prawda nie ma na liście miast Poznania, ale jest parę miejscowości około poznańskich, więc możecie to sprawdzić na Instagramie artystki i się wybrać. A my posłuchamy Perł za kredensem.

To były perły za kredensem od Fidy. Powiem szczerze, że ta rytmiczność, która jest jakoś zachowana w tym utworze, trochę mi przypomina coś takiego folkowego, coś ludowego, chociaż po obejrzeniu teledysku już bardziej to ma taki obraz dworski. W każdym razie coś z tych motywów jest zachowane, może jakieś takie połączenie ich właśnie dwóch jest w tym utworze. My powoli już zbliżamy się do końca dzisiejszego aferytmu, ale jeszcze trochę z tych nowości dla was mam, a kolejną z nich jest utwór 100 lat od Matyldy i Łukasiewicza. No ten tytuł jest tutaj nieprzypadkowy, bo singiel wyszedł z okazji urodzin duetu, które Matylda i właśnie Łukasiewicz świętują chyba 2 dni po sobie, z tego co słyszałam. Także jest to w sumie ciekawa sytuacja, gdzie artysta wydaje piosenkę sam dla siebie, a nie dla słuchaczy, taki prezent od artysty dla artysty. Pomysł na nagranie tego utworu w formie przearanżowania zwykłego 100 lat istniał już od 2 lat, no ale jakoś to nie wychodziło tak, żeby ta piosenka brzmiała jakoś godnie wydania, więc wyszło z tego autorskie 100 lat.

Urodzinowe 100 lat od Matyldy i Łukasiewicza i tym sposobem doszliśmy do końca naszego dzisiejszego aferytmu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Przy mikrofonie była dla Was przez tą godzinę Karolina Ziębińska, a pożegnamy się z Wami utworem Bibi Trix Te Gusto.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Get yourself locked in to Bump and Grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20:00.
6: Zaprasza zespół Niemoc.

0: Dobry wieczór. Tym przyjemnym kawałkiem zaczynamy 94. wydanie Szampana MP3 w Radiu Afera.
1: Dobry wieczór. Z tej strony Radek Reguła.
0: A ja jestem Filip Awłas. Zaczęliśmy od utworu zespołu Treatment, ale nie tego treatmentu rockowego, tylko treatmentu indie popowego z Los Angeles. Pod tą nazwą kryje się solowy projekt muzyka Harego Caberlego.
1: Zrobiliśmy szybki research wykonawców o nazwie Treatment. Wyskoczyło kilka różnych sytuacji, między innymi właśnie zespół hard rockowy, bo powiedziałem Filipowi, że skądś mi ta nazwa już świta w głowie, ale teraz jak już znam cztery różne odmiany, to w sumie nie wiem, skąd mogło mi się to wziąć. Nawet nie wiem, skąd to pochodzi w mojej głowie.
0: Na Discogsie ten Treatment jest oznaczony w nawiasie numerkiem 10, znaczy, że mają w rekordzie jeszcze 9 innych przynajmniej, więc... Może.
1: Ciekawe, co myśli dziesiąty Treatment, kiedy widzi, że już jest 9 innych, ale uznaje, jeszcze spróbujemy. Może
0: na moim
1: razem.
0: Osiedlu nie ma takiego zespołu.
1: Dokładnie. Przejdziemy sobie do zespołu, który ma zgoła odmienną częstość występowania nazwy, ponieważ jest to nazwa dość... Łatwo ją skojarzyć i na pewno fani muzyki alternatywnej kojarzą ją bardzo dobrze. Mowa o Modest Mouse. Trochę uzupełniam katalog dzisiaj zespołów, które w Szampanie jeszcze nie leciały, a powinny były już kiedyś. Także na pierwszy ogień Modest Mouse posłuchamy sobie kawałków z początków istnienia zespołu, z tych pierwszych, najbardziej surowych płyt zespołu ze stanu Washington. Na początek z pierwszej płyty, z 96 roku, czyli wiadomo, moje lata. This is a long drive for someone with nothing to think about. To tytuł albumu i posłuchamy sobie kawałka, który ją otwiera, Dramamine, a potem The Lonesome Crowded West z roku 97 i tam numer 13 nosi tytuł Polar Opposites.

0: To było Modest Mouse w szampanie MP3 numer 94. Posłuchaliśmy sobie dwóch kawałków ze wcześniejszej części katalogu tego zespołu. Modest Mouse jest ciekawy pod tym względem, że bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o taką przebojowość. W późniejszym etapie jednak ten zespół trochę dorównał do indie rockowej sceny, która rozwijała się już w stronę bardziej popu, powiedzmy. Natomiast te początkowe wydawnictwa dużo bardziej mają taki charakter surowego, alternatywnego rocka lat 90. I tam chyba odnajduje się najlepiej. A przypomniałem sobie w ogóle o płycie The Lonesome Crowded West z powodu tego, że obejrzałem ostatnio wywiad z zespołem Dead Cup for Cutie i tam bardzo dużo fajnych nazw albumów i nazw zespołów właśnie z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych padło. I Lonesome Crowded West też było wymienione jako płyta, która tam zainspirowała dość mocno tamte czasy. Także też można sobie wrócić, przesłuchać i zobaczyć, czy inspiracja też uderzy.
1: Czyli wleciał klasyczny name dropping.
0: Name dropping. Ja tak często mam, że oglądam jakiś content, wywiad z kimś albo coś tego typu i ktoś z muzykami najczęściej i jest sytuacja, że ktoś coś mówi, tutaj tej płyty słuchaliśmy, jak coś się działo, ja wtedy idę do tej płyty i potem słucham tej płyty i potem tego wykonawcy słucham wywiadu i on mówi coś tam dalej i tak można w nieskończoność.
1: No i to jest piękny sposób na odkupywanie nowej muzyki.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, teraz ja przejmuję eter i przedstawię artysty, co do którego nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wyda jeszcze muzykę. Jest to Mike D, znany z zespołu Beastie Boys, którzy to po śmierci jednego z nich w 2012 roku zawiesili działalność, przestali po prostu więcej nagrywać. No i dwóch pozostałych członków skupiło się na różnych innych działalnościach pozamuzycznych, ale po tych 12 latach Mike D wrócił, zapowiedział album, który ukaże się w sierpniu, no i nagrał parę kawałków, parę singli już wyszło. Są one bardzo charakterystyczne. Jego głos jest niepodrabialny, więc tą Beastie Boysową manierę tutaj słychać, ale muzycznie są to, jest to na pewno wyjście poza rap i poza to, co było wcześniej, ale myślę, że najlepiej jak posłuchacie sami. Więc Mike D w utworach Switch Up, a następnie True Colors.

0: Mike D utrzymuje ducha Beastie Boysów, ale w zupełnie nowej formie. Były to kawałki Switch Up i True Colors, a nowy album podobno już w sierpniu. Słuchajcie Szampana MP3 w Radio Afera.
1: Potwierdzam.
0: Niezmiennie.
1: Ja chciałem tylko skomentować, że właśnie utrzymuje ducha Beastie Boys, to jak najbardziej się zgadzam. I jest to dla mnie zawsze bardzo imponujące, jak artysta działa w jakimś na przykład zespole albo kolektywie, a potem działa w innym kolektywie albo solowo i mimo tego, że charakter muzyki się zmienia, to ciągle jest tam jakiś taki czynnik, że słuchasz i myślisz, to się połączyły te dwa światy jakimś tam nitką.
0: To tylko dowodzi wkładu takiego muzyka, takiego artysty w ten zespół wcześniejszy, skoro...
1: Tak. I to też definiuje często takie wielkie dla mnie wydarzenia, znaczy wielkie, takie najważniejsze kulturalne przełomy, jeśli chodzi o muzykę, kiedy ktoś jest w stanie wejść i zaproponować jakiś swój styl i ten styl jest na tyle charakterystyczny i na tyle jest w stanie się utrzymać przez lata, że na przykład pojawiają się nowe odłamy muzyki, które jakoś tam z niego wyewoluowały. To jest super. To jest dla mnie jakiś taki niedościgniony wzór tego, jak trzeba prowadzić swoją działalność muzyczną. I to trzeba mieć naprawdę duży mózg i talent, żeby być w stanie to robić konsekwentnie przez lata. Także to a propos Mike'a D, tutaj myślę, że jest to totalnie ten właśnie rodzaj działań, który podejmuje. Zamykając temat, idziemy dalej. Teraz będzie trochę inaczej, ale jest to kawałek, który chciałem przynieść ze względu na to, że przypomina mi bardzo inne piosenki, które puszczałem kilka tygodni temu. Kilka tygodni temu puszczałem taki zespół, który bardzo sobie cenię, który ostatnio w ogóle wznowił działalność po wielu latach. Mowa o zespole French Films. Puszczałem kawałki z ich płyty Imaginary Future z 2011 roku. I na marginesie polecam posłuchać nowe utwory, bo to bardzo ciekawe, że nagle wrócili, nie wiadomo skąd. Ale jeśli chodzi o takie podobieństwa właśnie muzyczne, to kilka tygodni później, tak naprawdę w tym tygodniu, trafiłem na taki zespół z lat 80. szkocki, który nazywa się Close Lobsters. To jest przedstawiciel sceny jungle popu, która w latach 80. i 90. właśnie w Szkocji, w Wielkiej Brytanii się narodziła i rozwijała. I bardzo mocno usłyszałem właśnie tak naprawdę cała instrumentalna warstwa, jeśli chodzi o tą płytę z French Film z 2011 roku i kawałki Close Lobsters. Dla mnie to jest tak naprawdę jedno wiaderko, mimo tego, że dzieliło je tak naprawdę 20 kilka lat. Także bardzo ciekawa obserwacja. Jeżeli ktoś chce, to może sobie Close Lobsters i French Films posłuchać naraz, albo przynajmniej jedno po drugim. A my teraz posłuchamy sobie kawałka I Kiss the Flowers in Bloom.

0: szkocki.
1: Nazwa bardzo ładna, tytuł bardzo ładny, piosenka też przepiękna. Wszystko spójne według mnie w tym utworze i w tym zespole. Tak jak już zajawiłeś, bo wyszedł nam tu taki brytyjski segmencik, więc tak też będzie. The Pop Group She Is Beyond Good and Evil. Kawałek, który bardzo lubię i jakoś dawno tego zespołu nie słuchałem, a ostatnio zagrał mi w głowie, no i wrócił na rotację. A zaraz po tym kolejny postpunkowy brytyjski zespół A Certain Ratio w coverze Talking Heads Houses in Motion. Bardzo fajny kawałek, ukazał się już dobrych parę lat temu, ale no nie pochodzi z epoki, nie jest lat 80., 90., tylko jest to, myślę, że można nazwać współczesnym coverem, chociaż
0: udawany.
1: Parę lat minęło, ale
0: udawany.
1: Może, to jest, już nie jest true. Ale jakoś w ten sposób ten zespół o sobie trochę jakiś czas temu przypomniał. A słuchacie Szampana MP3 w Radio Afera, wydanie numer 94. Zatem teraz The Pop Group i She Is Beyond Good and Evil.

0: a certain ratio of coverze Talking Heads, Houses in Motion. Bardzo fajny wałek. I tyle.
1: I tyle. Podoba mi się bardzo ten układ playlisty, który nam się wytworzył, bo mamy Close Lobsters, potem Pop Group i Certain Ratio, więc klimat jak najbardziej gitarowo-postpunkowy, czyli dzisiaj w moim vibe bardziej, mniej Philip Wave'ów przyniesionych.
0: Prawda, to prawda.
1: I trochę pójdziemy w to dalej. Dzisiaj też z klucza, który zapowiedziałem na początku tej audycji, czyli że przynoszę rzeczy, które powinny były już polecieć w szampanie, a jeszcze nie poleciały. Ostatnio wyskoczyły mi jakieś rolki o zespole Broken Social Scene, legendarnym zespole kanadyjskim. I jest to zespół, z którym spędziłem też bardzo dużo czasu w życiu i który jest mi bardzo bliski. A jak to zwykle bywa, zawsze wyszukuję, czy już coś było w szampanie, czy nie. I ku mojemu zdziwieniu nie było. Także musimy to dzisiaj nadrobić, więc będą dzisiaj dwa hiciki od Broken Social Scene. Bardzo dobrze rozpoznawalne utwory tego zespołu z płyty You Forgot It in People, czyli najpierw Anthems for a 17-Year-Old Girl, a potem Lover's Spit.

0: Broken Social Scene w 94. Szampanie MP3, Anthems for a 17-year-old girl, a potem Lovers Spit. I mamy odbębnione, nie żeby było to jakieś nieprzyjemne doświadczenie, ale że brakowało tego zespołu w naszej szamponowej kolekcji, to była niegodziwość. Także teraz już możemy powiedzieć, że wszystko na swoim miejscu.
1: Ale to był luźny kawałek, ale oni mieli luz.
0: Wspaniałe, ja to są, wspaniałe to jest płyta, wspaniałe to są kawałki i zawsze trafić na taki zespół, który robi muzykę, która jest zupełnie taka, że się nie spodziewasz, co się, jak to będzie brzmiało. To jest dla mnie zawsze super sprawa, no bo jednak jak poruszasz się w obrębie jakiegoś gatunku, to zawsze są tam jakieś części wspólne, zawsze wiadomo, jaki będzie trzon. A czasem znaleźć taki zespół, który zupełnie to wywraca na głowę, to jest super odświeżające. I pamiętam, że jak pierwszy raz posłuchałem sobie właśnie Broken Social Scene, to trochę nie wiedziałem, o co chodzi i dlaczego tak, i gdzie są te wszystkie elementy, które znam, ale potem zrozumiałem, jak bardzo to jest czasem niepotrzebne, kiedy jest pod spodem jakieś takie organiczne piękno. I tutaj w tej płycie i też w innych utworach tego zespołu na pewno bardzo dobrze to widać. Także dla fanów estetyki, myślę, super przeżycie. Nie masz komentarza do tego?
1: Nie, no, zabrakło mi słów po prostu. To już pogranicze filozofii, estetyki wjechało, no bo bardzo ładnie.
0: Ja jednak mam wrażliwość na muzykę bardzo dużą i wiadomo, że w szympanie sobie tam trochę poharcujemy, trochę pośmiejemy się z różnych rzeczy, ale jednak jakieś taki głęboka miłość do muzyki we mnie jest, że jednak czuję emocjonalnie takie rzeczy, a właśnie takie zespoły jak ten bardzo w tym pomagają. Kończymy już Szampanem MP3 numer 94, bo upłynęła nam godzina już prawie, mamy jeszcze jeden kawałek przed nami, ale co do zapowiedzi i ogłoszeń parafialnych na następne dwa tygodnie, to ja jestem poza anteną, ponieważ wyjeżdżam na zasłużony urlop letni.
1: A ja będę na antenie i może, jeśli się uda, to będzie ktoś jeszcze, ale o tym dowiecie się za dwa tygodnie. Możecie nas obserwować na Instagramie, tam zawsze wrzucamy przypominajki o audycjach, zapraszamy do tego.
0: Zapraszamy. Tak jest, także bardzo możliwe, że będziemy mieli jakieś uzupełnienie mojej nieobecności za dwa tygodnie w Szampanie, ale to wszystko w swoim czasie. A my w ostatnim czerwcowym wydaniu żegnamy się kawałkiem Sister, Do You Know My Name, White Stripes. Przeszedłem sobie ostatnio trochę przez White Stripes, ze względu na to, że przypomniał mi się ten zespół po koncertach Jacka White'a w Polsce, na których niestety nie byłem, więc chciałem sobie trochę odbić. I ta piosenka z taką piękną naiwnością, ona zawsze mnie przyciąga, z płyty The Stee. Także zamkniemy sobie tego szampana trochę tak właśnie dziecięco, ale ładnie i spokojnie. I zapraszamy na połamaną lekkość bitą, która zaraz odwróci tą sytuację na głowę.
1: No i tak, życzymy miłych wakacji wszystkim, którzy zaczynają wakacje zaraz. I tobie też, Radku, życzę miłych wakacji, skoro wyruszasz.
0: Dzięki. Idę na plażę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
7: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23. Audycja Tańce Hulanki.
3: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. A godzina 21:00 już wybiła, w zasadzie mamy 2 minuty po. No i pora na godzinę z Jungle i Drum and Bassem w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu, czas start.

A to, co słyszymy, to niewydany jeszcze utwór Mantry, Decibeli oraz Tima Reapera, który nazywa się One Shot i który ukaże się na ich najnowszej epce Force 32 na wytwórni Rapture, którą prowadzi Mantra. Przedpremierowy odsłuch z epki, do której będziemy sobie jeszcze dzisiaj wracać. Taki mały spoiler z mojej strony. Ale my tymczasem posłuchajmy dalej One Shot.

Tak jak wspominałem, to był utwór One Shot, czyli Mantra, Decibela i Tim Reaper z ich najnowszej epki Force 32, która ukaże się 26 czerwca w londyńskiej wytwórni Rapture, za którą stoi Mantra razem ze swoim mężem Double O. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć tej wytwórni, słyszeć niczego o niej, no to bardzo wam zazdroszczę i zachęcam do tego, żeby się w ich katalog wydawniczy zagłębić. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, co też usłyszycie dzisiaj w naszej audycji, bowiem sięgniemy sobie po najnowsze wydawnictwa, które się tam ukazały. Na przykład coś, co świętowało i zarazem było hołdem dla rezydencji Rapture w londyńskim klubie Corsica Studios, który niedawno, z tego co kojarzę, zamknął się nie wiadomo na jak długo. Na całe szczęście nie jest to zamknięcie na zawsze, tylko z tego co kojarzę i z tego co mówili organizatorzy tego miejsca, czy ludzie zarządzający tym miejscem, pracują nad tym, żeby to miejsce dobrze wygłuszyć i zadbać o to, żeby nie było żadnych problemów w związku z mieszkańcami, którzy tam się pojawiają dookoła, coraz więcej gdzieś tam nowych deweloperskich miejsc wokół całego tak naprawdę Elephant and Castle, gdzie się Corsica Studios znajdują. Natomiast nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o procesie gentryfikacji Londynu, tylko posłuchać muzyki, więc prosto z epki Corsica Forever na Rapture posłuchamy sobie teraz czegoś od drugiego z szefów tej wytwórni, czyli Double O i utwór Corsica Jungle.

To był utwór Corsica Jungle, Double O, czyli tak jak wspominałem, współprowadzący wytwórnię Rapture wraz ze swoją małżonką Mantrą. Polecam sprawdzać to, co robią, polecam łapać ich w akcji, kiedy gdzieś w waszej okolicy się pojawią, albo po prostu jeżeli będziecie mieli okazję gdziekolwiek na imprezie Rapture, czy na jakimś rapturowym takeoverze jakiegoś festiwalu, czy klubu się znaleźć, to koniecznie w ciemno można iść na to, co ta ekipa robi. No i też myślę, że w ciemno łapać to, co wydają, bo bez względu na to, czy jest to ktoś bardziej znany, czy mniej znany, za każdym razem wydawnictwo od Rapture to jest znak jakości. Tymczasem ja przypominam, że możecie się ze mną kontaktować na fanpage'u Połamany, to jest facebook.com/połamana-lekkość-bitu, pisana łącznie i bez polskich znaków, i tam w sekcji komentarzy dajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba. Widzę, że jest z nami Ola, czyli Bambiuzi, która słucha i komentuje, że z buta wjeżdża ten pierwszy numer. Chodziło o One Shot od Mantry, Decibeli i Tima Reapera. Tak jak wspominałem, wrócimy sobie jeszcze do tej epki, ale zanim do niej wrócimy, no to wydawnictwo z kwietnia, za którym stoją Fez the Kid oraz Brock, no i z tego właśnie wydawnictwa posłuchamy sobie utworu Original Secret.

To byli Fez the Kid oraz Brock z utworem Original Secret, czyli coś, co ukazało się na Rapture w kwietniu tego roku. W miarę świeża sprawa, jakby na to nie spojrzeć. I jestem w sumie zdumiony, że na Rapture czasami potrafi się czekać miesiącami na jakieś wydawnictwa. Tutaj w dość, że tak powiem, bliskim od siebie odstępie czasu była epka właśnie Fez the Kid razem z Brockiem. Była epka Corsica Forever, no i teraz nadchodzi epka Force 32, za którą stoją Mantra, Decibella i Tim Reaper. Natomiast my wrócimy sobie do wspomnianej już przeze mnie Corsica Forever, czyli epce, która była hołdem dla całej tej rezydencji 18-letniej w Corsica Studios, którą Rapture uskuteczniali przez te wiele lat. No i tak naprawdę chyba najbardziej znamiennym trackiem na tej epce jest utwór zamykający ją. Mieliśmy już utwór otwierający, teraz będzie utwór zamykający i stoi za nim Mantra. No to jest utwór, który polega na tym, że ona tutaj deklamuje poniekąd wiersz, który napisała dla Corsiki. No i oczywiście produkcja muzyczna, która tam leci w tle, również jest jej autorstwa. Mantra Unit 4-5.

przepiękna sprawa. Mantra z utworem Unit 4-5. Zresztą, jeżeli kogoś tego typu klimat interesuje, no to polecam też sprawdzić autorską epkę Mantry, którą wypuściła na Rapture w zeszłym roku, w maju, Shades of Rave Volume 1. I tam właśnie utworem A Deep Shade of Rave swoje wydawnictwo zamyka. Jest to w bardzo podobnym klimacie utrzymany temat, gdzie też napisała wiersz na cześć Rapture i opowiada co nieco o tym klimacie. Zresztą też są tam zawarte fragmenty nagrań z setów. Słuchać było tutaj chociażby Double O na mikrofonie, czy MC Black Eye'a. Fragmenty utworów, do których się tam też, do których nawiązuje w tekście, więc mega dużo smaczków dla nerdów. A my tymczasem wracamy do tej samej epki, której już teraz słuchamy po raz trzeci, Corsica Forever. I tam znalazł się utwór DeBridge'a, co ciekawe. I to był utwór, który DeBridge tak naprawdę wypuścił za darmo. Bardzo, bardzo wiele lat temu, musiałbym sprawdzić na SoundCloudzie, kiedy to się oryginalnie ukazało. Teraz chyba tego na szybkości nie znajdę, natomiast po wielu, wielu latach utwór doczekał się swojego wydawnictwa winylowego, a nie tylko i wyłącznie cyfrowego, właśnie za sprawą Rapture. To jest coś, co stworzył na potrzebę, wydaje mi się, że back to backa z Goldim, bo swego czasu odbyła się taka impreza Exit versus Metalheads, gdzie ekipa Exitowa z ekipą Metalheadsową grali ze sobą back to backi, troszkę w formie takich właśnie klaszy, czyli z tradycji reggae i dubu, i dancehallu i tak dalej. Niejako pojedynku na numery, ale wiadomo, wszystko utrzymane w przyjaznym klimacie. No i DeBridge między innymi na swojego back to backa napisał Come Again, Clash Dub.

Natomiast impreza, na którą specjalnie to napisał, to był rok 2014, Exit versus Metalheads. No i line-up po prostu przegruby. Alix Perez, Anti-C1, Caliber, Chimpo, D-Bridge, DLR, Doc Scott, Domen Rolands, Dub Physics, Fierce, Flight, Fracture, Goldie, Halogenics, Indigo, Joe Seven, Jubei, Kid Drama, Clute, Lensman, Loxy, Omunit, Randall, Skeptical, Source Direct, DJ Storm, Stray, System i Ulterior Motive. No masakra. Do tej pory żałuję, że nie udało mi się tam dotrzeć, ale musiało się coś dziać w ten sam weekend. Nie wiem, czy to nie był weekend Drum Obsession przypadkiem. My tymczasem mamy kolejny niewydany utwór, więc myślę, że możemy już go powoli wpuszczać w tle. Wspomniana już epka Force 32 od Mantry, Decibeli i Tima Reapera. To będzie utwór tytułowy, który z tego, co pisze ekipa, jest dość bezpośrednim nawiązaniem do Phantom Force Digitalize Spirita. Serdeczne pozdrowienia, bo widzę, że na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, pojawiają się w komentarzach kolejne osoby. Jest z nami Sebastian, czyli Esba, jest z nami Simon. Dzięki, że słuchacie, dzięki, że komentujecie. Już teraz przed nami Mantra, Decibela i Tim Reaper z utworem Force

A ja tak jak zawsze przypominam, że możecie się ze mną kontaktować w trakcie audycji i do tego bardzo serdecznie też zachęcam. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Widzę, że jest z nami Marcin, pisze jak zwykle spóźniony, ale jestem. Stary, lepiej późno niż wcale. Także dzięki serdeczne za komentarz, dzięki, że słuchasz, dzięki wszystkim tym, którzy tam są po drugiej stronie radioodbiorników czy streamu. Połamana lekkość bitu jak co tydzień leci z tematem, a my słuchamy dalej Mantry, Decibeli i Tima Ripera Force 32.

Force 32, czyli mantra Decibela i Tim Reaper, to jest coś, co ukaże się dopiero na Rapture 26 czerwca, ale już teraz można tę epkę sobie w przedpremierze zakupić zarówno cyfrowo, jak i winylowo, jak kto woli. W momencie zakupu dostanie się utwór Late Night Runner, którego dziś w sumie nie posłuchamy, ale macie jego odsłuch na Bandcampie Rapture'a, także tam sobie zapraszam do sprawdzenia. Cały czas zapraszam do komentowania na fanpage'u Połamanej. Dzięki wam wszystkim za słuchanie, za te komentarze. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co dzisiaj słyszycie. My znowu wracamy już po raz czwarty dziś do epki Corsica Forever, ale tak naprawdę wszystkie utwory tam są sztosami, więc nie mogło zabraknąć żadnego z nich. Kolejne zaskoczenie dla mnie, Skeptical na Rapture z utworem Soundclash.

Skeptical i utwór Sound Clash prosto z epki Corsica Forever. Ja oczywiście przypominam, że możecie się ze mną kontaktować jeszcze przez kilkanaście minut na fanpage'u Połamanej, facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Zresztą nawet po audycji możecie dawać mi znać, jak wam się podobało. My przejdziemy sobie do epki Double O, która ukazała się w lutym tego roku. Epka nazywa się Humble Rock, a my posłuchamy utworu, który ją zamyka, czyli Super Sea.

co słyszymy w tle, to jest utwór Super C, prosto z epki Humble Rock autorstwa Double O, czyli współprowadzącego wytwórnię Rapture, zawodnika. No polecam w całości sprawdzić tę epkę, polecam sprawdzać w ogóle katalog wydawniczy Rapture. No i też małe ogłoszenie imprezowe, bo w piątek, ten nadchodzący piątek, czyli 19 czerwca, w poznańskim klubie Dom Technika odbywa się impreza charytatywna, która nazywa się Cater Base, na rzecz piesków z Stowarzyszenia Wioskowo-Mi i zbieramy zarówno finanse, jak i pomoc rzeczową, bo trwa jeszcze do końca dzisiejszego dnia, no w zasadzie do 23 dzisiaj taka licytacja fantów, które zostały na jej rzecz przez rozmaite artystki, artystów wrzucone. I jeżeli wejdziecie sobie na stronę eventu, który ja zresztą też podlinkuję w komentarzach na fanpage'u Połamanej, to jeszcze możecie nawet zdalnie licytować te fanty. Są tam obrazy, jest tam rękodzieło, jakieś kolczyki, rozmaite naprawdę rzeczy do obczajki. Jeżeli ktoś z was to wylicytuje i wygra, to w ten sposób wspiera pieski z Wioskową. I można też po prostu dorzucać się do zrzutki online. No i przede wszystkim przyjść na imprezę, bo na dwóch scenach naprawdę zróżnicowany elektroniczny skład. Na głównej scenie będę miał m.in. ja zaszczyt zagrać po prawie rocznej przerwie obok Antili, Resmovera, STC i TSLD. Na górze będzie Aprilis, będzie Our Alchemist, będzie Bandai John i będzie Spectre, a także Kaliku, czyli pani organizator. Myślę, że możemy też puszczać już powoli w tle kolejny utwór, którym dzisiaj zakończymy Połamaną. Coś znowu od Mantry Decibeli i Tima Reapera. Natomiast jeszcze wracając do tej imprezy, do Cater Base piątkowej, mi dokładnie 19 czerwca, czyli w ten piątek, wybija 17 lat na scenie, równiutko. Także w związku z tym też szykuję wyjątkowego seta. Mam nadzieję, że wyjątkowego. W każdym razie będzie przelot po muzyce z tych wszystkich lat, przez które jestem na scenie obecny. Mam nadzieję, że postanowicie do mnie też dołączyć, że zobaczymy się w Domu Technika w piątek. A my już teraz żegnamy się z wami. Dzięki serdeczne w imieniu Jeremiasza Szczecinek, który audycję realizował w moim własnym, Piotr Hojzy, czyli Alegria. I to będzie utwór na sam koniec. Ukaże się dopiero na Rapture. Mantra, Decibela i Tim Reaper z utworem Open Water. A Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Get yourself locked in to bump and grind.
6: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
7: Oldschoolowego R&B. Przez hip-hopowe ulice. Aż do muzycznego Londynu. Bump and Grind. Każda środa, godzina 23 na 98.6. Co mają ten vibe?
8: Yo, what's happening, people? This is Josh from the UK, and you're listening to Radio Afera. Big up the UK garage scene, and big up Bump and Grind. Represent.

0: switch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Emergency Loop. Emergency Loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
5: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9.30.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

0: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: Ciągle biegam zaspany, sen przysłania mnie ziemi. Wiem, że w ogóle nic nie wiem. Skręt przygasza pragnienie, wiem to. O, nie dererę jak nie stąd. O, chociaż sumie zabiec stąd. Bo obrzydza mnie większość zło.
1: Ej, wszyscy tacy sami rządzi tu nienawiść, siedzi dziwne sprawy i popierdolone dragi. O, nie jestem mózgu laki, wiecie, palić trawę, ale mordo za nie dzisiaj mam te rady. Ale za to rapik robię coraz bardziej dojebany. Żadnych woździe nie przebiją, bo na sobie buty dadli, chociaż jeden z nich napięcie jest dziurawy. Kiedyś wypierdolę je do śmieci i ubiorę tysiąc takich samych.

0: na stole w barze.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. Witam serdecznie w audycji Emergency Loop. Dzisiaj usłyszymy bardzo dużo o jednym z lepszych festiwali, które odbywają się na łonie natury w Polsce. Moim gościem jest mój imiennik.
4: Cześć, Hubert.
3: Powiedz tak naprawdę, czym się zajmujesz i tak naprawdę skąd pomysł na festiwal, który się nazywa?
4: Summer Contrast. Od jakiegoś czasu już się zajmuję tylko festiwalem. Mam parę rzeczy pobocznych, ale głównie jest to festiwal. Pomysł festiwalu narodził się w Australii. Zobaczyłem tam coś, czego brakowało na polskim rynku i przywiozłem pomysł, postarałem się go zrealizować.
3: Ile lat temu to było?
4: 15.
3: Bo to jest 16. edycja?
4: Kurde, nie wiem. Nie chciałbym jakiejś tapy zrobić, ale pamiętam, że jak zrobiliśmy 10. edycję, to się walnęliśmy i to nie była 10. edycja.
3: Oficjalnie ale na plus
4: to, czy na... Nawet nie pamiętam, to się nam trochę zlewa, ale myślę, że jesteśmy w okolicach 15-16. Nie będziemy teraz dokładnie liczyć, ale...
3: No dobra, a to z biegiem czasu, jakie kiedyś były największe wyzwania związane z produkcją, stworzeniem tego festiwalu, a jak to wygląda teraz?
4: Wcześniej nie było żadnych problemów, bo nie było żadnych oczekiwań. A teraz jedyne problemy, jakie mamy, to pierwszy to jest sprostać oczekiwaniom naszej audiencji, a drugi to walka na rynku, czyli
3: pomiędzy.
4: Po prostu walka między konkurencją i nowymi trendami, które odciągają ludzi młodych, szczególnie z naszej branży.
3: No, bo festiwal mieści gości się w Rogalinku?
4: Tak.
3: Jest to jakie województwo?
4: Zachodniopomorskie.
3: Czyli województwo, które ma najwięcej chyba festiwali takich open air.
4: Bo... Wszystkie są u nas. Jeśli las mówi prawdę i jest to Last Dance, myślę, że nie jest, to wszystko jest u nas.
3: Od przyszłego roku. Ale nie tylko muzyka elektroniczna, bo też w tym województwie się Poland Rock bodajże odbywa, więc większość takich festiwali dosyć sporych to jest to województwo.
4: No śmieszne, bo Poland Rock przez chwilę miał być w Świdwinie, obok, czyli przy Rogalinie, ale coś tam nie dogadali i jest 40 km od Świdwina. No coś tam się rozwija, ale... Myślę, że przede wszystkim wydarzenia w stylu Summer Contrast, dlatego są w Zachodniopomorskim, bo jest blisko Berlina, a promotorami są Niemcy.
3: Okej,
4: okay. Więc tylko Summer Contrast jest polską imprezą w tym stylu na polskiej ziemi.
3: A o magii tego miejsca i w ogóle może tego regionu porozmawiamy sobie w następnym wejściu.

0: Wracamy do tematu festiwalu Summer Contrast. Jest z nami Hubert, główny organizator. Powiedz mi, tak naprawdę, gdzie się znajduje i czym jest Rogalinek?
1: Najłatwiej nas określić 40 km na południe w linii prostej od Kołobrzegu. Jesteśmy wsią obok Świdwina, bazy lotniczej, małą wsią.
0: Ona jest aktywna? Bo my tam wiele razy przyjeżdżamy.
1: Baza jest w trakcie remontu teraz, dlatego jest, tam są prace remontowe, ma się to raczej rozwijać niż zwijać, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Impreza jest tam, ponieważ ja jestem stamtąd i ziemia, na której się odbywa festiwal, należy do rodziny, więc tak jakby możliwości spowodowały infrastrukturalne to, że tam
0: czyli
1: się odbywa
0: jesteś organizatorem
1: festiwal
0: i gospodarzem na terenie.
1: Tak.
0: Dobrze. A czy jakby lokalizacja mocno wpływa na możliwości twoje przy organizacji, przy sprowadzaniu gości, takich jak artyści, którzy występują na twoim festiwalu?
1: Jest to logistycznie trochę problematyczne, ponieważ najbliższe lotnisko mamy takie lotnisko respektowane przez większych artystów, którzy przylatują z zewnątrz. To jest Berlin. Więc musimy ich wozić, jest to dystans około 200-250 km.
0: To nie jest wyzwanie, o którym pytałem właśnie w poprzednim wejściu, bo jednak tych artystów w line-upie macie sporo nielokalnych, a droga do Berlina to jest pewnie z 4 godziny drogi.
1: 4 godziny, ale jakoś nigdy nie było problemu w związku z tą odległością, więc po prostu to układamy odpowiednio logistycznie i to się dzieje.
0: Dobra, a jakie elementy festiwalu poza muzyką i przyrodą was wyróżniają?
1: Przede wszystkim atmosfera kempingu i czas trwania wydarzenia. Wydarzenie trwa 6 dni. Przez te 6 dni, ze względu na charakter kempingowy, audiencja jest dana na siebie i skazana na siebie. No, nie ma opcji za bardzo, żeby wyjść z tego terenu. Nie ma też bazy hotelowej, do której można by się odłączyć. Jesteśmy przez 6 dni wszyscy razem. Również większość artystów oraz cała ekipa produkcyjna, wszyscy są w tym samym miejscu przez te 6 dni.
0: Czyli tworzycie unikalne community przez ten okres, przez ten tydzień.
1: Pomaga to na pewno w inicjowaniu interakcji międzyludzkich, ponieważ one wynikają naturalnie i prędzej czy później się pojawiają, więc każdy z uczestników na 100% w trakcie tego wydarzenia pozna jakąś nową osobę, bo sytuacja jakby znajdzie się w sytuacji, której nawet jakby tego nie chciał, to będzie tego wymagało.
0: I stąd na przykład tworzenie takich przestrzeni, na przykład w zeszłym roku bardzo mi się rzuciła przestrzeń taka dla pracy, miejsce, gdzie można usiąść i wykonać swoje jakieś obowiązki, które gdzieś tam zostawiliśmy przyjeżdżając na festiwal, ale jednak musimy wykonać.
1: To pomaga przy podjęciu decyzji i przede wszystkim decyzji, czy przyjechać na cały festiwal, bo coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, online lub nawet konwencjonalnie pracując mogą sobie zgromadzić pracę na te 2-3 dni, które mogą wykonać zdalnie u nas, więc tworzymy taką strefę, która umożliwia pracę na terenie.
0: Czyli Summer Contrast to nie tylko festiwal, jak możemy się przekonać.

0: Dobrze, to jest część, na którą najbardziej czekam, która mnie najbardziej interesuje, a mianowicie pytanie o drewniane rzeźby, które już od samego wejścia na teren festiwalu zaskakują, rzucają się w oczy. Skąd pomysł, kto jest twórcą tych instalacji?
1: Pomysł się wziął z psychodelicznej podróży po terenie, w trakcie której ujawiła się głowa dinozaura z korzenia, który leżał przy ścieżce. I zaproponowałem zrobić dinozaura jednemu z artystów, który był wtedy u nas na terenie. Był to Michał Anioł i zrobił tego dinozaura idealnie. Jak zrobił tego dinozaura, to zapytałem go, czy nie możemy zrobić czegoś takiego samego.
0: Ale nadal jesteśmy w tripie, czy już jesteś?
1: Nie, już jesteśmy po tripie. Trip był tylko jakby inicjacją całego działania, czyli był początkiem. Po tripie powstała ta instalacja, a następnie zapytałem go, czy by zrobił coś dużego, bo ze względu na to, że to jest nasz teren, nic nas tam za bardzo nie ogranicza infrastrukturalnie, ale oraz czasowo, więc po pierwsze może to zostawać, ale też mamy czas na produkowanie tego, co nas też wyróżnia przy innych wydarzeniach, że możemy tam siedzieć przez 3 miesiące, nie musimy tego rozkładać w 2 tygodnie i w tydzień zwijać.
0: Zgadza się.
1: Natomiast wracając do zwierząt, po prostu przenieśliśmy szkielet małej instalacji na materiał pozyskany z lasu, czyli mieliśmy po prostu całe drzewa. Mhm. Tak powstał duży szkielet i powstał lis, którego również zrobił Michał Anioł.
0: Czyli to jest rzeźba, która stoi zaraz przy dębie, tak?
1: Tak, tak. I to była pierwsza duża instalacja. Rok później przyjechał do nas Michał Niedziewicz, który z Wrocławia, który robił plener artystyczny. I w ramach tego pleneru artystycznego, który on prowadził, powstało kilka instalacji robionych przez studentów.
0: Plener artystyczny związany z rzeźbą.
1: Akademia Sztuki przyjechała zrobić praktyki, robili w ramach praktyk różne instalacje. A sam prowadzący, czyli Michał, razem z jednym z osób, z osobą, która przyjechała z nim, czyli z Andrzejem, zrobili wilka. W kolejnym roku zrobili...
0: Czyli to jest rzeźba, która stoi naprzeciwko lisa i obydwie na siebie spoglądają.
1: Jedna z najbardziej... Znaczy on raczej wyje w stronę jelenia. Ale jest, powiedzmy, że tą naszą najbardziej instagramową chyba instalacją wilk i kobieta robiąca mostek. W każdym razie następnie robił następną instalację, to był jeleń, którą robił również Michał z Andrzejem. W międzyczasie powstała żaba przez kolegę Michała Bąka i później sam Michał robił, z tego co pamiętam, kobietę, która robi mostek na wejściu na Paradiso.
0: Tak.
1: Może ktoś mu pomagał, więc nie chciałbym być nieuprzejmy i kogoś pominąć, ale wydaje mi się, że to głównie on robił.
0: A ile trwa wykonanie takiej rzeźby?
1: Od 2 do 4 tygodni.
0: A tyle samo budujecie totem, który płonie w 2-3 godziny?
1: Różnie. Totem to jest taka instalacja, która się buduje przez okres całej produkcji, bo często też tam jakiś, w cudzysłowie powiedzmy, złom drewniany zwozimy, który się później mógł papalić, więc to sobie powstaje po prostu w międzyczasie.
0: A skąd inspiracja na to wydarzenie, które jest na zakończenie całego festiwalu, czyli właśnie spalenie totemu i co ma oznaczać?
1: Pierwszy totem zrobiliśmy... nie wiem, z 6-7 lat temu i robił go Michał Niedziewicz. I na koniec imprezy po prostu wpadł jakiś afterowy pomysł, że może byśmy to spalili i no i fajnie się to paliło, więc czy, tak zostało.
0: Czy pierwszy totem był rozmiarów obecnego?
1: Myślę, że obecny,
0: jakie ma wymiary, no bo stojąc pod nim, no to można poczuć jego...
1: Tegoroczny może miał około... Znaczy tego nie widać z zewnątrz, bo to jest w dołku, więc jak się patrzy z góry, to nie widać rzeczywiście, ale tegoroczny miał około 14 metrów wysokości.
0: i zajmują 2 godziny, żeby... A jaka jest... Czy jest jakieś przesłanie, które idzie za tym całym spektaklem?
1: Nie. Ale zostawiamy to do wolnej interpretacji.
0: Jak sztuka, patrząc, można...
1: Patrząc na reakcję ludzi, sprawia wrażenie działania uwalniającego.
0: A oprócz tego, że płonie totem, w zeszłym roku jeszcze były pewnego rodzaju inscenizacje? Czy to jest co roku? Jak to wygląda?
1: Inscenizacje są co roku. Co roku przeprowadzamy nabór. Są robione przez amatorów, są robione przez profesjonalne grupy. Więc traktujemy to jako część wydarzenia, tą artystyczną, nie muzyczną.
0: Na pewno warte zobaczenia, bezpieczne wydarzenie, zabezpieczone przez strażaków. Kto nie był, musi to na pewno nadrobić w tym roku? W tym roku również?
1: W tym roku również.
0: Także zapraszamy.
2: お主の部下に示したのだ。さもなくばわしからの悪い。明日勝負。

0: festiwal, idea festiwalu powstała w Australii, gdzie królował Deep House, którego w Polsce, nie mówię, że go nie było, ale ja go nigdzie nie spotkałem. W Polsce, Polskę kojarzyłem z przedwjazdu do Australii, z Crossed ze Szczecina, gdzie leciały same karabiny. I
1: co to znaczy karabiny?
0: Mocne, szybkie techno.
1: A, okay.
0: Przynajmniej takie na mnie robiło wrażenie wtedy, ale... No tak to wyglądało z mojej perspektywy. Po powrocie z Australii miałem dużo doświadczenia takiego klubowego tutaj w Poznaniu, czyli w 8 bitach, w Labie, Stara Rzeźnia jeszcze się tutaj odbywało, to było takie spektakularne, duże wydarzenie cykliczne. Później miałem epizod jakiś we Wrocławiu, tam była pralnia, więc jakby wszędzie czegoś spróbowałem i chciałem to połączyć jako i tak moim zdaniem najbardziej spójne i najbardziej pasujące do siebie, a przede wszystkim pasujące do siebie pod względem publiki, czyli ta publika była spójna i uważałem, że fajnie będzie zrobić coś, co będzie łączyło tych ludzi i też będzie jednym i drugim pokazywało, powiedzmy, że te bratnie style.
1: Czyli można też czegoś nowego spróbować, będąc na festiwalu. A jak możemy w tym roku podzielić gatunki na sceny?
0: Techno, psytrance, deep house.
1: Ale to są osobne sceny?
0: Tak, będą to osobne sceny. I tech house, melodic techno. To będzie jedna scena.
1: Okej, czyli psy trans wracają na swoją osobną scenę, czy
0: nie,
1: w zeszłym roku jeszcze... mieliśmy połączenie sceny
0: na oku, tak. Ale ze względu na to, że na oku była część bardzo podobna do Paradiso, w tym roku robimy jakby dwa mainy. Jeden będzie psytransowy, jeden będzie melodic techno, tech house'owy. Możliwe też, że będzie tak, że będzie jedna noc psytransowa na Paradiso, ponieważ w czwartek mamy bardzo duże gwiazdy, które na pewno zgromadzą większą liczbę uczestników festiwalu, więc prawdopodobnie będzie trzeba ich zrobić na ołku, ale na pewno będzie jakby noc zachowana w danej stylistyce. Ale chcemy zrobić do uproszczenia techno, będzie czyli scena selektor z kuratelą Slapa na swoim miejscu z zeszłego roku. Na ołku będzie psytrance, który będziemy zaczynali o 15-16, będziemy go kończyli o 6 rano.

0: Na scenie Tribes będą showcase'y, czyli otwarcie festiwalu zrobi Giggling. Później mamy showcase z Kolonii. Mamy później showcase z Islandii. I taką jakby grupę polskich zaprzyjaźnionych artystów na sobotę. W niedzielę oczywiście after party i zobaczymy, czy te after party zostanie tam, ze względu na to, że się spodziewamy większej ilości.
1: Czy to jest scena, która będzie grać całą dobę?
0: Tak. Znaczy będzie tam przerwa taka techniczna na sprzątanie, ale krótka. I później mamy Paradiso, które stanie się tak naprawdę nowym drugim mainem, czyli chcemy to powiększyć. Jeszcze nie wiemy do końca, czy będzie ta scena cofnięta, czy będzie ona w formule 360 stopni.
2: O.
0: I tam będzie cała ta część chaosowa melodik.
1: Czyli najbardziej pasujące klimaty do tej lokalizacji chyba.
0: No... Na pewno była to zawsze scena z największym zainteresowaniem i najbardziej oblężona, natomiast nie mieściły nam się do tej pory te main akty. Ta przestrzeń była za mała i chcemy nad nią popracować w tym roku.
1: Okej. W następnym wejściu porozmawiamy sobie o line-upie i o tym, na co najbardziej czekasz.

0: Dobrze, w ostatnim wejściu chciałbym tak na szybko porozmawiać o line-upie. Na co najbardziej czekasz?
1: Pierwsze nazwisko to jest Surgeon, który będzie grał na slapie. To jest booking, o którym myślałem od początku sceny techno. I zawsze nam wypadał, głównie nam wypadał z powodów czysto komercyjnych. Widzieliśmy, że ten booking się w żaden sposób nie sprzeda i nie obroni w Polsce, ale jest dość mocno intrygujący, jeśli chodzi o całą scenę techno, i uważam, że bardzo ambitny i mega ciekawy. Więc to jest taki numer jeden główny. Druga ciekawa rzecz, która zawsze jest przyjemna, to jest gigging, bo cały showcase, ich muzyka jest nie podążająca za trendami, tylko mają po prostu swój styl minimalistyczny, który jest ciężki do akceptacji.
0: A jakim gatunku muzycznym?
1: Oni są, jak dla mnie, między deep house a... Kurczę, nie chciałbym kogoś obrazić, albo ktoś zaraz mówił, że to nie jest techno, ale to jest taki trochę takie stare, wolne melodic techno. Przecież melodic techno to też tak naprawdę jest nowe pojęcie, dość mocno. No dobra, ale możemy się trzymać bardziej deep house'u, ale jest to ciekawa też muzyka elektroniczna, eksperymentalna. Szczerze to uważam, że powinni mieć swój, nadać jakiś nowy trend, który powinni nazwać i sami obrędować. Na tą chwilę jest to coś wyjątkowego na scenie. Na pewno czekamy na headlinerów Monolinka czy Indire, Paganotto. Są to komercyjne duże nazwiska, ale robią super robotę, więc to będzie... No i też jak jest inna energia na parkietach, jak są wypełnione po brzegi i leci to z dużego nagłośnienia. Więc jeśli miałbym subiektywnie osobiście mówić, na co czekam, to właśnie na te akty.
0: A jakieś psytransowe nazwiska?
1: No to zjeżdżają sami najwięksi tak naprawdę w tym roku. Przede wszystkim przyjeżdża Simon Posford z dwoma projektami. Przyjeżdża do nas na cały weekend i będzie grał jednego wieczora taki miks Akash Pungal, aka Younger Brother. Czasem przyplata to halucynogenem, i w sobotę ma zagrać set jako halucynogen. Następnie mamy Infected Mushroom, które było teraz w Tamie. Mamy Astrixa, który już jest u nas tak naprawdę, za niedługo będzie chyba rezydentem, bo jest co roku. Ale mamy też nową współpracę z Nano Records i z Nano przyjeżdża jakby cała ekipa, czyli GMS, Dixer, Laughing Buddha, Tristan, więc ten program jest bardzo mocny. I jeszcze jeden super akt, na który właśnie też będę czekał, psytrance'owy, to jest Tycoon B2B Animato, i to będzie closing piątkowej nocy.
0: Okej, okay. Czyli co, my mamy zarezerwowaną pogodę. Wszyscy, którzy słuchają, niech rezerwują sobie już czas wolny.
1: Mamy na pewno zarezerwowane parasole.
0: Czyli zawsze przygotowani. Co, dziękuję bardzo za rozmowę. W końcu udało nam się złapać, bo tak naprawdę już pierwsze podejście mieliśmy w zeszłym roku, ale tak naprawdę Hubert przy produkcji, jak byliśmy na tydzień przed, przy produkcji wkłada bardzo dużo serca i przede wszystkim czasu, za co wielki podziw i podziękowania, bo naprawdę to jest coś wyjątkowego, co robicie na tym kawałku ziemi. Więc
1: dziękujemy i zapraszamy.
0: Tak jest. I dziękujemy osobom, które nas tutaj ugościły w chaosie, oraz dzięki, że mogliśmy spotkać się na Next Fest, bo inaczej pewnie byśmy próbowali jakoś na kilka dni przed festiwalem, czyli znowu by było
1: czyli
0: ciężko.
1: Znowu za rok.
0: Dzięki wielkie. Hubert Stan i...
1: I co? I ja, Hubert Czarny.
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia na tegorocznym Summer Contrast.
1: Tak, do zobaczenia.